0: wciąż jesteś ostatnia, ostatnio. Twoje sny skądlone przez jawę, gdy całujesz księcia, on zmienia się w żabę. Cebulandia, Kalafiornia, masz plan odlecieć stąd, aeroplan to poczuć życie jak siódemkę w kościach, stracić głowę jak w ruletce Rosjan.
1: Chciałbyś, chciałbyś.

palić i to całkiem serio. W kawiarni obok zamawiam soi latte. Soy un artista, nie noblista, raper. Za brzegu kubka rzucam, więc spojrzenia mierzę, oceniam, mam ocen arsenał. Ta zwykła myszka, tamten korporobot, tam robot, moher i jakiś nerd obok. Klnę zdrowo nad ich szarości gamą, poranną kawą, co smakuje im.

0: vas-tu?
1: Jak na mnie to można już podziękować, pożegnać i pójść. Po cichutku opuścić klub, bo chyba czas na nas krócej niż w planach. Od trapów już boli mnie bania, kultura stania, kiedyś.

o trak, my już dalej o takt, my już tak parę lat, jak pierwszego dnia się jaram.

Zawieszony między wygrać życie albo przegrać. Ciągle miesza mi się prawda i kłamstwo. Mamo, całe życie byłem loyal, całe życie wiesz ma. Dylematy, czy odchodzić, czy zostać. Mamo, oni teraz chcieliby mnie tylko wykorzystać. One by chciały mieć tego na miastkę. Mamo, ja nigdy nie byłem zły i tego się trzymam. Demony widzę, gdy idę na miasto. Mamo, widziałem ból, jak wielu ludzi to ciągnie na dno. Chcieliśmy prowadzić życie jak król, nie wiedząc jaki poniesiemy koszt. Kiedyś paliliśmy dychę na pół, dzisiaj nie palę, bo mam tego dość. Wieczorem wylewam łycha na bruk, za brata, który nie wpadnie na blok. Cioci to złamało serce na pół. Ja byłem za młody, by rozumieć, ale pamiętam jak się modliłem wtedy, żeby mi oddali brata. Ale mnie łaskawie zabrali ku górze, no i co? Jako gnój, robiłem tak wiele bejów, panych chorych akcji. Ale się śmiejemy z ziomalami, kiedy sobie wspominamy te wizyty na komendzie podczas niejednych wakacji.

znasz, nie muszę ponarzekać. Kiedy znowu jadę przez połowę Polski, jedyne co mnie cieszy to te wielkie uśmiechy nad płytami, które czekają na podpis. Ty się nadal o mnie martwisz, mimo że jestem dorosły. Dla nich raper muzyk z pasji, w twoich oczach mały chłopczyk. Zawsze się staram uśmiechać, nawet kiedy wszystko się wali. Nie chciałabyś widzieć świata moimi oczami.

0: Radio Campus.
1: Na billboardzie krzychu zalew i ma w klapie żonkil. Na osiedlu wychowany jestem, co się z getem łączy. Tu na gruzach coś dziwnego, aura jakby jadem kąsi. WF-ista znał konwencję, jarał na kanciapie sporty. A za oknem mur pawiaka, do agresji bodźcem. A ze szkoły to wyniosłem, żeby pierwszy walić w trąbę. Na wycieczki, autokary,

kiedy i gdzie, ale już los naznaczył mnie. Jakoś tak wyszło, czuję i wiem, na klatce zawsze śmierdział ten hell. 071983, welcome in the place. Na żelaznej porodówka, światło, witam cię i dzień. Kładzie się na życiu naszym, jeszcze nie wiem o tym, że tak samotnie będzie pusto, tato z tobą mieszkać chce. Pierwszy na podwórku gang, zakładają starsi, dostać trzeba brzuch sygnetem, śmiechu warte, ale barwi. Szary syf i szare barwy Marchlewskiego, pierwsze lombardy, pierwsze audice 80, a w nich purpurowe karki. Beton ma moja chce narki, nie ma siana, noszę trampki. Zwykłe no name, żadne konwersje, rłoki dostaję od taty. Bogu mam się dowiaduje jednak, siłę czuję przez to jak bestia. Tylko czemu on żyje, z kim innym dwa dalej osiedla.

0: Chcę się poczuć jak w czasach, gdzie nie miałem nic, a wszystko i tak dzieliliśmy na dwa i śmigaliśmy do trezora grać na godzinę w pierwszy Mortal Kombat. Martensy, fleki, Lenary i Butterfly. Co krok na dychę stał składką, kasownik rączkę z boku miał. Kantor i sex shop z kotarą w drzwiach,
1: z kotarą w drzwiach.
0: A stary fryzjer strzygł prawie wszystkich nas,
1: wszystkich nas.
0: Po koszykówce naftę od wieżki szliśmy grzać. Benzyna z mety ma ten okropny posmak. Dziewczyny z dyskoteki średnio nas chciały znać,
1: chciały znać.
0: Raczej jak już to może choć na raz. Czasem był ten fart,
1: był ten fart.
0: Za tamten umysł stan bym dzisiaj tyle dał.
1: Tyle dał.
0: Chyba już wiem co gonił ojciec i przed czym ucieka. I ma być szorstko to pal sekam. O łatwych startach i trudnych metach, nie złotych kartach, drugich baletach. Waszych kobietach to nie hurdeta. Nie keta na szyi, nie prochodili, nie spiny. Nie 72 godziny bez gorzkiej śliny. I tak wszędzie wcześniej inni byli. Sedno jest w tym miejscu od żółtych dżonkili. Sedno jest w tej śmierci, co przychodzi w tak nagłej chwili. Tato spoczywaj w spokoju, trochęśmy nabroili.

0: Wiem, co zrobisz i czego nie zrobisz, i znam każdą myśl, co przychodzi do głowy ci. Wiem, co zrobisz i czego nie zrobisz, chcę tylko ci słodzić i wbić do połowy kły.
1: Radio Campus, same sztosy.

potem odbijam, to czwarta ściana, poszła mi szczyba. ODB jak głowa od czynia, chronię szyję, wszystko odbijam. Od wszystkiego odbijam. Zero gry i ciągle praca, nieszczybany jaca, nieszczybany jara też. Jutro znowu pada deszcz, studni będziesz stał na dnie. Uwypuklony każdy lęk, powiesz o sobie, powiem ci o mnie. Powiedz, że boli, zaboli cię łeb, a to nie kres. Mimo, że wschodzi ono, powoli, powoli bardzo. Mordę odkrywasz za bardzo zasłoń, robi cię backdog. W sumie ja też. Krzyżak tańczy różne, śruba się odzywa, bo ściany głowa była odbita. Smaku wywar, nowy dom, różnica. Już nie biegaj.

Samotność to komfort, ale niedługofalowo. Ciągle w bani złoto, no bo po to nas stworzono. Z nią miało być prosto, ale wyjdzie na złożoną. Jadę poszaloną samochodem na karową. Nie wiem

pach enigmy, yeah. Jestem otwarty, masz mnie za zakręconego, a znam tylko jeden sposób, by skutecznie zabić żądzę. Lecz nie zostawiaj śladów, ja jestem od tego, żadnych malin czy zadrapań, bo jeszcze mi zrybiej cały związek. Proszę mnie nie drapać, bon bon. W domu czeka żona, jak się dowie, będzie oj oj. Nie ma

wszędzie oj, oj. Nie malina, siniak też nie. Niegdyś wark, chyba że ja byś trzymała je zamknięte. I wiodę podwójne życie, bo mam takie zajęcie, że nie mieszczę już go w pojedynczym, nie mieszczę. Jedźmy na wiochę albo za granicę. Nawet nie wiesz jak ten związek męczy. Tam nic nie jest czarno-białe, niczym w mężczyznach Gladbach. Nie, nie, czasem znaczy tak, tak i to mocno dziwne. A ja chciałbym z tobą o czymś innym paplać i mówię ci, że się gubię. A ty pytasz, no to po co w tym tkwie? A bo lubię też poranki w jej objęciach. Lubię wracać do domu, bo nigdzie nie ma tak dobrze. Ona i tak wie, że jest najlepsza. Więc przypadkiem się mną nie chwal, bo jeszcze mi zje cały związek.

Оксана Штосова. Академический радиокампус.

światu, wanduje czas i materia. To teoria jak ostrym do membrana jadu. Muzyka swerwis bohemia. Tu latuje jak sen, jak eteria. Chwiej na historii, no faka klimatu. Chciałbym zostać tu, uchwycić

bitach zostawiam serce. Serce. Radio Campus, same sztosy.

Młodych ludzi jeszcze wierzą w swoją misję. Jeszcze świat ich nie obudził. Ja też chciałem zmienić system i musiałem to porzucić, bo dziś świat to tylko biznes. Tamten zmarł i nie powróci. Na południe w stronę Wilczej, tłumy ludzi wciąż pod Spatif. Nie mam siły na nich dzisiaj, chyba przejdę się w Frascati. W mojej kieszeni nowy DM, potem jeszcze drugi, gratis. Lecz nie do mnie ona pisze, przecież on jest adresatem.

O co chodzi z rudą? Sięgam dłonią do kieszeni. Piotrek, o co chodzi z bluzą? Pytasz mnie już po raz setny. Taki jeden dobry kumpel dał mi radę wieki temu. W sumie mogłem go posłuchać. Jeśli piłeś, nie diemuj. Jakaś para jest na skarpie, zanurzona w pocałunku. Chcę typowi wytłumaczyć, że nie znajdzie w niej ratunku, gdy go rzuci jak zły

łypy święte Nepomucen. Jakby czekał na mą spowiedź, jakby pragnął mnie pouczyć. Zanim całkiem tu utonę, może wskaże mi kierunek. Z szeptu wybija się okrzyk, ktoś nas błaga o ratunek.

0: In for the kill. Tym utworem zaczynamy nasz poranek. Ewa Ekła.
1: Kuba Łasicki.
2: I Barbs.
0: Barbs po raz pierwszy z nami w poranku. W ogóle po raz pierwszy w poranku. 886-971-971. Od razu dajcie znać, że jesteście z nami. Barbs będzie wam odpisywała. Będzie korzystała z WhatsAppa i z naszych wiadomości. A poczekajcie, muszę jeszcze puścić nasz stały podkład. Uwaga. Leci. Będziemy z wami do godziny 10 i tak jak powiedziałam, dajcie nam znać, że już jesteście, że odpalacie ten poranek razem z nami. Możecie nam wysyłać SMS-y, możecie nam wysyłać wiadomości na WhatsApp. No a wy dzieciaki, jak tam wasz poranek? Pierwszy po zakończeniu roku szkolnego.
1: A dla mnie naprawdę, bo wczoraj wysłałem magisterkę do promotorki.
0: Barbs?
2: U mnie bez zmian, ja skończyłam semestr już jakiś czas temu.
0: Pozdro z Oslo mamy od jednego z naszych słuchaczy.
1: Ja pierwszy raz od dawna nie oglądałem nocnego meczu na mundialu, żeby się wyspać, ale ostatecznie wyszło tak, że po pierwsze nie mogłem zasnąć, a po drugie był opóźniony o godzinę, więc jak dziś o 6 się obudziłem, to on nadal trwał.
0: Dużo się dzieje na mundialu i też poza tym zaczyna się, już trwa sezon festiwalowy, ale dzisiaj jest pierwszy dzień openera, zbliżają się różne inne festiwale, o tym też na pewno będziemy rozmawiać, więc tune in, dajcie znać, że jesteście z nami. Skąd w ogóle do nas piszecie? Z Oslo, to już wiemy. I co, jakie macie plany na dzisiaj? To chcielibyśmy wiedzieć. A teraz? Money Trees od Kendricka Lamara i J-Rocka.

0: That's just how I feel.
1: Just bring my car back, man. I called in for another appointment. I figured you wouldn't be back here on time anyway. Look. I just want to get out the house, man. This man is on one.
2: A przed nami kalendarium i Jakub Łasicki.
3: Przysięgam, że starałem się znaleźć jak najwięcej wydarzeń, które 1 lipca miały miejsce w zeszłych latach, ale to chyba jest taki dzień początku wakacji, w którym nic ważnego nie chce się dziać.
2: Nie wierzę, w to 1 lipca nic ważnego się nie wydarzyło.
3: Właśnie tak myślałem, że to jest start wakacji, coś będzie fajnego. Naprawdę nie znalazłem nic pod względem takich zeszłych wydarzeń, więc może nasi słuchacze wiedzą, co 1 lipca ważnego się wydarzyło.
2: Albo niech nasi słuchacze powiedzą nam, co dla nich ważnego wydarzyło się 1 lipca.
3: O, dokładnie. A to, co możemy dzisiaj świętować, to na przykład Dzień Psa. Choć tutaj trzeba powiedzieć, że on akurat nie wynika z takiego pięknej miłości przyjacielskiej do psów, lecz było tam napisane, że wakacje to jest okres, w którym bardzo dużo psów trafia do schroniska.
2: Było kilka kampanii na ten temat, że ludzie niestety gdzieś tam przywiązują psy. Zresztą w ogóle myślę, że społecznie ostatnio ten temat jest dosyć powszechny i powszechnie poruszany. Czyli dobro zwierząt, sytuacja w schroniskach. I zresztą to dobrze.

0: Halina, Marian, Otton.
1: No to także. Wszystkiego najlepszego dla was w waszym dniu. Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Psa, wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Owoca. Święćcie wszystkie dni. Możecie też wymyślić, jak w ogóle świętować to wszystko razem ze sobą. Czy jest jakaś opcja na to, żeby to zrobić? A teraz Merry Christmas z okazji Dnia Reggae od Damiana Marleya, Stevena Marleya w Radiu Campus.

Prosimy, my z całą rodziną jedziemy do, przez centrum do Budapesztu, Czarnogóry. Prosimy o hektolitr kawy, bo jechaliśmy całą noc z Warszawy. I pozdrowienia, Efcia. Nie wiem, czy dla mnie, czy ty jesteś Efcia, ale bardzo cię pozdrawiamy. Pozdrawiamy was w drodze. Dzisiaj jest dzień reggae, więc leci trochę reggae, ale nie martwcie się, będzie dużo innej muzyki. Zostańcie z nami do godziny 10 i pozdrawiamy was. Dawajcie znać, gdzie jesteście, co robicie i że jesteście już z nami.

0: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
1: No to w czym problem?
0: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
1: No i?
0: No i obawiam się, że nie zdąży.
1: No to weź klienta do Brikomana, nie tu się stresujesz.
2: Zamiast się stresować, jedź do Brikomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dąb Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
4: Reklama.
5: A teraz Ada Maciejewska i wiadomości. Łup, łup, łup.
6: Akademickie Radio Campus.
7: Incydent w warszawskim autobusie, podniesienie minimalnych płac w sektorze medycznym, posiedzenie w sprawie Zbigniewa Ziobry. Pasażerowie zatrzymali autobus linii 142. Wczoraj około godziny 21.30 w jednym z warszawskich autobusów doszło do awantury. W pojeździe znajdowało się kilkanaście osób, w tym większość osób starszych. Problem dotyczył nawiewów, które zamiast chłodzić wnętrze autobusu, ogrzewały je. Pasażerowie próbowali otwierać okna, jednak przy obecnych temperaturach niewiele to dało. Kierowca zatrzymał autobus i rozpoczął dyskusję, tłumacząc, że nie ma wpływu na zaistniałą sytuację. Według zasad komunikacji miejskich w takich sytuacjach należy poinformować kierowcę o problemie, a ten powinien podjąć działania możliwe w trasie. Otworzenie szyber dachów, uruchomienie nawiewów i odblokowanie okien. Od dziś wchodzą w życie nowe minimalne wynagrodzenia dla pracowników ochrony zdrowia. Podwyżki obejmą około 700 tysięcy osób zatrudnionych w sektorze medycznym, a największy wzrost wynagrodzeń dotyczy lekarzy specjalistów i części innych zawodów medycznych. Gwarantowane stawki brutto to 12 910 zł i 16 groszy dla lekarza ze specjalizacją, 10 595 zł i 24 grosze dla lekarza bez specjalizacji i 8 458 złotych 38 groszy dla lekarza stażysty. Wynagrodzenia pozostałych grup zawodowych również zostaną odpowiednio podniesione. Sąd Okręgowy w Warszawie rozpatrzy dzisiaj zażalenia obrońców byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry na decyzję o zastosowaniu wobec niego 3-miesięcznego aresztu. Posiedzenie zaplanowano na godzinę 9.30, a w razie braku rozstrzygnięcia wyznaczono kolejne możliwe terminy – w piątek i poniedziałek. Sprawa dotyczy śledztwa w kwestii Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura zarzuca Ziobrze m.in. udział w zorganizowanej grupie przestępczej i nadużycie stanowiska. Obrona kwestionuje zarówno zasadność zarzutów, jak i zastosowanego środka zapobiegawczego.
4: Pogoda.
5: A co w pogodzie? Jest trochę szaro. Niektórzy z naszych słuchaczy już twierdzą, że to jest po prostu efekt openera i że pogoda się psuje, bo dzisiaj zaczął się opener. Jakie wy macie wrażenia, jeżeli chodzi o pogodę?
8: Ja mam takie, że trzeba teraz, kto rano wstaje, musi się nacieszyć tym, że nie jest strasznie gorąco, bo za 3 godziny znowu będzie powyżej 30 stopni, aktualnie 23.
5: Yeah. Znaczy nie będę narzekać, jest całkiem nieźle, 30 to też nie jest źle, jechałam ostatnio pociągiem PKP i tam było 70 stopni, więc wszystko co dalej to już jest spoko, Basia.
9: Pogoda na razie jest całkiem niezła, bo nie ma takich upałów jak były i w ogóle nie będzie teraz. Jedyne co, to trzeba uważać, bo być może pojawią się burze, ale tego nigdy nie wiadomo, bo burze jest ciężko przewidzieć.
5: Chyba że powołujemy się właśnie na openera, jeżeli jest opener, to są i burze, a w takim razie jaka jest prawdziwa pogoda?
8: Prawdziwa pogoda jest taka, że aktualnie 23 stopnie w Warszawie, będzie 32 dzisiaj, no i rzeczywiście zapowiadane na wieczór opady deszczu i tu, i zapewne też nad morzem.
4: Korki.
5: Co w korkach? Ten nasz korkometr oszukuje nas już od miesięcy.
8: Korków nie ma, patrz, on jest po prostu optymistą, on chce być uśmiechnięty, zieloniutki, całe życie chce po prostu mieć dobrze.
5: Ale
8: nie
5: widać,
8: ma korków,
5: że wjazdy są już
8: niego
5: zakorkowane. Są wakacje, więc można podejrzewać, że być może faktycznie tych korków aż tak dużo nie ma.
9: Znaczy, klasycznie stoi S8 praktycznie cała w stronę z Pragi na Żoliborz.
5: Aleje Jerozolimskie, Wawelska też.
8: Basia, to można stoi mówić nawet nie patrząc na mapę.
5: Aleja Stanów Zjednoczonych.
8: Zawsze stoi S8.
9: To ale prawda. Czasem jest gorzej i stoi w dwie strony. A dzisiaj tylko w jedną.
5: No to faktycznie, jest całkiem nieźle. Leszno nawet stoi. Wisłostrada, ale Wał Międzyszyński też, bo gdzieś tutaj jest. Co to jest? Kuba.
8: Tak, Wał Międzyszyński, dokładnie tak.
5: O, to nawet wiedziałam. No i jeżeli wy stoicie gdzieś, gdzie są korki, to podpowiem. Ja na Pawła troszeczkę stoję, ale nie jakoś dramatycznie. Aleja Solidarności w stronę Wybrzeża Kościuszkowskiego. I jeżeli wy gdzieś stoicie, to też dajcie nam znać. Zaśpiewamy o tym w korkach o 8.30.

0: Groove Amada w Radio Campus. Za 15 minut godzina 8, wy dalej słuchacie samych sztosów 97 i 1 FM. Mam nadzieję, że tak super styling macie za kierownicami i w dobrym nastroju zmierzacie tam, gdzie jedziecie i mam nadzieję, że nie w za dużych korkach. No ale jest 1 lipca i zaczynają się festiwale takie jak na przykład Opener. Właściwie dzisiaj konkretnie jest pierwszy dzień Openera. Mówi się o klątwie openerowej, że zawsze kiedy jest Opener, to właśnie jest zła pogoda. O tym przypomniał nam jeden z słuchaczy w wiadomości. 886-971-971 to jest nasz numer. Możecie nam przypominać o różnych rzeczach. Bardzo chętnie z tego skorzystamy. No a nie dzisiaj, tylko ogólnie w tegorocznym line-upie Openera. The Cure, Genie, Kevin Harris, Nick Cave, Florence, Zara Larsson, Martin Garrix, Halsey, Teddy Swims, Addison Rae, David Byrne, Jade, Oki, Peggy Gou i wielu innych. Powiedzcie, czy czekacie na Openera, czy nie?
1: Ja właśnie chciałem was spytać, czy to jest fajny line-up, bo ja tam rozpoznałem ze dwa nazwiska może.
0: Basia. A poczekaj, nie włączyłam ci mikrofonu, teraz.
2: Ja też za wiele nie rozpoznaję, ale mam wrażenie, że jest taki bardzo niespójny tematycznie, jakby w sensie, że każdy może znaleźć coś dla siebie, ale jednocześnie mam wrażenie, że nie będzie osoby, która chciałaby pójść na wszystkie wydarzenia.
0: Ale chyba w sumie i tak nie da się pójść na wszystkie wydarzenia festiwalowe, w tym
2: no
0: sensie,
2: może
0: że
2: to i dobrze.
0: Ileś koncertów odbywa się na różnych scenach w tym samym czasie i trzeba gdzieś tam dokonać wyboru, którzy artyści nas najbardziej interesują. Mnie w tym roku niestety nie będzie na Openerze, bo ja będę na Afro Nation i jadę dzisiaj w ogóle. Dzisiaj wylatuję do Portugalii. To jest festiwal Afrobeat, Amapiano, Afro House. Wszystko dookoła muzyki afro i afrykańskiej kultury, ale kultury też diaspory, czyli społeczności afrykańskiej, która już żyje w Europie, a nie tylko konkretnie Afryka. I to jest bardzo ciekawe. Będę tam po raz pierwszy. Ja wybieram się na ten festiwal. Wy jeszcze macie na oku jakieś festiwale?
1: Jutro można też rozpocząć festiwalowanie w Płocku. Ja byłem najwięcej razy na tym festiwalu, Polish Hip Hop Festival. 4 razy byłem, ale właśnie od kilku lat...
0: To jest BDS-a festiwal, tak?
1: Nie wiem, czy SBM? BDS. Nie.
0: To jest jakiś inny,
1: co innego.
0: Jest...
1: Nie, Polish Hip Hop Festival to już jest bardzo... Nie wiem, 20 może to być edycja.
0: Ja nigdy
1: nawet
0: nie byłam, Basia, byłaś?
2: Nie, absolutnie nie, ale ja nigdy nie byłam na żadnym festiwalu, muszę powiedzieć.
0: Basia, dlaczego?
2: Za dużo wydarzeń, nie byłabym w stanie się zdecydować, co wybrać.
0: I w ogóle dużo się dzieje w sumie. Czy ty masz na oku jakieś festiwale tak ogólnie, nawet może nie związane z muzyką?
2: No, za tydzień na przykład, w następny weekend będzie Festiwal Fantastyki Bazyliszek na Ursynowie, w Ursynowskim Centrum Kultury i wstęp na niego jest wolny, co jest bardzo zachęcające.
0: W przeciwieństwie do festiwali, które robią się coraz droższe, faktycznie taka cena jest dobra. Za darmo to dobra cena.
2: No i jest to też bardzo duży festiwal, jest bardzo wielu wystawców, więc jak ktoś lubi fantastykę, to na pewno jest fajna opcja, na przykład w stosunku do innych festiwali fantastyki, które bywają drogie i mają budzące wątpliwości regulaminy.
0: Cloud Festival to nie jest koniecznie festiwal dla naszych słuchaczy, chociaż możecie nam dać znać, że właśnie to jest wasz festiwal. Został odwołany w Czechach w tym roku przez wzgląd na głównego artystę headlinera, czyli Wiz Khalifę, który w Europie jest ścigany listem gończym za to, że zapalił... Jakby to ująć, żeby to można było powiedzieć w radiu? Zielone liście zapalił podczas jednego swoich koncertów na Węgrzech i teraz jest ścigany listem gończym w związku z tym, więc boi się przyjechać do Europy, odwołał całą trasę. Cloud czeski jest odwołany, polski jeszcze nie zabrał głosu w tej sprawie, wygląda na to, że będzie się odbywał, ale na stronie dalej widnieje Wiz Khalifa jako headliner, więc to jeszcze jest niewyjaśnione. 886-971-971 to jest nasz numer telefonu. Napiszcie nam, na jakie festiwale wy się wybieracie i bardzo chętnie usłyszymy też o tych zupełnie niemuzycznych, na przykład jeżeli jest jakiś festiwal sera, ja bym bardzo była w tym. No a teraz Dracula, Genie w remiksie Tame Impala. Genie będzie właśnie na Openerze w tym roku.

0: Czas na letni chill w Westfield Arcadia. W lipcu i sierpniu wpadnij na cykl bezpłatnych wydarzeń na Summer Festival. Kino pod chmurką, teatr na leżakach, pilates, yoga i inne. Sprawdź, co dla Ciebie przygotowaliśmy.
1: Reklama.
2: Do you know what you've got? You've got a perfect woman. She treats you right. Keeps you satisfied. It's autumn.

0: Wybiła godzina 8, a to w Radiu Campus oznacza wiadomości sportowe. Wszystko na temat sportu wie Adam Maciejewska.
1: Sportowy Campus.
2: Reprezentacja Meksyku awansowała do 1/8 finału Mistrzostw Świata 2026. W meczu 1/16 finału gospodarze pokonali Ekwador 2-0 po golach Juliana Quiñonesa i Raula Jimeneza. W walce o ćwierćfinał Meksykanie zmierzą się ze zwycięzcą środowego spotkania Anglii z Republiką Konga. Mecz w Mexico City rozpoczął się z opóźnieniem z powodu burzy. Ekwador kończył spotkanie w osłabieniu po czerwonej kartce dla Piero Incapiego w doliczonym czasie gry.
1: Sportowy Campus.
2: Hubert Hurkacz rozegra dzisiaj mecz drugiej rundy Wimbledonu z Austriakiem Sebastianem Offnerem. Polak awansował do drugiej rundy po zwycięstwie nad rozstawionym z numerem 11 Norwegiem Kasperem Rudem. Był to pierwszy występ Hurkacza na Wimbledonie po 2 latach od kontuzji. Jego kolejne starcie dziś o 12 polskiego czasu. Tego samego dnia na londyńskich kortach wystąpią także 3 polscy tenisiści w rywalizacji deblowej.
1: Sportowy Campus.
2: Jak donoszą zagraniczne media, pięściarz Mariusz Wach zmierzy się ze słynnym Brytyjczykiem Tysonem Furym 24 lipca w Tajlandii w pojedynku w wadze ciężkiej. O walce Polaka z Brytyjczykiem poinformowały m.in. The Independent i Sky Sports. Ma się odbyć na stadionie w miejscowości Pattaya. Cieszę się, że to wydarzenie będzie miało miejsce w Pattayi, części świata, która jest dla mnie szczególna. Jestem w pełni skoncentrowany na przygotowaniu na walkę z trudnym rywalem i postaram się, żeby do tej walki przystąpiła najlepsza wersja Tysona Fury'ego, powiedział sam o sobie Brytyjczyk. Jego promotor Frank Warren dodał, że świat boksu jest lepszy, kiedy jest w nim Tyson Fury, i wyraził zadowolenie, że będzie można obejrzeć go na ringu w lipcu.
1: FM.

0: Skrillex z kumplami w kawałku Fizzle. Tyle tych autorów, że nijak ich wszystkich wymienić w tym kawałku.
1: Jest dokładnie cztery.
0: Mówiliśmy...
1: Nie da się. Liczby są niepoliczalne.
0: Mówiliśmy o tym, że trzeba wydać dużo kasy, żeby się najeździć na festiwale, a tymczasem Łódź Summer Festival wychodzi przeciw nam i mówi zrobię...
1: Wychodzi przeciw nam. Koniec Kuby.
0: Mówi tak, zrobię super festiwal z super artystami za darmo, bo to, co tam się będzie działo, przechodzi moje pojęcie. Sean Paul, Timbaland, czyli światowe gwiazdy oraz najwięksi polscy artyści.
1: A Basia na mnie patrzy takie, okej, okay. I don't know them, nie wiem, kto to w ogóle jest.
2: Nie, no wiem, bez przesady.
0: Mata, BDS, Problem, Żabson, Kacperczyk, kto tutaj, Zalia, TD, PZ i to wszystko za darmo.
1: Będę kontrowersyjna, ale uważam, że to jest niedobre dla sztuki. W ogóle ciężko jest na przykład, no bo masz artystów, którzy występują na dużych festiwalach, a potem ciężko jest im sprzedać koncert. W Polsce kultura jest taka bardzo właśnie dni czegoś tam, dni Swarzędza, dni tego i się zaprasza tych artystów i przyzwyczaja ludzi do tego, że sztuka jest za darmo. A potem ci sami ludzie mówią, po co artystom ubezpieczenia? Przecież ja nie mam, to dlaczego ktoś ma tam mieć?
0: No ale Mata tak wyprzedał Narodowy dwa razy jeszcze.
1: No nie ale co powiedziałeś o Macie, a każdy inny artysta z tej listy? Jakby chodzi mi ogólnie, że jakby darmowe wydarzenia są fajne, ale z drugiej strony natłok tych wydarzeń sprawia, że który z tych artystów robi cały czas koncerty biletowane? Wielu ludzi gra w większości na właśnie jakichś dniach czegoś tam, a nie na takich koncertach. No ale to jest super, słyszałam o tym, że łodzianie są niezadowoleni, bo podobno to miał być taki festiwal specjalnie dla nich, a teraz wielu ludzi się o nim dowiedziało, przyjeżdża i oni mają trochę trudniej, żeby w ogóle zdobyć, bo jednak jakoś tam trzeba wejściówki czy bilety. Chyba chodzi o to, żeby nie było przepełnienia tam ludzi czy czegoś takiego.
0: A nie wiem, wszędzie tylko widziałem, że za darmo można wyjść.
1: No to ja słyszałam coś w internetach, że coś łodzianie są niezadowoleni, bo jest im coraz ciężej wziąć w tym udział, ale może to jakiś odmęt po prostu.
0: Na oficjalnej stronie nie widzę żadnej zakładki, bilety, wejściówki. Jedyne co to parking i pole namiotowe.
1: Może chodzi im o to, no ale właśnie, no to nie wiem. Może z tym polem namiotowym? Ciężko powiedzieć,
0: no,
1: jeżeli słuchają
0: tam
1: nas ludzie z Łodzi,
0: ludzi.
1: Jeżeli słuchają nas ludzie z Łodzi, bo być może nawet dosięgamy do Łodzi, jest taka szansa?
0: W internecie na pewno.
1: W internecie dosięgamy was wszędzie. Więc jeżeli jesteście z Łodzi, to dajcie znać na temat tego festiwalu, czy bierzecie w nim udział. No ale też jak to w ogóle wszystko wygląda? Czy to narzekanie, które zobaczyłam w internecie, to jakiś odłam, który w ogóle nie ma nic wspólnego z rzeczywistością, czy faktycznie jest to uciążliwe dla łodzian?
2: Ale wystarczy już o centralnej Polsce, bo cały czas mówimy o centrum i o Pomorzu, a tu się okazuje, że najciekawsze festiwale to są na Dolnym Śląsku. Tak jak pytałaś wcześniej, Ewa, mają Festiwal Piwa i Sera, który zaczyna się już 18 lipca, ale mają też takie wydarzenia jak Festiwal Pstrąga, Festiwal Piosenki Greckiej czy Europejskie Mistrzostwa w Płukaniu Złota.
1: Wow, Europejskie Mistrzostwa w Płukaniu Złota. Nie wymyśliłabym nigdy, że coś takiego istnieje. Ciekawe, ile to już ma edycji. Dostajemy też wiadomości od naszych...
0: Tak, że 15 kilometrów od Łodzi już kampus łapie.
1: Czyli mogliby nam dać znać. I jeszcze nam dają nasi słuchacze, gdzie nas w ogóle słychać. No ale wracając na chwilę do tych dolnośląskich festiwali. Słyszałeś festiwal Płukania Złota?
0: To jest coś, nad czym muszę się pojawić.
1: Ja zastanawiam się, jak to wygląda w ogóle.
2: To jest już trzecia edycja w ogóle, więc to już się dzieje jakiś czas i masz szansę uczestniczyć w tym na początku sierpnia.
1: No to jeszcze w takim razie wszystko jest przed nami. Wy możecie nam napisać, tak jak już wspominałam o tym, gdzie w ogóle, na jakie festiwale się wybieracie. Jeżeli jesteście z Łodzi, to jesteśmy bardzo ciekawi, czy wybieracie się zobaczyć Seana Paula, tak? Timbalanda, Matę.
0: No, ja byłem na Seanie Paulu na Torwarze, bo on grał w zeszłym miesiącu.
1: No właśnie, a ja się wtedy pytałam, kto idzie na Seana Paula na Torwar? I to byłeś ty.
0: To ja.
1: I jak było?
0: Szczerze, tak bardzo średnio. Nie jest w najwyższej formie koncertowej Sean Paul. Nie trafiał w pół playback. Taki, że to było słabe, szczerze mówiąc.
1: No cóż, dlatego może gra za darmo. Miss You, Oliver Tree, Robin Schulz, Radio Campus.

0: The Motion od Drake'a, to w Radio Campus 8.17, wy dalej słuchajcie samych sztosów 97 i 1 FM. Muszę trochę doprecyzować, bo dostaliśmy już kilka wiadomości na temat darmowej kultury i moich słów dotyczących tego, że kiedy są różne dni miasta, kiedy są koncerty, to wtedy nie wspiera się takiej postawy w ludziach, że w ogóle kultura coś kosztuje i że warto za nią zapłacić. Bo tutaj właśnie powiedzieli ludzie, że płacimy podatki i dlatego jest ten koncert, bo on idzie z podatków łodzian. I tak, i to jest wszystko prawda. Natomiast po prostu chodzi o to, że kiedy są koncerty, na które można pójść za darmo, tacy artyści, którzy tylko i wyłącznie grają tak naprawdę na dniach miasta, na takich koncertach, koncert niebiletowany, za tak jak wspomnieliście, wiele tysięcy złotych, to nie wspiera to potem takiej postaw wśród ludzi, że koncert w ogóle coś kosztuje, że jak jestem w jakimś tam mieście, to lepiej poczekać na te dni czegoś tam, niż wydać moje pieniądze na kulturę. Chociaż oczywiście to są nasze pieniądze, które gdzieś tam są w podatkach. Oczywiście z tym możemy się zgodzić. Piszecie też o tym, na jakie festiwale w ogóle się wybieracie. Ja się wybieram na festiwal, duża część, a tutaj było o tych podatkach, na festiwal nie ma wejściówek, ale ze względów bezpieczeństwa w zeszłym roku przestali wpuszczać ludzi na Łódź Summer Festival w Peak Point, więc zrobiła się burza, że to jest nasze, że dużo ludzi spoza Łodzi, że łodzianie nie mogą wejść. Czyli o to chodziło z festiwalem w Łodzi i z tym, że niektórzy nie mogli się tam pojawić, pomimo że płacą podatki. Miałem też okazję być na pierwszej edycji Fest Festiwalu, pisze jeden z was, na którym miał być Wu-Tang, ale finalnie był Schoolboy Q. Było naprawdę ekstra, lepiej niż na niejednym w UK, czy wyżej wspomnianych Let It Roll. Zamiast to i normalne toalety, a to jest, jak wiemy, jeden z największych problemów festiwalowych, chociaż Basia, ty nigdy nie byłaś na festiwalu, czyli ty chyba nie zdajesz sobie sprawy z tych piekła festiwalowego, jakimi są toalety festiwalowe.
1: Nie, nie zdaję sobie sprawy, ale byłam parę razy na juwenaliach, więc domyślam się, że na festiwalach po prostu jest dużo większa skala problemu z toaletami niż na juwenaliach.
0: Tak, są takie, które są z tego znane. A gdybyś ty miała na przykład wybrać taki swój idealny line-up festiwalowy, to byłoby to co? Jakby to wyglądało?
1: O matko, ciężko by wybrać, bo nigdy nie zastanawiałam się nad festiwalami, natomiast ja też słucham głównie rocka i metalu, więc pewnie wyciągnęłabym coś z lat 80., jakieś takie klasyki.
0: No to dawaj, jakieś nazwy, bo też poprosimy od razu w międzyczasie, zastanów się jeszcze chwilę, 886-971-971. Gdybyście wy mieli stworzyć line-up swoich marzeń, podajcie kilka imion. Kto by się znalazł w waszym line-upie marzeń waszego festiwalu? 886-971-971. Basia,
1: no ja na pewno chciałabym zobaczyć Iron Maiden i chciałabym też zobaczyć Alice Coopera. Brzmi jak super zestaw.
0: Brzmi jak super zestaw, a na mniejszych scenach artyści mniej znani? O, widzisz, bo to trzeba też, zrobimy różne sceny.
1: Artyści mniej znani. Jezus Maria, strasznie ciężkie pytanie jak na rano.
0: No dobra, to wy w takim razie zastanówcie się nad tym pytaniem, odpowiedzcie nam na nie, jak wyglądałby wasz zestaw festiwalowy, jak wyglądałby wasz line-up, a teraz Deeper Disclosure i Leon Thomas w Radio Campus.

0: ten Pixar, poprawiła mi się big dykcja.
1: W ogóle mnie to nie obchodzi, bo...
2: Zapytaliśmy was o to, na jakie festiwale chcielibyście się wybrać i jak by wyglądał wasz idealny festiwal. Dalej trochę trwa dyskusja dotycząca festiwali organizowanych przez gminy i samorządy. Tak, to, że są darmowe dla widzów, nie znaczy, że nikt za nie nie zapłacił, ale jest też perspektywa jednego z organizatorów właśnie festiwali. Widziałeś, gdzie
3: tutaj
2: to jest?
3: Tutaj ten trzeci.
2: Dobra, no to przeczytaj, Kuba.
3: To teraz z perspektywy drugiej strony, czyli organizacji wydarzeń. Warto tu zwrócić uwagę, że samorządy psują rynek, bo godzą się płacić nadzwyczaj wysokie stawki za występy, bo na przykład burmistrz uwielbia danego artystę i on ma być, nawet jeśli trzeba przepłacić.
2: Dokładnie o tym mówimy, o takim... Pato organizacji koncertów, że trochę do tego zmierzają te wszystkie rzeczy, ale oczywiście czym chata bogata, tym rada, jak są, jak macie w swoim zasięgu i chcecie się wybrać, to nikt wam tego nie zakazuje.
3: To w ogóle samorządy tak robią w bliższym mi temacie, na przykład w piłce nożnej, one też nadpłacają do klubów, które normalnie by nie grały na tak wysokim poziomie i przez to prywatne kluby mają o wiele trudniejszą rywalizację.
2: Czyli problemem są samorządy. Dziękujemy, rozwiązał to Radio Campus. A jeżeli chodzi o wasze festiwale, jeden z naszych słuchaczy napisał, że jego idealny festiwal to byłby taki line-up.
3: Tupac, Eminem, 50 Cent, Florida, ale też Miley Cyrus jako Hannah Montana, Big Time Rush i obsada w Victorious oraz całe One Direction. Tutaj oczywiście, jeżeli nie miałoby znaczenia to, czy dany artysta żyje, czy nie.
2: Ada Maciejewska się uśmiecha. Jakby wyglądał

0: Wyglądał twój idealny festiwal.
1: No, uśmiecham się, bo to combo jest dla mnie idealne.
2: Ja też tak myślę właśnie.
0: Czyli to byłby festiwal dla was. No dobra, no to chyba gdzieś tam to ustaliliśmy, ale 886-971-971. Czekamy na wasze wiadomości o tym, jaki festiwal byłby festiwalem dla was.

0: reklama.
1: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
2: No to w czym problem?
1: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
2: No i?
1: No i obawiam się, że nie zdąży.
2: No to weź klienta do Bricomana, nie tu się stresujesz.
3: Zamiast się stresować, jedź do Bricomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dąb Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
0: Reklama.
4: A teraz Ada Maciejewska i wiadomości.
0: Akademickie Radio Campus.
5: Nowe świadczenie na szkolną wyprawkę. Kolejne ataki rosyjskich dronów, zakończenie programu CPN i wzrost ceny paliw.
0: Wiadomości.
5: Od dzisiaj rodzice mogą składać elektroniczne wnioski o świadczenie Dobry Start w wysokości 300 zł na zakup wyprawki szkolnej. Wnioski można składać przez aplikację mZUS, PUEZUS i bankowość elektroniczną. Aby otrzymać pieniądze do 30 września, dokumentację należy złożyć do 1 sierpnia. Nabór potrwa do końca listopada i dotyczy uczniów w wieku od 7 do 20 roku życia, a w przypadku osób z niepełnosprawnością do 24 roku życia. Wsparcie nie obejmuje studentów i dzieci uczęszczających do zerówek. Co najmniej 3 osoby zginęły w rosyjskich atakach na Ukrainę w ciągu ostatniej doby. W obwodzie Dniepropietrowskim drony zaatakowały 5 stacji benzynowych, a w obwodzie chersońskim uderzyły m.in. w minibus komunikacji miejskiej. Według ukraińskich władz rannych zostało co najmniej 8 osób. Siły powietrzne Ukrainy poinformowały, że Rosja użyła także rakiet oraz 150 dronów, z których większość została zestrzelona lub unieszkodliwiona. Koniec programu CPN. Od 1 lipca kierowcy płacą więcej za benzynę i olej napędowy. Powodem jest zakończenie programu ceny paliw niżej, co oznacza powrót 23% stawki VAT na paliwa. Wcześniej, 16 czerwca, zakończyło się także obowiązywanie obniżonej akcyzy. Jak ocenia analityczka biura Reflex, Urszula Cieślak, ceny na stacjach wzrosną o około 30 do 50 groszy za litr. Ministerstwo Finansów podkreśla, że program miał być tymczasowym wsparciem dla kierowców w związku z sytuacją na Bliskim Wschodzie i od początku miał obowiązywać jedynie przez ograniczony czas.
4: Halo? Jakoś niedużo miałaś dzisiaj dla nas wiadomości. Miałam wrażenie, że chciałabym usłyszeć jeszcze więcej.
6: Dziś niestety posłucha.
4: Bardzo szkoda, ten 1 lipca jakoś nie jest urodziwy w wydarzenia. Basia zapaliła światło? Świetnie, no to teraz poczekajcie, zanim korki, bo wiem, że już wszyscy na to czekają, to...
0: Pogoda.
4: Zaczęło już wychodzić powoli słońce do nas, to jest bardzo wspaniałe. I co jeszcze mogę wam powiedzieć o pogodzie? Marta dopiero do nas przyszła, jest z nami Marta Dryl.
7: Cześć wszystkim.
4: I będzie z nami śpiewała korki. Marta, co wiesz o pogodzie? Bo ty tu do nas jechałaś.
7: No ja właśnie jechałam i jest zupełnie inaczej niż było mówione, bo było mówione, że jest wspaniale, a wcale nie jest tak wspaniale. Niebo mleczne.
4: Ja widzę słońce, aż mnie oślepia w tej chwili.
7: A, bo tu jest z innej strony okno. To ja z innej strony jechałam po prostu.
4: Dobra,
7: Słuchajcie, jest czym oddychać. Póki co,
4: dobra. No to nie wiem, czy jeszcze coś chcę powiedzieć o pogodzie. Są 22 stopnie, w tej chwili odczuwalne 21. Temperatura dobije do... chyba 28 stopni, ale gdzieś widziałam, że nawet 30, więc po prostu ubierzcie się lekko i używajcie kremu z filtrem. Chyba, jeżeli nie jest rakotwórczy.
0: Korki.
4: No dobra, nadeszła wielka chwila. To będą korki. Nie miałyśmy nawet okazji do końca tego wypróbować, ale Basia będzie ze mną śpiewała, będzie śpiewała Marta. Widzę, że Tomek jeszcze coś ustawia. Tomek, czy ja mogę już zacząć? Chyba mogę. Dobrze, no to uwaga, będziemy śpiewać o korkach w Warszawie.
7: Lecimy.
4: A, podkład może bym włączyła.

0: Czekorki w Warszawie. Zobaczmy, co jeszcze stoi. Leszno, Aleja Solidarności, Wybrzeże Kościuszkowskie, Most Świętokrzyski, Zamoście. Co tu jest? Prosta. Co to jest za ulica? Ty się znasz, bo ty jesteś
1: tam. Wałbie Zeszyński.
0: A, dalej Wałbie Zeszyński.
2: Znowu to samo.
0: Wawelsko. Dalej stoi. To były korki w Warszawie. Basia Jankowska, Marta Dryl, Ewa Ekła. Let's go!

0: Za 15 minut godzina 9, a wy słuchacie samych sztosów w Radio Campus. Rozmawiamy o muzyce, rozmawiamy o wszystkim. Ewa Ekła,
1: Barbs
2: i Kuba Łasicki.
0: Podoba mi się, że przyjęłaś w pełni tą swoją ksywkę. Naprawdę to szanuję. Nawet ktoś już apeluje o to, żeby Ada wreszcie miała ksywkę, ale ja pracuję nad tym. Nie chcę, żeby to było coś takiego byle jakiego. To musi być coś na miarę Barbs. Możecie wszyscy mi w tym pomóc. Zapraszam was do udziału w tej dyskusji. Pamiętamy chyba wszyscy tę falę gorąca, która nas spotkała w miniony weekend. I ja na przykład byłam tego dnia w podróży. Być może wy też pamiętacie, co robiliście akurat w tamtych momentach. I by the way, dziękujemy wam bardzo za kwiaty, za korki, bardzo to doceniamy. Ja byłam w pociągu i w sobotę, i w niedzielę. I były to największe upały. Alerty dostawaliśmy już chyba tydzień wcześniej wszyscy. A to był ten raz, kiedy nie było klimatyzacji w obu pociągach. Było tak gorąco, że autentycznie jedną ze starszych pań zabrała karetka na którymś z przystanków. Było opóźnienie dodatkowo dwugodzinne, a ja wyjechałam o godzinie 14, czyli przez cały ten najgorszy upał jechałam w tej puszce. No i nie było klimatyzacji poza tylko działem konduktorskim. Taka była moja przygoda.
1: No najlepsze w tym wszystkim jest to, że faktycznie wiele pociągów miało utrudnienia i problemy z klimatyzacją, a dosłownie przed tymi największymi upałami PKP opublikowało u siebie w mediach społecznościowych posta, który zaczyna się od zdania: gdy temperatura za oknem rośnie, klimatyzacja w pociągach pomaga zapewnić komfort podróży.
0: Wow, to jest jak takie tortury. Takie po prostu sól na moją ranę jeszcze do tego.
2: Zawsze jak są upały, to we Warszawie też jest fajna gra, jak się czeka na tramwaj. Czy przyjedzie ten nowy z klimą, czy ten taki stary, gdzie jeszcze się po schodkach
0: wchodzi. A stary jeszcze jeżdżą?
2: Jeżdżą.
0: Ja nie widziałam już od lat chyba.
2: Jeździ strasznie dużo tramwajów bez klimatyzacji wciąż.
0: Nie, ale te ze schodkami jeszcze jeżdżą po Warszawie?
1: Oczywiście, że jeżdżą. Bardzo często na przykład z Ronda Wiatraczna ruszają.
2: Tak, właśnie.
0: A może ja jestem po innej stronie Wisły? To może... Nie, czy ja jestem po innej stronie Wisły? Tak, bo ja jestem... Czy ja jestem po innej stronie? Tak, jestem po innej stronie.
2: jeżdżą, jeszcze można spotkać. Właśnie też przy Rondzie Wiatraczna często je spotykam i zawsze jak się czeka na ten tramwaj, to jest taka chwila niepokoju, który przyjedzie, czy będzie gorąco, czy będzie jednak milutko.
0: No właśnie, i w ogóle jeszcze możemy, jakie macie sposoby na to, żeby przetrwać takie upały? Poza tym, żeby pić dużo, o czym mówią wszyscy, macie jakieś takie swoje lifehacki do tego, żeby przetrwać?
2: Ja wyciągam z szafy, tak jak dziś, koszykarskie koszulki.
1: Zimne prysznice. Biorę zimny prysznic i siadam przed wiatrakiem i wtedy jest chłodniej.
0: A lekko wilgotne ubrania?
1: Nigdy
0: ktoś
1: nie
0: tego
1: próbowałam.
0: Próbuje? Ja jeszcze bym chciała zainwestować w wiatraczek, bo wydaje się to zupełnie sensowne, ale powiem wam jeszcze z mojego doświadczenia podróży PKP, to kiedy okna zostały otwarte, to było jeszcze gorzej, bo to całe piekielne powietrze po prostu szybciej do ciebie dolatywało, więc to nic nie pomagało.
1: No tak, bo w środku jest gorąco, a na zewnątrz jeszcze gorzej.
2: Ja słyszałem w ogóle, że w sklepach brak wiatraków i klimatyzatorów, powykupywane wszystkie. My z moją dziewczyną tydzień temu idealnie się wstrzeliliśmy i kupiliśmy klimatyzator z taką rurą, co wychodzi przez okno.
0: Bo też jesteśmy na tyle nieprzyzwyczajeni w Polsce do tego, że są takie upały, że nasza infrastruktura nie jest tak zbudowana. Po prostu przetrzymujemy te 3 dni w roku, które są na maksa gorące, chociaż do tej pory od lat nie było aż takich temperatur. No ale przetrzymujemy te kilka dni i nie ma w większości miejsc, w większości mieszkań klimatyzacji.
2: Ja widziałem statystyki, że 80% mieszkań w Europie nie ma klimatyzacji.
1: Ale problemem w Warszawie akurat też jest to, że wielu właścicieli mieszkań nie pozwala zakładać klimatyzacji, bo na to trzeba mieć pozwolenie.
0: Mm-hmm. No i to jest przede wszystkim też chyba drogie. Ja jakoś przetrwałam, chociaż miałam taką noc, że wyciągnęłam po prostu zimną butelkę z lodówki i się nią okładałam, bo nie byłam w stanie spać.
1: O, to ja w ten sposób chłodzę swoje króliki.
0: O, to może jestem po prostu królikiem. Aura Salat w Radio Campus.

0: Czas na letni chill w Westfield Arcadia. W lipcu i sierpniu wpadnij na cykl bezpłatnych wydarzeń na Summer Festival. Kino pod chmurką, teatr na leżakach, pilates, yoga i inne. Sprawdź, co dla Ciebie przygotowaliśmy.
1: Reklama.

0: Jason Status, Stormzy z kawałkiem Backbone. Lubię ten kawałek, zawsze daje takiego powera. Jak potrzebuję energii, to go puszczam.
1: I mam nadzieję, że wam też ten numer dodał powera, a zastanawiam się, czy wy jeszcze macie jakieś... Bo było już zakończenie roku dla dzieciaków. Mówię tutaj o dzieciach, które chodzą do szkoły.
0: Było, było.
2: Tak, było.
1: A dla studentów nie. Jak to działa?
0: Czy studenci mają takie zakończenia? Po prostu wychodzisz ze stadionu egzaminu i się nie zastanawiasz.
1: Już nigdy nie wracasz.
0: Zostawiasz to za sobą.
2: Ale w praktyce zajęcia się już skończyły na ten semestr.
1: No właśnie, ale dorośli dalej chodzą do pracy, nic się w sumie chyba za bardzo dla nich nie zmieniło, chociaż jest to okres urlopowy i wielu ludzi bierze urlopy. Nie zapytaliśmy jeszcze was o to, czy gdzieś w ogóle się wybieracie, czy spędzacie na przykład lato w mieście. Kiedyś była taka inicjatywa dla dzieciaków, że jakieś rzeczy się działy w mieście i to się nazywało lato w mieście, jakieś baseny, jakieś zabawy, jakieś różne tego typu wydarzenia.
2: Nadal jest, tak.
1: O, nie wiedziałam. Bierzecie udział?
2: Chyba już się nie kwalifikujemy, bo to chyba tylko do 12 czy tam 15 roku życia.
1: O, to szkoda. 886-971-971. Dajcie nam znać, gdzie wyjeżdżacie, jakie macie plany, czy być może zostajecie w mieście. I właśnie co ciekawego robić w taką pogodę w lato w mieście, kiedy nie ma się 15 lat, tylko więcej.
0: Ja mam jeszcze jedno pytanie do naszych słuchaczy, zostając za to jeszcze trochę w muzycznym klimacie, bo ostatnio były koncerty Dawida Podsiadły na Stadionie Narodowym i zawsze rozmawiamy w kontekście koncertów na Narodowym, że jest tam beznadziejne nagłośnienie, nic nie słychać i każdy się zastanawia, po co tam robić koncerty. A ja widziałem informacje internetowe, rolki, że pierwszy raz tam wszystko było dobrze słychać. Jestem ciekaw, czy to było takie doświadczenie jednej osoby, czy inni też mi powiedzą, że w końcu ktoś się nauczył nagłaśniać ten stadion, bo z tego, co widziałem, no to tam naprawdę głośniki wisiały w przeróżnych miejscach, nie tylko w jednym przy scenie, czy w dwóch. Wszędzie były porozwieszane.
1: To jest bardzo trudne miejsce na pewno do nagłośnienia i do tej pory wydawało mi się zawsze, że w tych koncertach chodzi bardziej o samą aurę i samo to, że po prostu wszyscy tam są i rozmiar tego wydarzenia bardziej niż to, że jest tam dobrze muzycznie. Ja poddałam się po którymś koncercie Justina Timberlake'a i stwierdziłam, że idąc na Stadion Narodowy nie oczekuję dobrego nagłośnienia i dobrego muzycznego doświadczenia do końca. Byłam na Beyoncé i byłam dosyć zadowolona. No
0: ja właśnie miałem wręcz coś takiego, że chciałem przejść się na Taco, bo bardzo mi się podoba jego ta najnowsza płyta i chętnie bym się przeszedł, ale jak jakoś mnie odpychał ten Narodowy, nie byłem tam nigdy na koncercie, ale przez to ile rzeczy o tym słyszałem właśnie, że tam nic nie da się zrozumieć, to nie kupiłem tego biletu, ja miałem za to w drugą stronę, że to mnie zniechęciło.
1: A mówiąc o biletach, nasi słuchacze piszą też o swoich doświadczeniach weekendowych z PKP i wydaje mi się, że powinniśmy otworzyć taką mini grupę wsparcia, dlatego przeczytam niektóre z waszych wiadomości, bo jeżeli nie wyżalicie się tutaj, to gdzie się wyżalicie? Zresztą ja też to przeżyłam i ja się tak naprawdę chcę wyżalić. Jeden z naszych słuchaczy napisał, ten pociąg to Świnoujście Poznań, Wawa, bo tak to jest, bo to brzmi jak nasza historia, jak ludzie wysiadali na zewnątrz, żeby się schłodzić na przystankach. Mówimy o temperaturze 40 stopni i ludzie wysiadali z pociągu, żeby się schłodzić w 40 stopniach na przystanku. I to nie był ten pociąg. Czyli tak jak mówimy, to nie był problem jednego pociągu. Trochę zaczynam sobie myśleć i podejrzewać PKP, że po prostu wyłączyło tą klimatyzację. Myślicie, że to możliwe? Co jeszcze piszą nasi słuchacze?
0: Andrzej na przykład wrócił z dzieciakami z 5-dniowego wypadu pod namiotami na Mazurach i mówi, że namioty ponad hotele. Ja tak planuję zrobić Litwa, Łotwa, Estonia i aż do Finlandii właśnie w namiocie ponad hotele.
1: Ja pod namiotem byłam tylko na jakimś festiwalu właśnie. I nie było to najlepsze doświadczenie, bo to było na takim polu bardzo otwartym, tam nie było żadnych drzew, więc nie wiem, czy spotka się to ze zrozumieniem, ale wtedy ten namiot się tak nagrzewa i rano nie da się w nim spać, czułam się jak w pociągu PKP wtedy. Więc to było ciężkie, ale ogólnie jestem za takimi podróżami, może muszę się wybrać z Andrzejem i z jego rodziną, bo sama to nie wiem, boję się. W komentarzach, że w górnych rzędach na trybunach było słabo słychać.
0: Ale
2: to jest standard na Narodowym, bo ogólnie zazwyczaj jeśli są osoby, które mają pozytywne doświadczenia, w tym na przykład ja, to raczej te dobre miejsca do słuchania są na płycie. Trybuny są fatalne w ogóle, nie słychać ani na górze, ani na dole.
1: W takim razie...
0: Płyta tak jak chyba na każdym innym koncercie, po prostu jesteś najbliżej tych głośników, to najłatwiej to nagłośnić, a jak jesteś na trybunach, to już wchodzi w grę, z jakiego materiału ten budynek jest zbudowany i tak dalej, a Narodowy jest po prostu wylanym betonem i nic więcej.
1: Ale nawet kiedy mówimy o meczach, i to w ogóle jest ciekawe, że był budowany ten stadion i wydawałoby się, że powinien być zbudowany z myślą już o wszystkich wydarzeniach, skoro ma być stadionem narodowym, a jest niedostosowany do lekkoatletyki, z tego co pamiętam.
0: Tak.
1: I jest niedostosowany do koncertów.
2: Nie, no bo on był jest robiony, tylko z myślą o piłce nożnej, z tego co mi się
1: wydaje. Ale nawet 2012 i oni mieli takie
0: Słuchajcie, nawet w piłce nożnej on jest zbudowany tak, że brakuje dosłownie tam jakichś 3500 miejsc, co no jest małym procentem, żeby zorganizować tam finał Ligi Mistrzów. Nie można.
1: Nie mam siły.
2: To tak specjalnie na pewno, żeby nic nie wydarzyło się w Warszawie dobrze.
1: A wy dajcie nam znać o swoich planach wakacyjnych i co dobrze wydarzy się w Warszawie w to lato. Kontrola. Radio Campus.

0: 9.8, wy dalej słuchacie samych sztosów 97 i 1FM. Wjeżdżamy teraz z grubym tematem, a mianowicie zupełnie odbiegamy od festiwali, nawet od lata, chyba że jakimś cudem to się zawinie do tego tematu. Będziemy mówić teraz o tym, czym straszyli nas rodzice, ewentualnie starsze rodzeństwo lub po prostu rodzeństwo. Jednym z takich przykładów mogłoby być na przykład to, że straszyli nas, jeżeli nie wyciągniesz tej łyżeczki z herbaty, to sobie nią wydłubiesz oko.
1: To zawsze babcia.
0: To była, to możemy też to rozszerzyć o babcie. Jeszcze jeden, bo to jest post w ogóle od Sentymenty oficjalnie i ona przypomina o właśnie tego typu sytuacjach i z wieloma się utożsamiam i sobie je przypominam. Albo to był mój brat, albo to była moja mama, albo po prostu jakieś wychowawczynie. Wiadomo, słynny wilk, że nie można siedzieć na ziemi, bo się nabawi wilka. Nie patrz na ogień, bo się w nocy zsikasz. Nie stój w oknie, bo piorun w dom strzeli. Ktoś to słyszał?
1: Tego akurat nie.
0: W nocy nie zapalaj światła w aucie, bo będzie wypadek. To tak. Też słyszałam, ale coś w tym jest, że jak nagle zapalisz, możesz faktycznie oślepić tego kierowcy w jakiś sposób.
1: Ale ja właśnie ostatnio miałem nawet dyskusję ze swoimi znajomymi, że jako kierowca nie widzę żadnego problemu w zapytaniu się mnie, czy mogę zapalić to światło i dosłownie po minucie je zgasić, a rodzice naprawdę reagowali tak, jakbyśmy mieli zabić całą rodzinę.
0: Tak, to prawda. Nie rób zeza, bo jak ktoś się przestraszy, to tak ci zostanie.
1: A to klasyk.
0: Nie rozbij termometru, bo umrzesz od rtęci. To też ja pamiętam.
1: Ja to kiedyś zrobiłem.
0: I umarłeś.
1: I nie umarłem. I wręcz mama powiedziała, oto patrz, można się teraz pobawić.
0: Przyjdzie dziad i cię zabierze. Pamiętam też, że nie można było się bawić zapałkami, bo albo właśnie, że się w nocy posika, albo że... A Basia, ja ci nie włączyłam mikrofonu, przepraszam.
2: A to tak, to też dotyczyło sikania. Mnie z kolei straszyli połykaniem pestek od arbuza i jabłek, że mi drzewo urośnie w brzuchu.
0: To mi też.
2: I tak samo z połykaniem gumy do rzucia, też. Że jak połknę gumę, to ona nie wiadomo ile będzie tam siedzieć.
0: Tak,
2: nigdy
0: tak.
2: Nic mi się nie stało.
0: Nie siedź za blisko telewizora, bo ci się oczy zepsują. To są akurat, myślę, fakty.
2: I ale tak samo z czytaniem książek.
0: Nie wiem, o co chodzi z dziećmi i z tym, bo ja sama byłam tym dzieckiem, więc jakby nie piętnuję ich, tylko mówię, że sama byłam tym dzieckiem, które podchodziło pod sam telewizor i już nie widziało dosłownie obrazu, ale po prostu oczy w telewizorze. I zastanawiam się, o co chodzi, że dzieci chcą być tak blisko tego telewizora.
2: No u części dzieci na pewno wynika to z gorszego wzroku i tego, że z odległości po prostu nie widzą, a rodzice to ignorują i zamiast tego tylko je kacą.
0: Okej, czyli
2: Ja byłam tym ślepym dzieckiem.
0: Okej, moje oczy są całkiem niezłe, ale no może dlatego, że właśnie mi zwracano uwagę, żebym się jednak odsunęła.
1: Ja myślałem, że są tak zahipnotyzowane tym, co tam widzą.
0: To może być też to.
2: A niektóre na pewno też.
0: Ale Basia była ślepa po prostu. Nie, widzisz, to myślisz sobie, że to są jakieś wygórowane sytuacje, a Basia po prostu nie widziała. Nie jedz gorąco, nie jedz gorącego ciasta, bo cię brzuch rozboli. Ktoś to słyszał?
1: Nie słyszałem.
2: Tak, ja słyszałam, aczkolwiek bardziej chodziło o to, że jak ciasto drożdżowe się zje za szybko, to ono może spuchnąć jeszcze.
0: Okej, wy też do nas piszecie. Piszecie o trasie Szczecin-Warszawa, ale to już chyba zostawimy. Że mi wyrośnie w brzuchu arbus, jak zjem pestki. Brat, of course, napisała jedna z słuchaczek. Mnie babcia straszyła na wsi krową bez ogona. I mean, what? Nie wiem, czy możecie się z tym utożsamić, bo ja w sumie, dokąd miałam jakieś naście lat, to nie widziałam w życiu krowy na
1: Moja żywo. Mama właśnie do mnie napisała SMS-a, dzień dobry, słucham.
0: O.
1: Mamo, możesz mi wyjaśnić, o co chodziło w tym, że mam nie być taki mądry, bo mnie pająki za obraz wciągną.
0: What? Tego też w życiu nie słyszałam,
1: nie
0: ale bardzo mi się to podoba.
1: Ja słyszałem to też od innej, że nie bądź taki mądry, bo cię pająki za obraz wciągną i ja się zawsze patrzyłem na obrazy w domu.
0: I ja się zawsze starałem być głupi.
1: No właśnie, tak.
0: Nie jedz pestek, bo ci gałęzie wyrosną przez uszy. Tak napisał jeden z naszych słuchaczy.
2: No to jest jeden z wielu wariantów tego samego cały czas.
0: Moja mama zawsze mówiła, zaraz to taka wielka bakteria. To słyszałam.
1: Tak jest.
0: Nie siedź na betonie, bo wilka dostaniesz, to znamy. Mi mama mówiła, że jak się nie będę uczył, to będę w seledynowej kamizelce ulicę zamiatał. Nie bądź taki do przodu, bo cię z tyłu zabraknie. To jest klasyk. Myślę, że nie ma mocniejszego argumentu niż właśnie to. Ale 886-971-971. Chętnie dowiemy się tego, co wam mówiły wasze mamy, babcie, dziadkowie, rodzeństwo. Czym was straszyły, a co okazało się zupełną nieprawdą w dorosłości. Czy faktycznie być może urosły wam gałęzie z uszu, albo czy wreszcie dostaliście tego słynnego wilka. A co teraz puścić? Może Am I Okay, Duranda Burna, a może coś takiego szybszego? To ja ciebie tutaj zaprzędnę.
1: Ja? O kurczę.
0: Nie musi być z tej listy, możesz sobie coś wybrać.
1: Nie, no już coś wybierzemy tutaj, tylko to będzie trochę na ślepo. Zobaczymy, czy jest.
0: Tylko nie puszczaj tego, co
1: strzelam.
0: Ktoś puścił. Ktoś, dobra. Ja. Możesz puścić.
1: Może być to?
0: Czy może być, ale możesz też puścić, jako że dałam ci wybrać, to możesz też puścić na przykład Abandoned Grounds, ale to też jest okej. Okay. Bad Bunny to będzie pasowało do...
1: To, co się wcelowałem.
0: A dzisiaj nie będzie Jacoba, więc dawaj, skoro tak wylosowała maszyna losująca, to niech poleci.
1: Proszę bardzo.

0: Los Comunistas, Donde Stan 918, Radio Campus. Rozmawiamy dalej o tym, czym straszyli was wasi rodzice, babcie, dziadkowie lub starsze rodzeństwo i wy nam opowiadacie, wysyłacie nam wiadomości.
1: Wysoki jak brzoza, głupi jak koza.
0: Nie wiem, czy to jest faktycznie straszenie kogoś, ale, ale coś w tym jest. Faktycznie to słyszałam chyba, chociaż nie byłam nigdy ani wysoka, ani głupia, ale...
1: Jak nie masz co robić, to się rozbierz i pilnuj ubrania.
0: To też chyba nie jest. To już ewoluowaliśmy do następnego etapu. Po prostu tego, co mówią nam rodzice. Mnie babcia straszyła, że jak będę pić kolę, to brzuch mi się rozpuści, ponieważ podobno rdza się rozpuszcza od coli. Bartek z Żoliborza.
2: A to jest
0: czy ja znam
2: śmieszne?
0: Bartka? Bo jestem z Żoliborza całe życie. Może znam Bartka.
1: Ja też właśnie.
2: A to z kolą?
0: Ty też?
2: No.
0: Czemu ja ciebie nie znam?
1: Ja cię znam.
0: Ja ciebie teraz znam, ale... ale kiedyś cię nie znałam. Coś mówiłaś, Basia.
2: Tak, chciałam powiedzieć, że to z kolą jest o tyle zabawne, że u mnie w domu na przykład kolę podawało się na ból brzucha, żeby poprawiła
1: też stan. Słyszałem taką
0: teorię.
1: A było
0: teorię. Coś takiego, że albo rury, albo...
1: To może właśnie albo... dlatego, że roztapia tą rdzę, która boli w brzuchu.
0: Może coś w tym jest. Ktoś powiedział, ta sama osoba, która powiedziała, że babcia ją straszyła krową bez ogona, że straszyła ją, że nie bądź taki hop do przodu, bo cię z tyłu zabraknie. I nie wiem, czy to ma coś wspólnego z tą krową bez ogona, bo jej zabrakło z tyłu ogona. Może to jest po prostu nawiązanie w dalszym ciągu. Mnie babcia straszyła, a to dalej ta sama osoba.
1: Słuchajcie,
0: to ja byłem starszym rodzeństwem.
1: Ja ostatnio, oczywiście.
0: A jeszcze jedna osoba napisała, czekam na gościa od seledynowej kamizelki, jak napisze, a to nieprawda, bo sprzątam w żółtej.
1: Ja w temacie ostatnio zobaczyłem oczywiście rolkę, która mi dzieciństwo do góry nogami wywróciła, ponieważ znacie tekst, że gdyby kózka nie skakała, to by nóżki nie złamała.
0: No wiadomo. Tak.
1: A czy wy wiecie, że to pochodzi z trochę dłuższego wiersza, gdzie jest powiedziane, że fajnie, że ta kózka skacze i żeby skakała dalej? Dorośli wzięli sobie jeden wers.
0: To był dźwięk mojego wybuchającego mózgu.
1: Jeden wers i straszyli dzieci. A słuchaj, to brzmi tak. Julian Tuwim, skakanka. Żeby kózka nie skakała, to by nóżki nie złamała, prawda? Ale gdyby nie skakała, to by smutne życie miała, prawda? Bo figlować bardzo miło, a bez tego to by było nudno. Chociaż teraz musi płakać, potem będzie znowu skakać. Trudno, więc gdy cię dorośli straszą, że tak będzie jak z tą naszą kozą, najpierw grzecznie ich wysłuchaj, potem powiedz im do ucha prozą.
0: Ale wyobraźcie sobie, jaki to jest silnie strzeżony sekret przez tych dorosłych. Wszyscy tego używali i nigdy w życiu, przez całe moje dzieciństwo, nikt mi nie powiedział, tak to ci dadzą wszystkie inne wierszyki i Murzynka Bambo cię nauczą i wszystkiego innego. Ale żeby ci powiedzieć, że ta kózka ma jakąś dalszą historię, to słyszę po prostu w wieku 30 lat.
1: Dosłownie, dosłownie.
2: A to ja tą kózkę słyszałam akurat, natomiast może ze 2-3 razy, więc dużo bardziej zapamiętałam to jako ostrzeżenie.
1: Dosłownie. A Julian Tuwim w takim razie mówił, żeby skakać dalej i zna jeszcze 20 innych kózek, które skaczą i nic im się nie dzieje i mają fajne życie.
0: Boże, to jest piękne, dlatego że to jest po prostu... Moja babcia mi też o tym mówiła i to odblokowało we mnie wspomnienie. Jedna z naszych słuchaczek napisała. Mnie dziadek straszył, że jak będę niegrzeczny, to... Słuchaczy? Że jak będę niegrzeczny, to przyjedzie czarna Wołga i mnie zabierze. Zapomniał, że to był 2004, a nie 1964. Moja babcia też w ogóle się tym zupełnie nie przejmowała, bo też uważała, że może mnie zabrać ta czarna Wołga. Ale o co z tym w ogóle chodzi?
2: To mnie już czarną Wołgą nie straszyli. Mnie straszyli dziadem z worem. Że dziad przyjdzie z worem i mnie zabierze.
0: Dziad z worem się tutaj przewijał. Albo różne narodowości tych dziadów też. I to nie u mnie w domu, ale jakby...
1: Niektórzy policjantem też straszyli, że pan policjant przyjdzie i cię zabierze.
0: Też była taka opcja. Kiedyś jak byłam mała, zabrałam z przychodni jedną lalkę i moja mama powiedziała, albo nie, to raczej była moja babcia, że przyjdzie po mnie policja i potem ktoś faktycznie zapukał albo zadzwonił domofonem i miałam takie, Jezu, idę do więzienia.
1: Jak w Monopoly.
0: Dokładnie. Wind it up w Radio Campus. A 886 971 971 to nasz numer, jeszcze chętnie usłyszymy wasze historie.

0: Wind It Up, Kosmos, Midnight w Radio Campus. To za nami za 5 minut wiadomości, a my kończymy na szybko temat tego, czym straszyli nas nasi rodzice, dziadkowie, starsze rodzeństwo, młodsze rodzeństwo. I wy piszecie do nas wiadomości.
1: Jeden ze słuchaczy mówi, że straszono go, że jak nie będzie jadł, to w wojsku będzie szedł na samym końcu, niósł chorągiewkę.
0: Jak dla mnie, to jeżeli już bym miała być w wojsku, to wolałabym nieść chorągiewkę niż robić cokolwiek innego, a na pewno nie chciałabym stać z przodu.
1: Też mi się tak wydaje, że to lepiej, czyli nie jemy.
0: Więc może to nie było wcale, to nie było straszenie, to była zachęta.
1: Nie obgryzaj paznokci, bo chłopaka nie znajdziesz.
0: Wow. Tego nie słyszałam. Poczekaj, aż włączę Adzie mikrofon. Ada, ktoś ci coś takiego kiedyś powiedział?
2: Nie, mi nie, ale moja siostra bardzo obgryzała paznokcie i...
0: I nie ma faceta.
2: Tak.
0: A powiedz w takim razie, bo rozmawialiśmy o tym, czym straszyli nas rodzice. Czy masz jakieś takie wspomnienie tego, czym straszyli się rodzice? Co okazało się w dorosłości zupełną nieprawdą?
2: Rodzice chyba nie. Moja mama mnie nie straszyła niczym, ale babcia na przykład udawała taką babę Jagę, że wychodzi na przykład, wiecie, z piwnicy i mnie straszyła.
0: Tak,
2: nie
0: wiem, to było to. Bardzo poważnie. Wychodziła z piwnicy? Poczekaj. Kto jest twoją rodziną? Z Ring? Jak z tej studni?
2: Było grubo.
0: Okej, no słuchaj, nie spodziewałam się takiego obrotu sprawy, ale dziękuję ci bardzo za tą podpowiedź. Buka z Muminków jeszcze. A, że twoja babcia to Buka z Muminków, już ktoś zdążył napisać.
2: O, no to trochę tak.
0: Co jeszcze piszą do nas nasi słuchacze? Ja się nie... Przeczytaj.
1: Jak się połknie nasiona jabłka albo arbuza, to wyrośnie w brzuchu. No to taki klasyk.
0: To już wiemy, to już znamy, to jest klasyk.
1: Mi się przypomniało, tylko nie pamiętam, to chyba było o mlaskaniu, czy coś takim, że nie mlaskaj, bo będziesz miał brzydką żonę, coś takiego, a potem...
0: What the hell?
1: A potem było, że na odwrót, żebym nie mlaskał, bo moja żona będzie miała brzydkiego męża.
0: I ma? W takim razie czekamy, jeszcze możecie nam dać znać, a za chwilę wiadomości.

0: 9:30, wiadomości i Ada Michalska. Łup, łup, łup.
1: Dobrze powiedziałam? Poczekaj chwilę. Maciejewska. Poczekaj, dalej ci nie... O, teraz.
2: Maciejewska.
1: Kurczę, to przez ciebie.
2: Ale tak
1: to
2: blisko,
1: przez, bo
2: tak
1: Basia
2: blisko
1: mi tutaj gadała o imionach i mnie dekoncentrowała, ale się poprawiłam. To jeszcze raz. 9:30, wiadomości i Ada Maciejewska.
2: Correct.
3: Akademickie Radio Campus.
2: Rozbudowa autostrady A2. Środowe rozgrywki Mistrzostw Świata, zatrzymanie poszukiwanego Wietnamczyka.
3: Wiadomości.
2: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała pierwszą umowę na rozbudowę autostrady A2 między Warszawą a Łodzią. Jedna z najbardziej obciążonych tras w kraju zyska dodatkowe pasy ruchu, co ma poprawić płynność przejazdu i bezpieczeństwo kierowców. Inwestycja będzie realizowana etapami, a podpisanie umów na rozbudowę kolejnych odcinków planowane jest do końca wakacji. Szacowany koszt całej inicjatywy to około 1,5 miliarda złotych. Czterokrotny zwycięzca Tour de France przekaże 100 tysięcy euro na odbudowę swojej rodzinnej gminy. Gmina Komenda w Słowenii odniosła na początku czerwca wiele strat. Podczas silnej burzy zniszczonych zostało ponad 150 domów i innych budynków. Kolarz Tadej Pogacar, znany ze zwycięskich wystąpień w Tour de France, przekaże za pośrednictwem swojej fundacji 100 tysięcy euro na odbudowę tych terenów. Zapowiedział też aukcję butów, które nosił podczas tegorocznego wyścigu Mediolan Sanremo. Dochód z ich sprzedaży będzie kolejnym etapem wsparcia dla gminy Komenda.
3: Sportowy kampus.
2: Dzisiejsze mecze jednej z 16 finału Mistrzostw Świata rozegrają Anglia przeciwko Demokratycznej Republice Konga, Belgia z Senegalem oraz USA kontra Bośnia i Hercegowina. W pierwszym zestawieniu Anglia jest wyraźnym faworytem i jej szanse na wygraną są wysokie. Tak samo Stany Zjednoczone w starciu z Bośnią. Choć sztab Amerykanów przestrzega przed lekceważeniem rywala. Najbardziej wyrównanym spotkaniem podczas środowych rozgrywek ma być mecz Belgii z Senegalem. Warszawska policja poinformowała dzisiaj media, że zatrzymała poszukiwanego Wietnamczyka. 35-latek był ścigany za zabójstwo, jakiego miał się dopuścić kilka dni wcześniej w niemieckim mieście Greiz. Funkcjonariusze w ramach współpracy z Biurem Międzynarodowej Współpracy Policji i Komendą Głównej Policji uzyskali informację, że w stolicy może przebywać 35-letni poszukiwany. Po jej otrzymaniu natychmiast zaczęli ustalać, gdzie może przebywać mężczyzna. Stołeczna policja przekazała, że podejrzanego odnaleziono w jednym z budynków przy Alei Krakowskiej. Decyzją Sądu Okręgowego w Warszawie 35-latek został tymczasowo aresztowany na 7 dni do czasu uzupełnienia przez niemiecką policję niezbędnej dokumentacji.
0: To były wiadomości i Ada Maciejewska jest! A teraz będą za chwilę, a nie najpierw.
3: Pogoda.
0: Pogoda. Co w pogodzie, Marta Dryl?
4: No u mnie wszystko dobrze, bo jestem w pomieszczeniu. Wydaje mi się, że dzisiaj musimy być przygotowani na wszystko tak naprawdę, jeśli chodzi o ubiór i nastrój, bo no, jak jechałam do was, było dość przyjemnie i chłodno, ale czuć to, co nadchodzi, czuć tę lepkość w powietrzu.
0: Ale dostaliśmy też alerty RCB o tym, że będą burze i pioruny. No wiadomo, jak to w pierwszy dzień openera, jak to w czasie openera.
4: Bądźmy gotowi.
0: Po prostu myślę, że pogodę trzeba sprawdzać w ten sposób, że jeżeli jest opener, to wiadomo, że będą burze. To pogoda.
3: Korki.
0: A teraz korki, moi drodzy. Uwaga. A, wyłączyłam mikrofon, nie ten, co trzeba. Włączamy muzykę. Czy jesteście gotowe, młode damy?
5: Oczywiście.
0: Barbs, jesteś gotowa?
6: Owszem.
4: No właśnie, młode damy, a ja się odzywam.
0: No jesteś damą.
4: Damą, tak.

0: Radio Campus Rotterdam z nami. Za 17 minut, godzina 10 i będziemy kończyć nasz poranek, ale teraz jedna z słuchaczek napisała jeszcze co do dnia dzisiejszego, czyli do 1 lipca, że dzisiaj byłyby urodziny księżnej Diany i my na Ofie tak sobie rozmawialiśmy na różne tematy i przypomniałam sobie taką historię o tym, że ona nosiła codziennie to samo ubranie, żeby zmylić paparazzi i żeby nie robili, znaczy jak zrobią jej zdjęcie, to nie będzie wiadomo z którego to dnia. To będzie wyglądało cały czas jak ten sam dzień. I wy powiedzieliście, że była jeszcze jakaś jedna taka osoba, która coś takiego zrobiła.
1: Wydaje mi się, że był to Daniel Radcliffe.
0: Skąd w ogóle się u nas urodził ten temat? A, bo mówiliśmy o tym, że ktoś nosi codziennie to samo. I właśnie tutaj możemy trochę przejść do garderoby. Bo ja sobie pomyślałam, jak powiedziałaś, Basia, o tym, że codziennie, że miałaś kilka rodzajów, znaczy miałaś tą samą koszulkę w kilku egzemplarzach i te same spodnie w kilku egzemplarzach i po prostu nosiłaś to samo i ludzie mieli takie, czy ty masz tylko jedno ubranie? To pomyślałam sobie, jeżeli coś działa, to chyba to jest super pomysł. W sensie...
2: No jest na pewno bardzo wygodny, zawsze wygląda się przynajmniej okej.
0: No i zapominamy też o tym, że większość ludzi ma pralkę.
2: No to zdecydowanie, ale jednak pranie jednego zestawu ubrań codziennie byłoby trochę ciężkie.
0: No ale jak mieszkasz z rodziną, no to nie pierzesz tylko swoich rzeczy.
2: Nie,
0: tylko...
2: no to zdecydowanie.
0: Poza tym, ja nie wiem, może są jakieś tajemnice prania, ale ja z nich zrezygnowałam i ogólnie większej rzeczy piorę ze sobą. I mam takie, co się stanie, to się stanie. Coś... Wczoraj uprałam białe z czarnymi i było super.
2: To zależy od konkretnego ubrania. Ja mam taką jedną niebieską sukienkę, która jak raz ją wrzuciłam do prania, to puściła kolor i wszystko mi zafarbowała. Nawet ciemne rzeczy zaczęły mieć niebieski odcień.
0: Wow.
2: Więc trzeba bardzo uważać z tym, co się pierze, bo czasem to nie przeszkadza, ale czasem może być duży problem.
1: To chyba po prostu jak jest nowa rzecz, to ona puszcza. Jak już jest wyprana kilka razy, to nie farbuje.
0: Nie, to chyba nie tak działa.
2: W sensie
0: nie?
2: Też tak, trochę też, ale zależy też na przykład od temperatury.
0: Okay. Kuba Łasicki też opowiedział historię o tym, jak w gimnazjum właśnie miał jedne rzeczy, które nosił i powstała jakaś taka strona spotyt, ale może oddam tobie tak. Głos i ty opowiedz tą historię, bo to twoja historia.
1: Ja przez dużą część gimnazjum i połowę liceum miałem w szafie dwie pary spodni. One nie były identyczne, one były prawie identyczne. No miały podobny odcień, podobny krój, no ale ja widziałem w nich różnicę. W każdym razie w drugiej klasie liceum, tak mi się wydaje, znalazłem jakieś stare spodnie, chyba jeszcze z podstawówki w ogóle, czarne tym razem, tamte były beżowe i je założyłem do szkoły. I na spotet mojej szkoły na Instagramie, czyli na takiej stronie, gdzie wrzucali ludzie z anonima jakieś różne
0: wyznania,
1: głupie wpisy,
0: miłosne.
1: Wyznania miłosne i tak dalej, ktoś napisał: ej, Łasica zmienił spodnie.
0: Wydarzenie roku. Jeden z naszych słuchaczy napisał: ja mam wszystkie ubrania czarne i pasują do pracy, wyjścia, na piwko i na ekskluzywną kolację.
1: No z czarnymi tak jest. Ja na przykład mam na odwrót, ja w ogóle nie mam praktycznie czarnych.
0: Ja w ogóle nie mam spodni.
1: I białych. Ja bardzo lubię kolorowe ubrania. Od zawsze.
0: Jesteś dzisiaj na czarno-biało ubrany w związku z swoją miłością do koloru.
1: Brązowo-biało-zielono-czerwono. Nie, ale zazwyczaj...
0: Wiemy, czyje to kolory.
1: Tak jest.
3: Legio!
0: The way I love you w Radio Campus.

0: The Way I Love You. Za 10 minut godzina 10, za 10 minut koniec naszego programu. Ja jeszcze na chwilę do was wracam. Wracamy do was z tematem w sumie troszeczkę dziadków, babci i wujków i mam i siostry, bo tutaj jeden z słuchaczy napisał: czy to, że mam długie włosy sprawia, że cały czas nazywasz mnie słuchaczką? Bo tak, bo widzę jakieś zdjęcie.
1: No bo to zdjęcie jest bardzo małe.
0: Tak, ono jest malusieńkie i faktycznie są dłuższe włosy.
1: Ale przestalkujmy, no jest to
0: mężczyzna.
1: Ale to
0: jest jednak mężczyzna. Bo ma w ogóle sążny wąs. Więc przepraszam, że nazywałam cię słuchaczką. Zrobiłam właśnie jak osoby starszego pokolenia, które jak masz długie włosy, to po prostu uznałem, że jesteś dziewczynką. Miałam kiedyś taką sytuację, że miałam kolegę z długimi włosami i rozmawialiśmy z kimś tam w sklepie i Basia.
2: Mój chłopak ma długie włosy i zdarzyło nam się, że ludzie mówili do nas panie i raz kiedyś nad Jeziorkiem Czerniakowskim dwóch facetów wzięło nas za parę lesbijek i chciało nam już prawić morały.
0: Wow. Ja miałam taką sytuację właśnie, że byłam z tym kolegą, który miał długie włosy i ta pani w sklepie cały czas mówiła do niego, już zostało jej powiedziane, że to jest chłopiec, ale ona dalej mówiła do niego per pani. Jakby to nawet nie było takie, nie czułam, żeby to było nieżyczliwe, tylko jakoś nie chciała tego zarejestrować. A druga historia, to byłam na plaży, mama mi ją opowiadała, miałam jakiś roczek, więc biegałam nago na tej plaży i jakaś pani do mnie podeszła, do mnie i do mojej mamy i mówi: chłopiec czy dziewczynka? A moja mama mówi: no nie widzi pani, ma spinkę we włosach. Więc tak, taka historia. Ty miałeś coś jeszcze, Kuba?
1: Ja miałem kiedyś długie włosy jakoś w pierwszej, drugiej klasie podstawówki. Pamiętam jak dziś, że pojechałem na wakacje z rodzicami i pani na recepcji chciała być miła i powiedziała do mnie: o, jaką piękną dziewczynkę mamy.
0: Czyli wszyscy przechodziliśmy tę historię w takim razie. Wszyscy żyliśmy tym samym dzieciństwem i wszyscy mamy tych samych rodziców, a teraz...
1: I tym samym nas straszyli.
0: I tym samym nas straszyli, a teraz Skin to Skin, Brady Campus.

0: Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na ikea.pl.
1: Reklama.

0: Back on the grind za 4 minuty 10 i koniec naszego programu, ale tymczasem, ponieważ dzisiaj nie będzie Jacoba, to sprzedamy wam trochę wiadomości sportowych, a kiedy mówię sprzedamy, to mam w ogóle nie na myśli siebie, tylko mam na myśli innego Jacoba, Jacoba Volt 2 i Basię Jankowską, Barbs.
1: Może zacznijmy od tego, co się działo dzisiaj w nocy, bo pewnie wiele osób śledzi mundial, ale akurat nie te nocne mecze, które się
0: każdy
1: zaczynają
0: od trzeciej.
1: Każdy
0: z was ma minutę na to.
1: Dobrze. Meksyk wygrał z Ekwadorem 2-0, więc jest pierwszą drużyną od 1990 roku, która rozpoczęła mundial od 4 zwycięstw do zera.
0: Wow.
1: A po drugie...
0: Wiem, że Afryka sobie świetnie radzi na tym mundialu, bo wiele drużyn dostało się do ćwierć, do etapu
1: tak.
0: Ćwierćfinału. To jest ćwierćfinał?
1: No,
0: jak to się nazywa?
1: Jedna 16 finału. Spokojnie. To jeszcze daleko do ćwierćfinału.
0: Okay. Ile to jeszcze trwa? Jezus
1: ale
0: Mary,
1: tylko
0: to już trwa
1: jedna
0: z pół roku i jeszcze się nie skończyło.
1: Ze wszystkich afrykańskich drużyn tylko jedna odpadła w grupę, więc jest to duże osiągnięcie. A chciałem jeszcze powiedzieć, że druga w historii czerwona kartka za zakrywanie ust, mówiąc do przeciwnika, została pokazana w tym meczu, gdyż
0: dziwnie.
1: Jest to nowa zasada wprowadzona do piłki nożnej.
0: Bo pamiętacie na przykład taki mundial, na którym był Zinedine Zidane i komuś wyjechał z bańki w klatę i go wyeliminowali?
1: Tak, 2006 rok.
0: Dokładnie. No to wtedy go wyeliminowali z tego, bo tamten koleś mu mówił coś o jego żonie. I o ile uważam, że oczywiście to nie jest świetne i z takiego punktu widzenia no, dorosłego człowieka, no nie jest fajne, to z drugiej strony jest to trochę część sportu, tak samo jak trash talk w koszykówce. Czyli, że to takie podłamywanie morali przeciwnika jest też częścią tego sportu, tak samo jak mądre wywalanie się na tym boisku i egzekwowanie fauli i tak dalej. To mówię ja jako specjalistka, więc powinniście mnie wysłuchać, ponieważ o sporcie, jak wiecie, wiem wszystko.
1: Jak mówisz o koszykówce, to też widziałem, że LeBron James nie został z nim przedłużony kontrakt w Lakersach.
0: A ktoś z nim przedłuży kontrakt?
1: No właśnie, teraz się zastanawia każdy, czy ktoś go jeszcze zechce na ten
0: zapewne
1: ostatni sezon.
0: Ale to dziwne, bo pomimo, że może nie jest najlepszym koszykarzem świata... Rafał! Cześć! Pomimo, że nie jest najlepszym koszykarzem świata już na tym etapie, to jednak jest dalej w czołówce. Więc
1: no,
0: to by mnie zdziwiło, gdyby nikt go nie chciał. Basia, teraz ty masz minutę na to, żeby powiedzieć coś o sporcie.
2: No to z innych dyscyplin. W tenisie trwa teraz Wimbledon i dzisiaj będziemy mogli oglądać naszych zawodników, między innymi Hurkacza o 12 oraz Zielińskiego z Johnsonem w deblu. Oraz w deblu o 14 zobaczymy też Drzewieckiego i Majchrzaka, a z kolei jutro będziemy mogli oglądać Igę Świątek w kolejnej rundzie. I to jest chyba jedyna Polka, która dostała się do kolejnego etapu.
0: I wszystkie inne odpadły. Wszystkie inne, była tylko jedna chyba, tak? Jeszcze
2: nie, no, była
1: Maja
2: jeszcze
1: Kwalińska
0: nie.
1: Miała...
0: Nie krzyczcie na mnie, Maja... nie znam się na sporcie, mówiłam przecież!
1: Maja Kwalińska miała piłkę meczową i skręciła kostkę i przegrała.
0: O, bo Maja w ogóle jest dużą niespodzianką chyba tegorocznego Wimbledonu. Tak się nazywa?
1: No trochę mylisz z
0: Wimbledon to bieganie? Co to jest?
2: Wimbledon to turniej tenisowy, jeden konkretny.
1: Ona dostała dziką kartę dzięki temu, że była na poprzednim wielkim szlebie niespodzianką Roland
0: Garros. To życzymy dużo zdrowia, no nie zbliżamy się poziomem do sportów Jacoba, ale daliśmy wam namiastkę. Dziękujemy, że byliście dzisiaj z nami, że wysyłaliście wiadomości, że jak zwykle byliście kolejnym prowadzącym ten program. Była z nami
2: Barbs.
0: Dzięki Basia, bo chciałam być Basia, ale ona już jest przyzwyczajona, lubię to.
1: Kuba Łasicki.
0: I Ewa Ekła. Słyszymy
1: dzięki.
0: Się być może nie w tym samym składzie, ale za tydzień. Dziękujemy wam bardzo, no i miejcie wspaniały dzień. Bye.

kiedy pada. Więcej myślę, więcej palę. Szukam odpowiedzi, mijam wciąż ten sam przystanek. Chodzę po tym mieście, chyba ciągle tylko w koło. Myśli są jak dym, powracają nałogowo. Odpalam słuchawki, kiedy mam już tego potąd. Latam nad chodnikiem, chyba stąd ten cały polot. Po co mam udawać, wolę czasem moknąć. Słowo, jak pozwolisz, mogę być

tańcu się nie... Bo karierę mam wielką jak z Colim. Przekupił Tytusa z asfaltu i wykupił złoty nakład. I załatwił mi taniec z gwiazdami, tak to wszystko prawda. A ja...

0: Reklama.
1: Czas na letni chill w Westfield Arcadia. W lipcu i sierpniu wpadnij na cykl bezpłatnych wydarzeń na Summer Festival. Kino pod chmurką, teatr na leżakach, pilates, yoga i inne. Sprawdź, co dla Ciebie przygotowaliśmy.
0: Reklama.
2: 10.30, Ada Maciejewska.
0: Akademickie Radio Campus.
2: Nadzór budowlany zamyka blok mieszkalny na Ursynowie. Budynek grozi zawaleniem. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego zakazał użytkowania bloku przy ulicy Hirschfelda. Mieszkańcy muszą opuścić lokale. Teren zostanie wygrodzony, a wejścia do budynku zamurowane do czasu przeprowadzenia niezbędnych prac remontowych. Podczas kontroli budynku stwierdzono pogłębianie się uszkodzeń konstrukcji. Spółdzielnia mieszkaniowo-budowlana Imielin zapowiedziała zapewnienie lokali zastępczych na czas remontu.
0: Wiadomości.
2: Od dzisiaj rodzice mogą składać elektroniczne wnioski o oświadczenie Dobry Start w wysokości 300 zł na zakup wyprawki szkolnej. Wnioski można składać przez aplikacje MZUS, PUEZUS i bankowość elektroniczną. Aby otrzymać pieniądze do 30 września, dokumentację należy złożyć do 1 sierpnia. Nabór potrwa do końca listopada i dotyczy uczniów w wieku od 7 do 20 roku życia, a w przypadku osób z niepełnosprawnością do 24 roku życia. Wsparcie nie obejmuje studentów i dzieci uczęszczających do zerówek. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami. Nowe alerty w znacznej części kraju. Nadal spore zagrożenie będą stanowiły upały. W tej sprawie wydano już czerwone alarmy najwyższego stopnia. Dziś IMGW ostrzega również przed prognozowanymi burzami. Pomarańczowe alarmy obowiązują m.in. w województwach podlaskim, mazowieckim, lubelskim, świętokrzyskim, małopolskim i kujawsko-pomorskim. Zapowiadane są burze z miejscowymi opadami deszczu i wiatrem do 90 km na godzinę. Koniec programu CPN. Od 1 lipca kierowcy płacą więcej za benzynę i olej napędowy. Powodem jest zakończenie programu ceny paliw niżej, co oznacza powrót 23% stawki VAT na paliwa. Wcześniej, 16 czerwca, zakończyło się także obowiązywanie obniżonej akcyzy. Jak ocenia analityczka biura Reflex Urszula Cieślak, ceny na stacjach wzrosną o około 30 do 50 groszy za litr. Ministerstwo Finansów podkreśla, że program miał być tymczasowym wsparciem dla kierowców w związku z sytuacją na Bliskim Wschodzie i od początku miał obowiązywać jedynie przez ograniczony czas.

0: koło chula, to mi to dla niej mam w sercu miejsce, gdzie się kurat, bo jest dziura, ty załataj albo pali ci burak.
1: Akademickie Radio Campus.
2: To Rock FM, 101.9. It's that feeling.

0: should have had a throw a party.
1: Well, it's all over.

Dziąsło i Rodas, czyli wrocławski tajfun na antenie Radia Campus. To jest audycja Campus Główny, ja nazywam się Max Walewski i dziś do 13 rozmawiamy o nauce. To za chwilę, a póki co Nia Archives i Vertical.

0: Kampus Główny.
1: Z nami w studiu Radia Campus nasz redakcyjny kolega Marcel Schneider.
2: Hejka.
1: Z którym zajrzymy do naukowej prasy. Co masz dla nas tym razem?
2: Także dzisiaj zaczniemy sobie od takich bardzo, że tak powiem, gorących newsów po ostatnim weekendzie, ponieważ przeżyliśmy bardzo upalny weekend.
1: Jest o czym mówić.
2: Jest o czym mówić i na tym troszeczkę się skupimy. Ponieważ National Geographic zadało pytanie, kiedy upał staje się zabójczy i jak się okazuje po badaniach naukowców, ta temperatura niebezpieczna jest o wiele tak naprawdę niższa niż moglibyśmy się tego spodziewać.
1: Co to znaczy?
2: No właśnie, zacznijmy sobie w ogóle od tego, czym jest próba mokrego termometru, więc aby zrozumieć w ogóle, na czym polega ten problem, musimy pamiętać o tym, że na nasze odczuwanie temperatury wpływa nie tylko sama temperatura powietrza, ale i również jego wilgotność. To znaczy, oznacza to, że generalnie im wyższa jest wilgotność powietrza, tym temperaturę znosimy gorzej. I no właśnie, na podstawie tego mokrego termometru można sprawdzić, które temperatury są mniej lub bardziej znośne dla naszego organizmu, ponieważ termometr owinięty na przykład w mokrą gazę zachowuje się dosyć podobnie do naszego ciała, które no wiadomo podczas wysokich temperatur poci się i wytwarza również wilgoć, która może w pewien sposób potęgować nasze odczucia, jednocześnie też ochładzając nasz organizm, no bo wiadomo od tego jest pot.
1: No to jest całkiem logiczne, jeśli owiniemy się mokrą tkaniną, to będzie nam chłodniej, jak rozumiem, do czasu.
2: Do czasu, tak. Ponieważ, no wiadomo, od gorącej temperatury wszystko zaczyna parować i przez to staje się to dosyć nieznośne. No i właśnie, co odkryli naukowcy? Do niedawna szacowano, że ta graniczna temperatura przy wilgotności 100% wynosi 35 stopni. Jednak naukowcy z Uniwersytetu Stanowego w Pensylwanii twierdzą, że ta temperatura jest znacznie zawyżona, ponieważ, jak odkryli, przy wilgotności 100% jest to zaledwie 31 stopni. Więc o wiele niższa tak naprawdę niż się spodziewano. Natomiast przy wilgotności na przykład 60% jest to już aż 38. Także naprawdę te wahania wilgotności są bardzo kluczowe tak naprawdę do naszego odczuwania temperatury. Wystarczy, że ta wilgotność zmieni się no właśnie tylko albo aż o 40% i jesteśmy w stanie, że tak powiem, zdzierżyć prawie o 10 stopni temperatury powietrza więcej. I te badania są bardzo ważne, ponieważ one pomagają nam zrozumieć, jak powinniśmy przeciwdziałać skutkom upału, kogo powinniśmy chronić i jak po prostu lepiej sobie z tym wszystkim radzić.
1: Wilgotność 100% to są już warunki zbliżone do łaźni parowej, w której, jak wiemy, jest szczególnie gorące, nawet przy temperaturach niższych niż w takiej saunie fińskiej, dajmy na to. Z ciekawości wrzuciłem do kalkulatora temperatury mokrego termometru, czyli tej temperatury, do której właśnie owinięty jakimś mokrym materiałem termometr może się schłodzić. Warunki z niedzielnych upałów, gdy w Warszawie ta temperatura sięgała prawie 40 stopni, gdzie indziej była jeszcze trochę wyższa. No i na szczęście wilgotność względna nie sięgała tutaj 100%, nie sięgała tutaj 60% i przy tych 30% wilgotności wychodzi mi temperatura 26 stopni Celsjusza, czyli przeżyjemy jeszcze.
2: Jeszcze damy radę.
1: Takie upały jeszcze przeżyjemy. No ale trzeba na to patrzeć uważnie, zwłaszcza, że ze słońca warto korzystać.
2: Warto korzystać oczywiście, ponieważ i tutaj bardzo płynnie przejdziemy do naszego kolejnego zagadnienia, jakim jest artykuł z naukawpolsce.pl, ponieważ naukowcy odkryli, że światło słoneczne może chronić nas przed demencją. Tak informuje pismo General Psychiatry i naukowcy z Guangzhou Medical University, czyli Chińczycy, zmierzyli ekspozycję na światło w ciągu dnia i nocy u prawie 90 tysięcy dorosłych, którzy nosili na nadgarstkach takie specjalne opaski pomiarowe. Mediana czasu obserwacji wynosiła około 8 lat i w tym okresie u prawie 800 osób rozwinęła się demencja. I co ciekawe, u osób, które były dłużej i częściej eksponowane na światło słoneczne, to ryzyko i ten procent zachorowania na demencję był niższy. I To jest kolejny ważny krok milowy tak naprawdę w walce z demencją, która jest bardzo skomplikowaną chorobą i nie do końca sami wiemy tak naprawdę, co ją powoduje. Tych powodów może być mnóstwo, a sam fakt tego, że ci chińscy naukowcy odkryli tak znaczący fakt, wydaje mi się, że jest szalenie ciekawe, to po pierwsze, a po drugie, tak jak już wspomniałem, jest po prostu kolejnym ważnym osiągnięciem, który pomoże nam zrozumieć, o co w ogóle chodzi.
1: Tak więc nie tylko witamina D, nie tylko dobre samopoczucie, ale też długofalowe skutki dla mózgu. Warto wystawiać twarz do słońca z pewnymi zastrzeżeniami, do których jeszcze za parę chwil powrócimy.

0: Champion, Ricky Dunn i Royal T, czyli ich Pull Up to przed chwilą, a teraz już kolejny utwór z nowej płyty Jimka, tym razem we współpracy z Kosmą Królem, Etiuda numer 5.
1: Ja, ile miałem takich dni, że pytam się, kiedy to wszystko się stało, świrze. Już nie zapalę po raz pierwszy gipka, kumasz. Od matury chwilka, u nas cygada ma to pół dekady. Kiedy wydałem swoje pierwsze rapy, kiedy pytałem wariatów o rady, a rady wariatów działały jak wyrok. Słuchałem się, stosowałem, miałem różne etapy, potem i łamałem jak wyrok.

nigdy nie żyła. Płakałem w to był koniec świata, ale w głowie tata mówi, jeszcze się zakochasz w chwilę i nie minie mi koniec lata. Czuję znów to gdzieś tam coś w środku mnie tak muśnie, że budzę się z nią w łóżku na wspólnej.

0: Dzwonię do przyszłości, dzwonię do teraz. W gości jestem na melanż. Dorośli to my plus 10 lat, też pewnie mi minie jak się masz. To tylko po to, żeby pamiętać, że to nic dziwnego na ogólnej skali. Czym dalej jesteś, tym bardziej kumasz, że jesteśmy w tym ogólnie potrójnie mali.
1: Czas pokazał brak różnicy między 4 a 8 lat temu zmieniłem pasażerów. Czas pokazał brak różnicy między 4 a 8 lat temu zmieniłem pasażerów. Ja, ile miałem takich dni, że pytam się, kiedy to wszystko się stało, śpi, że ja.

0: Kampus Główny.
1: Oj, szczególnie słonecznie dzisiaj i na antenie, i na zewnątrz, a my wracamy do tematu słońca, a także tego, jak przed tym słońcem się chronić. I tutaj znaleźliśmy artykuł ze strony naukawpolsce.pl.
2: Okazuje się, że dezinformacja o kremach z filtrem na TikToku sprzedaje się lepiej niż rzetelne treści na ten temat. Oczywiście to, że na TikToku bardziej popularne są takie treści, nazwijmy to negatywnie nacechowane, albo takie siejące jakąś dezinformację, to, że one są bardziej popularne, to nie jest zaskoczenie już niestety dla nikogo, ale przeprowadzono badanie i przeanalizowano blisko 1000 filmów na TikToku dotyczących właśnie kremów z filtrem UV i wszystkich treści, które zawierały, na przykład hashtagi z tym powiązane, albo generalnie odnosiły się właśnie do tych kremów z filtrem.
1: Dezinformacja. To znaczy, o czym mówiły te filmy, które dezinformowały?
2: Generalnie wiedza naukowa jest taka, że filtry UV są bardzo korzystne dla nas, ponieważ chronią nas przed negatywnym tym promieniowaniem słonecznym, tak? Przed właśnie promieniowaniem UV, które powoduje między innymi choroby skóry, między innymi nowotwory. I to jest fakt, to jest sprawdzona wiedza naukowa. Jednakże pojawiały się treści, które negowały te informacje. I te treści, mimo że było ich statystycznie mniej niż tych, które wychwalały zalety tych wszystkich kremów, to zdobywały one większe zainteresowanie. Było na przykład więcej komentarzy, było więcej odsłon, było więcej polubień, udostępnień. I to pokazuje, że takie treści kontrowersyjne, siejące właśnie dezinformacje, czy potwierdzające pewne tezy, działają na społeczeństwo w jakiś sposób pobudzająco, szczególnie na konkretne grupy odbiorców. Przynajmniej tak czytamy właśnie w artykule.
1: Zawsze gdzieś tam nowa, szokująca informacja przyciąga naszą uwagę bardziej niż to, co znane. I sam także spotkałem się z takimi informacjami, które jednak sens stosowania kremów z filtrem negowały, odwołując się na przykład do zmniejszonych ponoć korzyści z ekspozycji na słońce. Te korzyści także są znane i rozumiem, że te filmy, które przeanalizowali naukowcy, o korzyściach z kolei zastosowania kremów z filtrem nie wspominały.
2: Tak, nie wspominały, albo była duża dysproporcja, że raczej więcej jest wad niż zalet. Ale też, co ciekawe, osoby, które wychwalały kremy z filtrem, nie robiły to z tych powodów, z jakich myślelibyśmy, że to by się działo, ponieważ kiedy myślimy właśnie o kremach z filtrem, to myślimy raczej o tym, że chronią nas przed słońcem, że nie będziemy właśnie chorzy, że nasza skóra nie dozna żadnych urazów. A to badanie pokazało inny problem, ponieważ chociaż większość twórców zachęcała do stosowania kremów z filtrem, to ich przekaz skupiał się głównie na walorach kosmetycznych, takich jak pielęgnacja skóry czy zachowanie młodego wyglądu. I znacznie rzadziej podkreślano to znaczenie zdrowotne kremów z filtrem, ponieważ zaledwie 6% analizowanych filmów wspomniało wprost o zmniejszaniu ryzyka nowotworów skóry.
1: A to ryzyko jest realne, gdy na słońce bez kremów z filtrem się wystawiamy, a skoro o nowotworach skóry mowa i także o mutacjach, z jakimi te nowotwory się wiążą, to przechodzimy płynnie na stronę serwisu naukowego Uniwersytetu Warszawskiego. Tam artykuł o najnowszych wynikach badań pod kierunkiem Michała Świrskiego na temat genetycznych ramek.
2: Właśnie, i czym są ramki w ogóle?
1: Naukowcy mówią tutaj o tak zwanych otwartych ramkach odczytu. Już mówię, o co chodzi. Cały nasz genom jest złożony z trójek nukleotydów, które kodują różne informacje odczytywane potem przez rybosomy przy tworzeniu białek, przy tworzeniu peptydów i zarządzaniu działaniem naszego organizmu. Ramka odczytu, czy otwarta ramka odczytu, to sekwencja, która zaczyna się trójką nukleotydów kodujących start i kończy się także trójką kodującą koniec, wobec czego rybosom przesuwający się po roboczej kopii takiego DNA wie, gdzie zacząć, wie, gdzie skończyć i może wytworzyć przy użyciu tej sekwencji pewne konkretne białko. I do tej pory wydawało się, że ta sekwencja ramek odczytu, które są wykorzystywane przez ludzkie komórki, jest swego rodzaju zamkniętym katalogiem stworzoną na tej podstawie bazy danych, ale naukowcy odkryli tutaj coś jeszcze. Jak się okazuje, część takich krótkich, wcześniej pomijanych fragmentów naszego DNA także może służyć do kodowania wyjątkowo krótkich białek. No i znowu, może mieć to przełożenie na działanie naszego organizmu, na to, jak reaguje na możliwe mutacje w niestandardowych fragmentach kodu genetycznego, no i na ryzyko także genetycznych chorób.
2: No brzmi to nieźle skomplikowanie, że tak powiem. Aż mam po prostu flashbacki z mojej rozszerzonej biologii w liceum.
1: Naukowcy tworzą tutaj całą taką mapę. Można o niej przeczytać oczywiście w serwisie naukowym UW. Chyba, że chcielibyście zajrzeć do źródła, to ostatnio ukazał się na ten temat artykuł w Nature. Natomiast daje to nadzieję, że o chorobach genetycznych dowiemy się wkrótce nieco więcej.

0: It's a London thing. Kampus główny.
1: Wracamy do kampusa głównego, a tym razem mam dla was kategorię nieco bardziej oddzieloną od naszych ziemskich upałów, a mianowicie kosmiczną. Po raz kolejny przesunięto już datę startu nowego teleskopu kosmicznego, teleskopu o wdzięcznym imieniu Nancy Grace Roman. Tym razem data ta została przesunięta o kolejny miesiąc wstecz, to czeka nas już niedługo i na ten temat całkiem niedawno rozmawiałem z jednym z naukowców, którzy biorą udział w tym projekcie, z Obserwatorium Astronomicznego UW.
2: Teleskop Roman będzie obserwował bardzo duże obszary nieba. Jeśli chodzi o te badania mikrosoczewkowe, to obserwowany obszar to będą niecałe 2 stopnie kwadratowe. To jest tyle co kilka tarcz Księżyca w pełni. Nie jest to wielki obszar, ale za to w tym obszarze obserwacje będą prowadzone z bardzo dużą częstością. Co mniej więcej 15 minut będziemy mieli obserwacje ponad 200 milionów gwiazd. Bardzo dokładne pomiary, tak dokładne, że z Ziemi nie jesteśmy w stanie takich pomiarów wykonywać, a tu będziemy mieli takie pomiary co 15 minut dla każdej z 200 milionów gwiazd.
1: Wcześniej, także wtedy, gdy rozmawialiśmy kilka miesięcy temu, NASA zobowiązywała się do tego, by lot wynoszący teleskop Roman odbył się najpóźniej na wiosnę jeszcze przyszłego roku. Tutaj ta data, która padała jako prawdopodobna, to była końcówka września. Teraz mowa o 30 sierpnia. Skąd to przyspieszenie?
2: Wszystko idzie dobrze. Teleskop jest cały zmontowany. Nie było żadnych opóźnień. Ta możliwość, że wystrzelenie może być na wiosnę przyszłego roku, to był taki ostateczny termin w razie, gdyby były jakieś opóźnienia. Okazało się, że nie ma żadnych technicznych większych problemów. Teleskop został cały skonstruowany i wydaje się, że jest gotowy do wystrzelenia. Jedna rzecz, która jeszcze czeka ten teleskop, to jest podróż na Ziemi barką z Centrum Kosmicznego imienia Goddarda w stanie Maryland do Centrum Kosmicznego imienia Kennedy'ego na Florydzie. Jak dopłynie, to trzeba będzie oczywiście go rozpakować, sprawdzić, czy nic się nie uszkodziło. Tam jakieś drobne testy są potem wykonywane. Załadować na rakietę i może lecieć. I to już jest ten moment. I to przyspieszenie jest w pewien sposób opłacalne o tyle, że wtedy, kiedy taki teleskop stoi w hangarze i niewiele się z nim dzieje, no to mimo wszystko to kosztuje. Trzeba utrzymywać inżynierów, którzy doglądają tego sprzętu, więc jak tylko można, to należy oczywiście taką operację przyspieszyć. Jest to opłacalne finansowo.
1: Nowy teleskop jest wyposażony w szereg nieużywanych wcześniej kamer o wyjątkowej dokładności, wyjątkowym zasięgu, które mogą ułatwić przykładowo poszukiwanie planet pozasłonecznych. O tym także rozmawiałem z doktorem habilitowanym Radosławem Poleskim z Obserwatorium Astronomicznego UW, więc jeśli ciekawi was ta bardziej kosmiczna domena, to zapraszam do posłuchania całej rozmowy w podcaście Campus Nauka.

0: Klient na początku roboty ma na wszystko kasa. Jak zaczyna się wykończenie, to budżet akurat się kończy.
1: I dokąd wtedy jedziemy?
0: No nie wiem.
1: No a gdzie masz wszystko od ręki w hurtowych ilościach, a do tego w cenie, która nikogo nie wykończy?
0: A, dobry komana.
2: Dobry fachowiec wie, że jak potrzeba czegoś szybko i od ręki, a do tego w najlepszej cenie, to tylko dobry komana, gdzie 10 litrów odpornej na szarowanie farby lateksowej Decoral Acryli 2 dostaniesz już za 98,95. Zajrzyj do Brikomana, wykończenie cię nie wykończy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: Reklama. Autopromocja. Miasto jest jak organizm. We wtorki po 16 bierzemy pod lupę kolejne elementy i wyjaśniamy, jak działa Warszawa. Sport, kultura, zieleń, infrastruktura, przestrzeń miejska i ludzie, którzy opowiedzą Warszawę po swojemu. Stacja Warszawa we wtorek o 16 na antenie Radia Campus. Program powstaje we współpracy z miastem stołecznym Warszawa. Autopromocja.

One są stamtąd, skąd jestem ja. Dachy i szare mury, tynk ze ściany. Odpadał mokra, ja w oczy dnia spoglądałem wielkimi oczami. I miło tak z nimi posiedzieć, choć mówi się o nich, że to szczury są ze skrzydłami. A ja mówię pani, że tu wszystko gra i nie ma aż takich różnic między

0: Kampus Główny.
1: Z nami Justyna Szklarczyk. Cześć.
2: Cześć, dzień dobry.
1: Kulturoznawczyni, socjolożka i doktorantka z Instytutu Kultury Polskiej. Porozmawiamy dzisiaj o twoich badaniach dotyczących PGR-ów, ale nie takich zwyczajnych PGR-ów, tylko tych, które po II wojnie światowej rozlokowały się, przynajmniej po części, w dawnych wschodniopruskich pałacach na Mazurach, na Warmii. Powiedz, mówimy tutaj o okresie powojennym, o jakich konkretnie miejscach, jakie badałaś?
2: Na początku chciałam bardzo podziękować za zaproszenie i tę możliwość. Moje badania dotyczą właściwie samych Mazur i to takich dość specyficznych, tuż przy granicy z obwodem kaliningradzkim, gdzie oryginalnie, jeszcze za czasów Prus Wschodnich, to był taki obszar wielkich latyfundiów junkierskich, więc mamy tam do czynienia z taką dość spektakularną zabudową dużych pałaców i dworków właściwie w każdej miejscowości, która należała do majątku szlacheckiego, więc to, co po wojnie, po 1945 roku nowo powstałe socjalistyczne państwo polskie zostało, no to właśnie taką trochę gotową infrastrukturę pod te nowo wymyślony format, prawda, państwowych gospodarstw. Początkowo tam powstają państwowe nieruchomości ziemskie, natomiast od 1949 roku państwowe gospodarstwa rolne. Co mogę powiedzieć? Jakby te pałace od początku, one pełniły funkcję takich centralną dla tych gospodarstw. Tam organizowano biura, organizowano mieszkania dla pracowników państwowych gospodarstw rolnych i to nie tylko dyrektorów, ale też robotników rolnych, ze względu też oczywiście na dość trudne powojenne warunki, również mieszkaniowe, prawda? Znaczy Prusy Wschodnie to jest też ten obszar bardzo dotknięty przejściem frontu, prawda? Więc dużo zniszczeń. Te pałace jako tako się ostały w dość dobrej kondycji i robotnicy rolni tam mieszkają, tam też są organizowane świetlice, przychodnie lekarskie, przedszkola dla pracowników, więc takie swoiste, prawda, centra tej społeczności nowej, wiejskiej. Więc tak to wygląda jakby, prawda, w takiej warstwie też deklaratywnej, prawda, jak to taki typ idealny, co tam się powinno dziać. Natomiast w praktyce to było różnie, oczywiście. Natomiast jeszcze chciałam powiedzieć, że na to wszystko nakłada się oczywiście ta taka cała opowieść o tak zwanym wielkim poruszeniu, czyli po prostu masowych ruchów migracyjnych, mniej lub bardziej przymusowych, prawda? Więc na tych Prusach Wschodnich, już byłych Prusach Wschodnich, w tych PGR-ach spotykają się bardzo różne społeczności, zarówno powiedzmy społeczność polska z Polski centralnej, ale też od 1947 Ukraińcy i Łemkowie z akcji Wisła. Mamy też całą społeczność tak zwanych wileniuków, czyli zaburzanów, prawda? No i do tego tak zwanych autochtonów, Mazurów, którzy po prostu postanowili zostać, więc mamy taki trochę miks, zarówno prawda, absolutnie nową sytuację, jeśli chodzi o ten taki kontekst kulturowy, prawda, jak i absolutnie nowy kontekst społeczny, polityczny, gospodarczy i w ogóle jeśli chodzi o tą organizację pracy i w ogóle użytkowanie, prawda, przestrzeni, które dotychczas dla tych osób po prostu były niedostępne.
1: No właśnie, wyobrażam sobie, że dla kulturoznawczyni to niesamowite laboratorium przemian społecznych.
2: No absolutnie tak. No to jest, wydaje mi się, że taka przestrzeń, takie nazywam pałace PGR-y, z tym takim łącznikiem, prawda, który z jednej strony jest trochę takim wziernikiem, prawda, w bardzo wiele procesów społecznych, kulturowych, no a równocześnie, i to też mnie bardzo interesuje i to jakoś się okazywało w trakcie prowadzenia przeze mnie badań terenowych w północnej części powiatu kętrzyńskiego, że to była też przede wszystkim przestrzeń codzienności, prawda, czyli już schodzimy z tego poziomu pewnych symboli, przemian, prawda, i schodzimy na taki bardzo podstawowy, elementarny, materialny poziom przeżywania, więc absolutnie tak, no dla mnie to jest jakoś ciągle fascynujące.
1: W o te szczegóły dotyczące, no właśnie, przemian, bo tutaj mówimy o przemianach, o napływającej, odpływającej stamtąd ludności, która znalazła się w pewnym momencie także swoistej rewolucji klasowej. Do tego tematu wrócimy za chwilę, spytam o niego Justynę Szklarczyk.

0: Kampus Główny.
1: Rozmawiam z Justyną Szklarczyk o przemianach społecznych, które można było zaobserwować po II wojnie światowej na tych wschodniopruskich pałacach, które stały się państwowymi gospodarstwami rolnymi. Ciebie do zajęcia się tym tematem skłoniła także trochę osobista historia.
2: Tak, zgadza się. Myślę, że to jest bardzo ważne, żeby też w ogóle w ramach badań społecznych mówić o swoim usytuowaniu. To jest po części historia mojej rodziny. Moja babcia przez kilkadziesiąt lat pracowała w Państwowym Gospodarstwie Rolnym Jegławki w biurze i trochę tak migrowała, wędrowała między jednym pałacem PGR-em a drugim. Moja ciocia i mój tata wychowywali się w tego rodzaju przestrzeniach, więc jako po prostu siłą rzeczy ten temat, trochę z nim wzrastałam, prawda? A równocześnie jakoś już na etapie szukania tematu badawczego, zdając ze szkoły doktorskiej, jakby zorientowałam się rzeczywiście, że jest to w ogóle temat niepodjęty przez badaczy i badaczki w Polsce.
1: Miałaś więc tło, osobiste tło rodzinne, ale w ramach projektu prowadzisz też badania terenowe. Na czym one polegają?
2: Prowadzę badania w kilku wybranych miejscowościach, tak jak wspominałam, w północnej części powiatu kętrzyńskiego i one właściwie składają się z dwóch części. Ja w ogóle z pierwszego wykształcenia jestem socjolożką, więc dla mnie jakoś takie oczywiste było, żeby rozmawiać z ludźmi i badać pamięć społeczną o tym doświadczeniu mieszkania, korzystania z tych przestrzeni pałaców PGR-ów i sąsiedztw tych pałaców PGR-ów. Prowadziłam liczne wywiady biograficzne z byłymi pracownikami rolnymi, robotnikami rolnymi oczywiście, ale nie tylko. Jakby na tą społeczność PGR-owską składały się różne liczne osoby. Bardzo ważną na przykład taką osobą w tych społecznościach wiejskich po wojnie były nauczycielki wiejskie, które stanowiły też swego rodzaju taki zewnętrzny wobec PGR-u autorytet. Ale też drugą jakąś taką metodą, bardzo mi bliską, wypracowywaną w ramach etnografii, tak zwana etnografia przedtekstowa, czyli taki rodzaj prowadzenia badań oparty na towarzyszeniu grupie badanej, byciu w krajobrazie z nimi, prawda, jakby podążaniu trochę za nimi, czytaniu krajobrazu, który zamieszkują, szukaniu śladów tych dawnych praktyk, tego, co oni robili dawniej, prawda, jakoś tam pozostawianych w tej przestrzeni. Więc jakby to powiedzmy były takie dwa wymiary tych badań terenowych, a na to wszystko analiza różnych licznych, chociaż właściwie nawet nie tak licznych, jak myślałam, reprezentacji tekstów kultury, które jakoś tam podejmują tą tematykę.
1: Wspomniałaś tutaj nie o chłopach, nie o pracownikach, tylko o robotnikach rolnych. Ta przestrzeń była pewną przestrzenią rewolucji klasowej.
2: Absolutnie tak i też w ogóle myślę, że same Państwowe Gospodarstwo Rolne już otwierały tą taką możliwość właśnie godnościową też, prawda? I zaraz o tym trochę powiem. Natomiast dla mnie pałace PGR-y, sama ta przestrzeń jest jakby takim doskonałym przykładem na być może migotliwą, ale jednak socjalistyczną rewolucję klasową, bo oto mamy, prawda, do czynienia z osobami, które dotychczas nie miały wstępu do tego rodzaju przestrzeni, a nagle, prawda, za sprawą socjalistycznego państwa mogą z niej korzystać, mogą w niej mieszkać, prawda? Mogą w niej pracować, ale też spędzać czas wolny, prawda? To jest też ten moment, między innymi pojawia się taka instytucja kina objazdowego, prawda? Liczne też jakieś takie wydarzenia kulturalne, które w tych przestrzeniach pałacowych byłych już wtedy salach bankietowych się odbywają, więc jakby wydaje mi się, że to już samo w sobie bardzo przemawia do wyobraźni. Natomiast robotnicy rolni, dlaczego nie chłopi? W ogóle figura robotnika rolnego już się pojawia przed wojną i w II RP również istniały państwowe gospodarstwa, ale one głównie miały taki charakter specjalistyczny. To na przykład były hodowle koni, tak, wyspecjalizowane. Więc ten format w ogóle nie jest nowy. To nie jest tak, że on przyszedł ze wschodu, prawda? Znaczy my w Polsce też mieliśmy przed II wojną światową tego rodzaju gospodarstwa. Natomiast, no to co jest kluczowe, no to oczywiście to, że pracując w państwowym gospodarstwie rolnym, te osoby trochę pracowały, trochę jak w fabryce, prawda? Znaczy w tym sensie, że ziemia była państwowa, czas był też normowany, to była nowość absolutnie, jeśli chodzi o tą przestrzeń wsi. Ta praca nie rozlewała się na cały dzień. Docelowo miał dzień pracy trwać 8 godzin, co oczywiście nie zawsze się udawało, szczególnie w okresie żniw, ale też na przykład przy hodowli zwierząt to trochę była fikcja, bo jednak na przykład dojarki, które trochę stały najniżej w tej hierarchii społecznej państwowych gospodarstw rolnych, one pracowały nawet i po kilkanaście godzin dziennie. Natomiast to, co być może jest też ważne, to to, że często znakomita większość pracowników rolnych to nie były osoby pochodzące z chłopskich rodzin, tylko, i o tym pisze między innymi Anna Wylegała w książce poświęconej pamięci o reformie rolnej, to były często osoby, które pochodziły z tak zwanej służby folwarcznej lub dworskiej, prawda, które w wyniku reformy rolnej, nacjonalizacji majątków ziemiańskich poniekąd w ramach przydziału ziemi wyszły na tym najgorzej, prawda? Znaczy zostały jak najmniejszym stopniu zaopiekowane przez państwo. Często też nie wiedziały, jak uprawiać tą ziemię, bo jakby czym innym się zachowywały, zajmowały. Nie miały też tej, prawda, infrastruktury do uprawiania ziemi. Więc dla nich to był jakiś taki najprostszy sposób, prawda, na przeżycie, na znalezienie pracy. No właśnie, prawda, w takim trochę paternalistycznym formacie, gdzie państwo cię zatrudnia, prawda, i zapewnia ci dach nad głową i możesz po prostu wykonywać pracę za zapłatę.
1: I to jest też pytanie, czy

0: Kampus Główny.
1: Wracamy do rozmowy z Justyną Szklarczyk o byłych wschodniopruskich pałacach, PGR-ach, pałacach, które PGR-ami stały się krótko po wojnie. Rozmawialiśmy o tym, że dla robotników rolnych po pierwsze PGR-y otworzyły przestrzeń, która dla nich wcześniej nie była dostępna. Z drugiej strony mocno zreorganizowały pracę i to z kolei rodzi jeszcze jedno pytanie, czy to jest tak, że rzeczywiście i w wspomnieniach tych ludzi ta rewolucja, która zaszła na wsi, była dla nich rzeczywiście rewolucją klasową, dała im szanse, których by nie mieli?
2: Myślę, że absolutnie tak. I to na wielu poziomach i przez same te osoby, wszystko to, co teraz powiem, przez same te osoby jest nazywane wprost. I oczywiście należy też pamiętać, że mamy 26 rok, ja te badania prowadziłam przez ostatnie 6 lat, więc to jest czas, już jakiś czas po latach 90. i tej właśnie tragedii likwidacji państwowych gospodarstw rolnych, ale wszystko to, co badana przeze mnie społeczność mi mówiła, co robiła, jakby prawda, jest zawsze zapośredniczone przez to doświadczenie bardzo dotkliwej degradacji i zubożenia w ramach transformacji polityczno-ustrojowej, prawda, i przede wszystkim gospodarczej. Ale na pewno była to rewolucja, jeśli chodzi o taki wymiar codzienności i dobrostanu tych osób, prawda? Znaczy, po pierwsze, te osoby miały dość komfortowe warunki życia i pracy, pewnej takiej stabilności. Pojawia się, tak jak wspominałam, ten podział na czas pracy i czas wolny, prawda? Czyli jakby to jest oczywiste przełożenie, prawda? No, te osoby po prostu mają czas na regenerację na przykład, to jest coś w ogóle nieoczywistego w drugiej połowie lat 40. lat 50. Tak?
1: Stąd też te zdjęcia, które można znaleźć na przykład w jednym ze twoich artykułów na temat Bęsi, de facto robotniczki rolnej, robiącej sobie zdjęcie na łące na tle pałacu.
2: Tak, absolutnie tak. No właśnie, znaczy to zdjęcie jest też dla mnie dość emblematyczne i które właśnie pokazuje też to przesunięcie, prawda, jeśli chodzi o własność, a właściwie takie rozpuszczenie tej własności prywatnej, prawda? Ta przestrzeń Pałacu PGR-u w Bęsi jest już przestrzenią państwową, czyli nie jest własnością robotników i robotniczek rolnych, ale te osoby jakby współtworzą tą przestrzeń, tak? I mogą z niej korzystać. Mogą też poniekąd odtwarzać te takie gesty, prawda? Poprzednich właścicieli ziemiaństwa, które również się fotografowało przed tymi pałacami. No i tutaj oczywiście można się zastanawiać, na ile to jest swego rodzaju po prostu powtórzenie aspiracyjne, a na ile po prostu uchwycenie jakiejś takiej właśnie chwili, tak jak mówisz, relaksu, prawda? Sposobu spędzania z rodziną, czasu wolnego w tej przestrzeni parku przypałacowego.
1: Sam fakt, że w ogóle był czas na takie zdjęcie, o czymś świadczy.
2: Absolutnie tak. I więc to jest jakby jeden wymiar, prawda, tej zmiany. Drugi, i on też jest jakoś poruszany, być może mniej wprost, ale ja to jakoś wyczytuję z tych wywiadów biograficznych z byłymi pracownikami gospodarstw państwowych, czyli taki wymiar z jednej strony rozmontowywania tej ramy, powiedzmy, ziemiańskiej, moglibyśmy z Andrzejem Lederem powiedzieć, takiego rozmontowywania imaginarium folwarcznego, prawda? Znaczy tego, że poprzez różne praktyki, które się w codzienności po prostu wydarzają, prawda? Te osoby jakby poniekąd rozpuszczały tą taką sztywną ramę, w której jest dziedzic pan i jest, prawda, ten chłop pańszczyźniany, który włącznie właśnie z respektem, prawda, wobec tych przestrzeni również pałacowych jakby się odnosi. Tutaj raczej mamy do czynienia z taką naturalizacją, prawda, jakby ta przestrzeń staje się bardziej naturalna, oczywista dla tych nowych mieszkańców i mieszkanek. No a równocześnie, i to jakoś bardzo taka była też moja intencja w tych badaniach, żeby wydobyć tą nową ramę, która również jest jakoś obchodzona przez tych pracowników PGR-ów, czyli ta nowa socjalistyczna rama PGR-owska, za którą stoi dyrektor, który często to jest bardzo też ciekawe, bo w kilku takich, wydaje mi się, ważnych tekstach kultury krytycznych, ale nie wprost, i też powiedziałabym, że to jest taka wyważona i mądra krytyka, podnoszone są różne przywary tych nowych dyrektorów PGR-ów, którzy trochę wcielają się w tą rolę dziedzica, prawda? Mają konie, mają harty, organizują polowania, więc poniekąd jakby powtarzają tą taką figurę właśnie ziemianina, który tutaj, prawda, protekcjonalnie, paternalistycznie czuwa nad pracownikami. Natomiast oczywiście to przesunięcie jest też oczywiste w tym sensie, że często ci dyrektorzy to są i osoby pochodzące raczej z klas ludowych, szczególnie już w późniejszym okresie, a po drugie jakby stoi za nimi już wykształcenie, prawda, i to często nawet wykształcenie wyższe, rolnicze, więc nie jest to trochę z po krwi, prawda, i z pewnego nadania, a raczej już jakieś kompetencje szły za tymi osobami, ale jakby ten gest rzeczywiście takiego dziedzica bywa obecny, i też na badanym przeze mnie terenie bywali tacy dyrektorzy, którzy mieli taki pański gest, mieli harty. To często były też w ogóle osoby, które miały doświadczenie wojskowe. Zresztą często się sprawdzały te osoby w tej roli dyrektorów, bo rzeczywiście jakiś taki dyscyplina, rygor czasem się przydawał w tych przestrzeniach. Natomiast to, co chciałam, jakby moją intencją jest pokazanie, że często ci pracownicy rolni, oni zarówno trochę negocjują z tą ramą właśnie ziemiańską, ale też właśnie z tą ramą nową, PGR-owską. Jakby robią rzeczy trochę w kontrze, na przekór, obok. Często rzeczy, które robią w tych przestrzeniach, one się też na przykład nie za bardzo podobały i ciągle nie za bardzo podobają, nie wiem, na przykład historykom sztuki, prawda, którzy po prostu widzą tylko swoistą degradację, bo ktoś wybił dodatkowe okno, bo ktoś się zamurował, bo ktoś pomalował na kolor, który, prawda, bardziej im odpowiadał, a nie był jakby w zgodzie z pewną oryginalnym zamysłem, prawda? Więc jakoś to wszystko mnie szalenie interesuje pod tym kątem jakby krążenia różnego rodzaju, prawda, praktyk, które mają różne znaczenia i które rozmontowywują te takie oficjalne ramy, które się projektuje na tą społeczność.
1: Czyli przestrzeń, po części bardziej otwarta, ale chyba przede wszystkim przestrzeń głębokiej negocjacji tych stosunków społecznych. Justyna Szklarczyk, kulturoznawczyni, socjolożka, doktorantka ze Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych UW i Instytutu Kultury Polskiej, o swoich badaniach nam opowiedziała. Wielkie dzięki za tę rozmowę.
2: Bardzo dziękuję.

Tata Dillera w interpretacji Problemu. To na antenie Radia Campus. My kończymy już dzisiejszy kampus główny. Nazywam się Max Walewski, a audycję realizował Rafał Lewandowski. Słyszymy się za tydzień, a póki co zostawiam Was z Anią Schneider i All I See.

zapalonej głowie. Zjedzmy parę łysiczek szejkiem w Goleniowie. Zamiast do Francji w Alpy na narty. Jedźmy do Mrągowa na festiwal country. Pod namiotem se zagrajmy w karty.

0: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
1: Reklama. Akademickie Radio Campus 97,1 FM.

0: ten Pixar, poprawiła mi się Big Dykcja.
1: W ogóle mnie to nie obchodzi, powiem. Ale w czym jest problem? Nie wpuszczę ciebie bez
2: Ale jest problem.
1: Nie wpuszczę ciebie bez
2: Ale jest problem. Nie wpuszczę ciebie bez

0: akcją, aż to nieludzkie. Kurwet, a może siurpet? Jak cię wołają w skarbówce, mówże. Starsza pani czai się chyba na twoją miejscówkę. Ustęp!
1: Słuchaj, małolek,
2: ale przecież mam bilet.
1: Są zasady.
2: Ale mam bilet.
1: Nie puszczę cię, ale... bo nie masz rękawiczek.
2: A co mają rękawiczki?

Ta w kablówce, kod 4-0, a myśli wciąż puste. Weź koc i poduszkę, do lasu cię wezmę pośpiewać dziecięcą piosenkę. Sam nie wiem, czy urosłem wreszcie, chcę zmieniać świat na lepsze, więc chyba wciąż jestem dziecko.

Niczego nie złożysz tu tak jak w instrukcji na zdjęciu. Brak elementów zabawek. Trzeba oddawać 5 klocków z 10 i to się nazywa podatek. A klocki są teraz z pieniędzy. Wszystko ma swoją atrapę. Gubię je na dodatek jak kiedyś, więc chyba znów muszę odsunąć kanapę. Mam teraz pracę, parę nowych koleżanek. Brakuje kolegów starych, ciut inaczej. Dzisiaj już patrzę, przyznaję na bawienie się z dziewczynami. I chociaż wciąż jestem mały, kiedyś urosnę. Chodź, pokażę ci skały, można z nich skakać parami. Chyba że ty już urosłaś

swear down is nobody.

Right down his nose.

0: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
1: No to w czym problem?
0: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
1: No i?
0: No i obawiam się, że nie zdąży.
1: No to weź klienta do Brikomana, nie tu się stresujesz.
2: Zamiast się stresować, jedź do Brikomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dąb Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: Czas na letni chill w Westfield Arcadia. W lipcu i sierpniu wpadnij na cykl bezpłatnych wydarzeń na Summer Festival. Kino pod chmurką, teatr na leżakach, pilates, yoga i inne. Sprawdź, co dla Ciebie przygotowaliśmy.
4: Reklama.

Tak jest. Etiuda sentymentalna, człowieku. O tym, jak nam się z czasem sens oddalił. O tym, że trochę potańczyłby człowiek, ale ten pesel czaić. O tym, że lżejsze były poranki i że był mniejszy hype na ranking. O tym, że prawdziwy vibe to ostatnio był w 90s. O tym, jak żywy nurt się stawiał brzegom. O tym, że rap nas zmienił, albo że właśnie no nic podobnego. Z nostalgią o skrzypcach i futerałach. I że u Manola nie byłem na dżemie na 5 lipca, bo zamuliłem jak pała. Ile nam dał ten hip-hop, że dziś starszy i fury ma świetne, ale w sprawach malarskich lubi wciąż pojechać metrem. I o początkach, gdy ledwie kumpli, słyszałeś kilku aplauz. O tym, że udu, że kolor szok i że na Irco Daklan. O tym, że nikt nie nucił starych piosenek. O tym, że teraz już wszystko kupisz, bo wszystko ma cenę. I o tych fotkach, co je tam ktoś ze starych utnie klisz. Ja chętnie o tym posłucham, no ale mordo, na miły Bóg, nie dziś.

Powiedz mi bracie, powiedz mi siostro, powiedz mi co tam rzucone na tapet. Jaki tam crossword? A jeśli spłaciłeś ostatnią ratę, to gdzie cię poniosło? Tyle zakrętów, a może masz patent sprawdzony gorzko? Daj znać, którędy jest prosto. Że niby długo już biegniesz, a? Dystans? Proszę cię mordo, co to za dystans? To jest pół metek nieledwie, jedna asysta. Grunt, że daleko fino. Erdel, whisky, Coca-Cola. Jeszcze będzie czas, żeby wspominać. Ale ją gwiazd pójdziemy, że tak wezmę z Sośnickiej wiernie. Jeszcze będzie czas na emeryckie brewerie, na tę debatę, co nam zostało na dłużej. Poza fundamentami, że pierwsza molesta na blachę, na pamięć pierwszej wzgórze. I przyjdzie dzień, by powspominać na bogato te wszystkie dachy, na które weszliśmy, oraz kominy takoż. I bez wytycznych wejść na cały ten post.

bo za nim na ląd dopierdasz tych wspomnień tryb. To ktoś tam jeszcze na parę zwrotek czeka i kilka płyt. Jakiś numer, co w nim nostalgia nie zabiera ci tchu. Wiem, co było wtedy i tam, powiedz mi lepiej, co teraz i tu. Bo zanim na ląd dopierdasz tych wspomnień tryb, to ktoś tam jeszcze na

0: Autopromocja.
1: Sample, covery, bajery to program o inspiracjach muzycznych. Kto z kogo samplował, remiksował i coverował? Zapraszam, Kasia Rodek. Sample, covery, bajery w piątek po 16:30. Podcasty wszystkich audycji znajdziesz na radiocampus.fm /podcasty. This is your life! Right here, right now!
0: Autopromocja.

0: Normalnie o tej porze.
1: 15:02, co oznacza, że zaczynamy audycję normalnie o tej porze. Dzień dobry, jeszcze raz dzień dobry. Kuba Sołtysik z tej strony. Zaczynamy, będę tutaj z wami klasycznie do godziny 17, a dzisiaj bardzo, bardzo obszernie, bardzo dużo będzie o F1. Będzie też premiera nowego singla. Kogo? O tym już po 15:30, a na sam koniec posłuchamy również o premierze, tym razem o komiksie, konkretnie o komiksie Ćma. To wszystko do 17:00. Zapraszam.

0: Minęła godzina 15, bo dzisiaj spotykamy się odrobinę wcześniej niż zwykle, a to oznacza, znaczy nie to, a właściwie mój głos oznacza, że pora na 97 F1 w Radiu Campus. Franek Wójcicki z tej strony, a po drugiej stronie mikrofonu, a właściwie przy drugim mikrofonie Kamil Kuć oczywiście. Dzień dobry, cześć.
1: Dzień dobry, witajcie wszyscy bardzo serdecznie. Oczywiście nie tylko twój głos to oznacza, ale mój również.
0: No i ten dżingiel przed nami jeszcze. Jest wiele, wiele znaków, które na to wskazują poza godziną, która, no znowu przypomnę, dzisiaj się zmieniła, ale to tylko tak wyjątkowo. Natomiast nie wyjątkowo, bo już od wielu lat Formuła 1 przyjeżdża na tor Red Bull Ring w Austrii. W tym roku przybyliśmy tutaj znowu i ten tor dostarczył emocji. Dostarczył całkiem sporo emocji, ale te emocje zaczęły się już w trakcie kwalifikacji. Co też nie powinno szokować, raczej oczekujemy emocji przez cały weekend. Ale czy to były takie emocje, na które liczyli fani? No, powiem ci, że obserwowałem jakby całą dyskusję już, która rozgorzała w sobotę. No i zdania były mocno podzielone. O czym mówię? Przede wszystkim mówię o tym, w jaki sposób George Russell zdobył pole position. Ponieważ tak. W Q3, czyli w ostatniej fazie kwalifikacji, Max Verstappen, kierowca Red Bulla, wypadł z toru i uderzył w bandę. Mm-hmm. No i moment, w którym auto wypada z toru, uderza w bandę, rozbija się. Jest momentem, w którym, no to zazwyczaj oznacza, że zaraz pewnie pojawi się czerwona flaga, wcześniej pojawiają się właśnie żółte flagi. Rywalizacja hamuje, do tego jeszcze przez te żółte flagi, przez no, w ogóle zawieszenie rozgrywki, nie można już nowych czasów ustanawiać. Natomiast George Russell, mimo tego, że pojawiły się żółte flagi na torze, jemu udało się jeszcze wykręcić najszybszy czas w tej sesji, no i w całych kwalifikacjach, przez co no, zdobył pole position i startował do tego wyścigu z pierwszego miejsca. Ale właśnie, były już żółte flagi. I od razu ludzie zaczęli spekulować, co się stało, dlaczego George Russell nie zwolnił w tym momencie na tyle, żeby ten jego czas w ogóle okazał się być no, niekompetytywnym, jak to się mówi, czy nie poruszał się zbyt szybko, czy nie zignorował tych żółtych flag. No i te dyskusje były na tyle żywe i na tyle no, były podstawne, że faktycznie temu też przyjrzeli się sędziowie i ku wielkiemu zaskoczeniu stwierdzili, że no, George Russell odpuścił trochę w przypadku tych żółtych flag i odpuścił na tyle, żeby sędziowie to dostrzegli, no i żeby to wszystko było zgodne z zasadami. I tutaj dochodzi jeszcze taka kwestia, że były to pojedyncze żółte flagi, kiedy George Russell kończył swoje okrążenie. Dopiero później pojawiło się właśnie to double waved yellow, czyli te podwójne żółte flagi, które oznaczają, że kierowcy muszą już się szykować do tego, że w każdej chwili rywalizacja może zostać zatrzymana i powinni być gotowi do zatrzymania się na torze.
1: Ciekawe, dlatego że wielokrotnie w historii, jak pamiętamy, choćby nawet Max Verstappen dostawał i unieważnienie okrążenia, które przejechał pod żółtymi flagami, nawet pod fragmentem żółtej flagi. Pamiętamy, wydaje mi się, że to było w Barcelonie 2 lata temu, gdzie też były kwalifikacje, mam nadzieję, że nie pomyliłem toru, i też na sam koniec jego okrążenia w ostatnim sektorze pojawiła się na chwilę żółta flaga, i zostało mu unieważnione okrążenie właśnie na ostatni zakręt tylko i wyłącznie, bo nie zwolnił do żółtej flagi. A teraz George Russell, proszę, nie ma problemu.
0: Ale widzisz, tutaj właśnie jakby jest ten problem tej pewnej niejasności, jeżeli chodzi o te pojedyncze i podwójne żółte flagi, bo kolega z zespołu George'a Russella i jego aktualnie największy rywal, który jeszcze cały czas prowadzi w klasyfikacji generalnej, czyli Andrea Kimi Antonelli, on zwolnił i to zwolnił mocniej niż George Russell, a potem po kwalifikacjach mówi, że faktycznie to był jego błąd, bo mu wydawało się, że to są właśnie te podwójne flagi, a nie pojedyncze, i w przypadku tych podwójnych, no faktycznie musiałby zwolnić. Ale tak nie było. No i no, okazuje się, że względem litery prawa Russell nie zrobił nic złego, po prostu no, pochwalił się dobrą wiedzą zasad w tym ułamku sekundy. Coś, co no, dużo młodszemu Antonellemu nie wyszło, no i tym sposobem właśnie zapewnił sobie ten dobry start do wyścigu, który też poszedł mu całkiem dobrze, ale o tym powiemy za moment.

0: Wracamy do Formuły 1, wracamy do Austrii, a dokładnie do Styrii, na tor Red Bull Ring. Na tym torze też pojawili się oczywiście kierowcy Red Bulla, właściwie dwóch zespołów Red Bulla, które dalej, no pojawiają się jakieś te pogłoski o tym, że może powinniśmy ich rozdzielić, ale to zupełnie na inną rozmowę. Natomiast tak jak mówiłem, pierwszy startował do tego wyścigu George Russell z Mercedesa, który trochę od poprzedniego wyścigu jego forma odżywa i powoli zaczyna odrabiać punkty, odrabiać odległość do Antonellego, ale też wysoko startowali kierowcy Ferrari, czyli Charles Leclerc i Lewis Hamilton, i też dobrze startował w miarę Max Verstappen, który mimo tego, że rozbił swój bolid w trakcie ostatniej części kwalifikacji, no to dalej startował z pierwszej dziesiątki, także to była szansa na niezłą walkę i walkę, którą w sumie widzieliśmy tak trochę
1: tutaj
0: wybiegając
1: tutaj powiedziałbym, że widzieliśmy nie tylko jedną świetną walkę, dlatego, że nagle wróciliśmy do 2021 roku, w którym to Max Verstappen walczył przez prawie każdy wyścig zaciekle z Lewisem Hamiltonem, no i tutaj też zobaczyliśmy świetną walkę na samym początku wyścigu właśnie i Maxa Verstappena i Lewisa Hamiltona, no piękne te były momenty, bardzo fajnie się to oglądało. I robiło to ogromne wrażenie, jak znowu dwóch tych zawodników walczy na torze w taki sposób, jaki walczy, dlatego że no, ich walki są bardzo przyjemne do oglądania. No i też drugi Red Bull też sobie świetnie z Ferrari radził, jeśli mogę tak powiedzieć oczywiście, dlatego że Isaac Hadjar też tutaj i z Leclerciem fajne walki nawiązywał. Z Lewisem Hamiltonem nie zdążył, ale tam mało brakowało do tego, żeby faktycznie się wyrobił.
0: Zawsze George brakuje Russell, tych dwóch, daleki trzech okrążeń.
1: Daleki jestem od tego, żeby stwierdzić, że George Russell wraca do formy. Miał dużo, dużo szczęścia i dobrą strategię od Mercedesa w tym wyścigu. Antonelli nie miał takiego szczęścia ze strategią, tak jak George Russell, ale George Russell przejechał dobry wyścig po prostu, ale to był dobry wyścig, nic więcej. To tam nie było żadnych spektakularnych wyprzedzeń z jego strony. Zresztą tak jak nas George Russell przyzwyczaił już przez te wszystkie lata. Jak on wygrywa, to on wygrywa bezpiecznie, bez spiny, bez nerwów. Chociaż tutaj te nerwy trochę się chyba pod koniec wyścigu pojawiły, a nawet wcześniej niż pod koniec wyścigu. Jestem zdziwiony, że Red Bull, tam była bardzo dziwna sytuacja, dlatego że pod koniec już na mniej więcej 60. okrążeniu, z 71 przypomnę, Max Verstappen ścigał George'a Russella i był bardzo bliski do tego, żeby podjąć w ogóle próbę wyprzedzania. George Russell wtedy spitował. Nie wiem, dlaczego Red Bull nie zrobił tego w dokładnie tym samym momencie, tylko zdecydował się na trzy kolejne okrążenia i te trzy kolejne okrążenia zabrały mu prawie 8 sekund z całego jego wyścigu, dlatego że opony były już tak bardzo zdegradowane. Tutaj pragnę zaznaczyć jeszcze, że w Austrii było bardzo gorąco. Tak samo jak u nas. Cała Europa cierpiała wtedy na ogromne upały i Austria też była w tym gronie. I nie dość, że Antonelli na samym początku wyścigu miał ogromne problemy z hamulcami. To jest tak zwany brake slip, czyli moment, kiedy hamulce nie są dobrze zsynchronizowane i źle pracują, czyli prawe koło hamuje mocniej niż lewe koło. W takiej sytuacji, to jest straszna wiadomość dla prowadzącego bolid, dla kierowcy bolidu, dlatego że nie masz kompletnie wyczucia, co się wydarzy. Próbujesz hamować, jedno koło ci hamuje, drugie hamuje ci mniej.
0: Zaczynasz skręcać,
1: nie wiesz dlaczego, nie wiesz i co się dzieje, jak ten bolid się zachowa, więc Antonelli na samym początku przez pierwsze kilka okrążeń miał ogromne problemy. Potem jakoś dostosował się do nich, ale dalej te problemy były. Zresztą co było widać, że Antonelli w ogóle nie miał tempa w pierwszych okrążeniach. Nie wiem, czy potem zostało to naprawione podczas któregoś z pit stopów, potem ewidentnie to się poprawiło. Nie, i Antonelli nabierał tempa i faktycznie zaczął piąć się w górę tej tabeli i w końcu wspiął się aż na trzecie miejsce. I też wydaje mi się, że gdybyśmy mieli jeszcze te 5 okrążeń więcej, to ta tabela wyglądałaby zupełnie inaczej. Zupełnie inaczej. Mielibyśmy, podejrzewam, Antonelliego na pierwszej pozycji, Verstappena na drugiej i Russella na trzeciej. Ale 71 okrążeń oczywiście jest całkowicie wystarczająca liczba okrążeń, wydaje mi się, żeby rozstrzygnąć, kto był najlepszy, ale tutaj mówię, 5 okrążeń więcej sprawiłoby, że ta tabela zupełnie inaczej by wyglądała. No tym bardziej, że mieliśmy jeszcze problemy z innymi bolidami, tutaj nie ukończyły wyścigów aż 4 cztery bolidy, Aston Martin, czyli Lance Stroll, dwa Cadillaki i Carlos Sainz. Swoją drogą Cadillac ewidentnie nie radzi sobie w tym sezonie kompletnie i w kwalifikacjach na ostatniej pozycji dwa bolidy nie dojechały do mety. No i ten Carlos Sainz, którego mi strasznie szkoda, jak patrzę, jak jeździ w tym Williamsie, ale ja wiedziałem, że tak będzie, jak tylko odszedł z Ferrari, że będziemy przeżywać wszyscy ogromny ból, kiedy Carlos Sainz, tak świetny kierowca, jakim on jest, jeździ w Williamsie, który no znowu gdzieś tam sobie nie radzi. I widać, że problemy w Williamsie są porządne, dlatego że Alex Albon też na 17 pozycji, no to przedostatnie miejsce, z ludzi, którzy dojechali faktycznie do końca, na ostatniej był Fernando Alonso. Też kolejny świetny kierowca w bolidzie, który sobie nie radzi, a naprawdę miałem co do nich ogromne nadzieje w tym sezonie, bo liczyłem na to, że tyle, ile oni pieniędzy władowali w to, żeby ten bolid jeździł, i okazuje się, że nie jeździ, a do tego wszystkiego mają Adriana Newey'ego, który naprawdę wydawałoby się, że może wyniesie tę całą drużynę, ale może to jeszcze nie jest czas. Może jeszcze oni mają asa w rękawie, może już nie na ten sezon, ale na przyszły. Kto wie. Tak czy inaczej, i Aston Martin, i Cadillac, i Williams to są ewidentnie bolidy, które są na samym końcu tabeli i na samym końcu tabeli się również pojawiają i są główną przyczyną żółtych flag i safety carów, które są praktycznie w każdym wyścigu ostatnio. I na tym, wydaje mi się, dobrze korzystają zespoły, które świetnie egzekwują strategię. No, Mercedes połowicznie dobrze ją wyegzekwował, dlatego że Antonelli też został w pewnym momencie spitowany w dziwnym momencie, kiedy mógł poczekać dosłownie jeszcze jedno okrążenie i miałby połowę czasu pit stopa. Ale nie udało się tego zrobić, nie wiem dlaczego, nie wiem skąd ten pomysł tam nastąpił, może brak komunikacji w zespole, nie wiem. Tak czy inaczej zakończyliśmy cały ten wyścig z George'em Russellem na podium, na pierwszym miejscu, Max Verstappen na drugim, Antonelli na trzecim.
0: I myślę, że tym punktem skończymy dzisiejsze podsumowanie, a wrócimy do was niedługo, bo już w ten weekend kolejny wyścig na, powiedziałbym, że jednym z najbardziej, o ile nie najbardziej ikonicznym i kojarzącym się z Formułą 1 torze, bo na torze Silverstone w Wielkiej Brytanii oczywiście, i to właśnie w najbliższą niedzielę. Czy któryś z brytyjskich kierowców właśnie będzie miał szczęście, czy pecha w związku z tym wyścigiem? Wracamy do was już w środę po 5 lipca. Franek Wójcicki to ja, Kamil Kuć po drugiej stronie mikrofonu.
1: Dziękuję
0: serdecznie.
1: Wielkie
0: dzięki, trzymajcie się, do usłyszenia, cześć.

0: Chcesz rozumieć świat? Nie tylko obserwować, ale wiedzieć, jak działa? Dlaczego ludzie wybierają tak, a nie inaczej? Co stoi za decyzjami, trendami, zmianą? Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW. Tu pytania są początkiem zawodowej przygody. Studia licencjackie i magisterskie, prowadzone w trybie dziennym lub zaocznym. Ten sam program, ta sama wiedza, ta sama jakość. Zjazdy także online. Łączysz studia z pracą, z życiem, z prywatnymi planami i pasjami. ISNS to dyskusje, badania, działanie. To ludzie, którzy chcą więcej. Przyszłość należy do tych, którzy rozumieją. Znajdź z nami najważniejsze odpowiedzi. Wybierz Instytut Stosowanych Nauk Społecznych na Uniwersytecie Warszawskim.
1: Reklama. 15.30, czas na wiadomości, a przedstawi je dla nas Marcel Schneider.
2: Akademicki Radio Campus.
3: Kontrowersyjne decyzje ukraińskiego parlamentu, Łukaszenka ułaskawia więźniów politycznych oraz ostrzeżenia przed burzami.
2: Wiadomości.
3: Ukraiński parlament przyjął ustawę o utworzeniu Panteonu Narodowego. Przewodniczący parlamentu Rusłan Stefanczuk oświadczył, że w Panteonie znajdą się, tutaj cytat, najlepsi synowie i córki narodu ukraińskiego. Panteon ma być miejscem uhonorowania najważniejszych postaci z historii Ukrainy. Nie ma jeszcze oficjalnej listy działaczy, którzy mogą się w nim znaleźć. Ukraińscy politycy nie wykluczają chociażby Stepana Bandery.
4: Ukraińcy plują Polakom w twarz, a klęczący na kolanach przed Zełenskim Donald Tusk udaje, że pada deszcz. Tak wygląda dzisiaj sytuacja i szanowni państwo, polskie państwo musi na tę sytuację zareagować z honorem, ale również pokazać siłę. Natychmiast wszystkich Ukraińców poborowych przebywających na terenie Rzeczypospolitej odesłać na Ukrainę, odebrać im prawo pobytu w Polsce, odebrać wszystkie przywileje Ukraińcom.
3: Mówił poseł Janusz Kowalski z PiSu. Tak z kolei sprawę komentuje wicemarszałkini Sejmu Dorota Niedziela.
5: To wszystko układa się w taki niebezpieczny koktajl Mołotowa, który tak naprawdę potrzebuje iskry, która może zapalić bardzo niedobre emocje. Ja zawsze trzymam taki dystans ze względu

0: na takie słowa, szczególnie te słowa Kowalskiego dzisiaj, które są takie nacechowane ksenofobią, właściwie faszyzmem.
1: Ukraiński polityk Mykyta Poturajew wyjaśnił, że w projekcie ustawy przewidziana jest bardzo skomplikowana procedura, mówiąca o tym, czyje nazwiska mogą być w nim umieszczone. Decyzję będzie podejmować specjalna komisja rządowa. Przywódca Białorusi Aleksander Łukaszenka ułaskawił w środę 32 więźniów, z których większość skazano za przestępstwa polityczne, informuje agencja Reutera. Jak podała białoruska państwowa agencja prasowa, większość z ułaskawionych osób jest skazanych za ekstremizm, co w języku białoruskich władz oznacza po prostu działania opozycyjne. Wszystkie 32 osoby miały przyznać się do popełnionych czynów i zwrócić się o akt łaski. Ułaskawienie jest związane z Dniem Niepodległości Białorusi, który obchodzony jest 3 lipca. Według Centrum Obrony Praw Człowieka Wiasna nadal ponad 800 osób pozostaje w więzieniach w związku z prześladowaniami politycznymi ze strony reżimu Łukaszenki. Co najmniej 170 osób jest szczególnie zagrożonych ze względu na wiek, chorobę lub trudne warunki, w których przebywają.
2: Sportowy kampus.
1: Marceli Bogusławski wygrał w Bełchatowie pierwszy etap wyścigu Solidarności i Olimpijczyków i zdobył koszulkę lidera. W opinii Leśniewskiego, który jest prezesem Polskiego Związku Kolarskiego, w gronie kandydatów do końcowego triumfu są Polacy. Marcelemu serdecznie gratulujemy i trzymamy kciuki za więcej sukcesów.
2: Pogoda.
1: IMGW informuje o burzach drugiego stopnia, które mogą wystąpić w Warszawie i województwie mazowieckim. Według prognozy do godziny 24 prognozowane są burze, którym miejscami będzie towarzyszyć bardzo silne opady deszczu oraz porywy wiatru do 100 km na godzinę. Miejscami może występować grad. Najsilniejsze zjawiska wystąpią późnym popołudniem i wieczorem.
2: Korki.
3: Aktualnie najbardziej zakorkowane są Aleja Prymasa Tysiąclecia, Powązkowska, Aleja Armii Krajowej, Aleje Jerozolimskie, cała Wisłostrada i ulica Czerniakowska.
2: Pogoda.
3: Aktualnie na termometrach 33 stopnie, bardzo słonecznie, odczuwalna 35, ciśnienie 1012 hektopaskali, wiatr 11 km na godzinę i jakość powietrza jest dzisiaj dobra.
4: Radio Campus. Same sztosy.

0: normalnie o tej porze.
1: Za 19 minut godzina 16 i my przechodzimy do tego premierowego kącika, który zapowiadałem na samym początku. Razem z nami Michał Leśniak. Cześć.
2: Cześć, dzięki wielkie za zaproszenie. Bardzo. Ma się tutaj mega miło, jak zawsze zresztą.
1: Ba tak, Michał był już u nas jakiś czas temu. Dzisiaj przyszedł z premierą nowego singla, takiego trochę letniaka. Utwór nosi tytuł Eldorado.
2: Tak, to prawda.
1: Tak, to prawda, dokładnie.
2: Jest to piosenka na lato.
1: No właśnie, ale bo to jest też tytuł, nawiązuje do takiego, no powiedzmy, legendarnego, jakiegoś mitycznego miejsca Eldorado, pełnego bogactw, kojarzącego się przede wszystkim ze złotem, mi przynajmniej. Mm-hmm. Natomiast jak się słucha numeru, to trochę czuć taki utwór właśnie skrojony pod środek lata i... Mm-hmm. Ty miałeś w zamyśle, żeby on właśnie tak brzmiał przy procesie twórczym, że to będzie taki letniaczek właśnie.
2: Tak.
1: Tak? Od razu?
2: Odpowiedź brzmi tak.
1: Okay.
2: W sensie, rzeczywiście miałem kilka założeń. Jednym z nich było osiągnąć właśnie osiągnięcie celu, żeby ta piosenka po prostu miała jakieś takie znamiona letnie, czyli żeby dobrze się właśnie słuchało w lecie. Ale też mam wrażenie, że ta piosenka ma w sobie jakiś rodzaj, nie wiem, melancholii, która... mi się kojarzy z końcem lata. Aha. W sensie, słuchając tę piosenkę, słyszę i początek lata, i koniec lata, ale też jest właśnie rodzaj jakiejś takiej melancholii, jakiegoś takiego wspomnienia. I tak właśnie fajnie, że powiedziałeś o tej mitycznej krainie, bo oprócz tego, że to jest po prostu przyjemna piosenka na lato, mhm. No to ona niesie za sobą, mam nadzieję, jakąś taką dodatkową treść, którą jakbym miał jakoś streścić, to powiedziałbym, że chodzi o poszukiwanie jakiegoś generalnie spokoju, jakiegoś fajnego miejsca na ziemi, a to Eldorado, Atlantyda i Terabithia, bo te słowa tam już pozwolę sobie zdradzić, że w tekście wymieniam. No to jest właśnie... miałem na celu zaznaczenie, że to jest jakiś baśniowości, wprowadzenie mm-hmm. w element baśniowy, bo bardzo to lubię. Zresztą...
1: No właśnie, tutaj tak...
2: Koronę, to ona właśnie...
1: jest korona w studiu, tak. Korona, która też jest na okładce płyty. Znaczy na razie na okładce singla.
2: Na razie
1: tak.
2: Na okładce singla.
1: To o płycie jeszcze coś tam, wiesz, a później właśnie, wspomnijmy.
2: Chyba nie powiedzieliśmy, że piosenka nazywa się Eldorado.
1: Chyba mówiłem
2: chyba
1: na
2: powiedziałeś?
1: Początku. Tak, okay, tak,
2: to
1: tak.
2: Ważne.
1: Eldorado
2: mityczne. Drugi raz.
1: Tak, Eldorado, tak się nazywa ta piosenka, czyli planowo miała wyjść jako letniaczek i dosłownie w tym momencie wyszła chyba w połowie czerwca, tak?
2: 24 czerwca.
1: A, troszeczkę się pomyli, ale tak, w czerwcu.
2: Ja pozwolę sobie od razu przy okazji powiedzieć, jak już tak. Jesteśmy przy datach, bo może mi się zapomnieć. 24 lipca jest premiera następnego singla i 24 sierpnia jest premiera kolejnego singla i chyba 24 września będzie premiera kolejnego singla.
1: Czyli 24 to jest twoja liczba na tą płytę. Już zapowiedzmy ją.
2: Tak, jest to zupełny przypadek, ale tak.
1: Zupełny przypadek?
2: Tak. No,
1: nie planujesz tego naprawdę, że 24, jakieś nawiązanie, to tak wiesz,
2: ja wiele rzeczy planowałem i one po drodze się nie udały.
1: Okay.
2: I trzeba się orientować po prostu w realu, na bieżąco, jak to się dzieje. No i wpadło na 24.
1: No dobra, to tak zostajemy. Każdy sobie może dopowiedzieć coś swojego.
2: Tak,
1: nie?
2: Zaraz będę sprawdzał, co znaczy 24 w jakimś numerologii.
1: Zobaczymy w takim razie za moment. Ale jeszcze wracając do numeru Eldorado, bo on wyszedł i on gdzieś tam, można go słuchać już na streamingach i na YouTubie. Natomiast no jak się go słucha, to już wspomnieliśmy o tym, że jest taki letni klimat, trochę melancholia, trochę początek lata, trochę koniec lata, ale ja się zastanawiam, pisząc taki utwór, który jest letniakiem, który wiesz, że już będzie letniakiem, to ty go piszesz w lato właśnie, żeby mieć te wszystkie bodźce, czy to nie ma zupełnie znaczenia? W jakim ty byłeś stanie pisząc utwór?
2: Znaczy ja w ogóle lubię pisać piosenki na kontrze, czyli...
1: Co to znaczy?
2: Kiedy jestem wesoły i jakiś uradowany, a taki jestem w lecie, bo po prostu kocham lato.
1: Czyli piosenka powstawała rok temu? Dobrze rozumiem? Czy w jakieś lato powstawała?
2: Jeszcze dawniej.
1: Aha, okay.
2: W zasadzie to ten proces był bardzo rozciągnięty w czasie. Pierwszą zwrotkę napisałem chyba 2 lata temu i rzeczywiście było to w lecie podczas podróży autostopem do Turcji. A dalszy fragment napisałem podczas jesieni i właśnie to była ta jakaś jakiś rodzaj tęsknoty, tak mi się wydaje, właśnie przemawia przez tą piosenkę, bo skończyło się lato i pamiętam, że pisałem, była pełnia w ogóle, jak symbolicznie, poetycko. Usiadłem sobie w parku pod koniec lata i w ten sposób napisałem drugą zwrotkę i ostatnie szlify.
1: Czyli ona długo dojrzewała.
2: Długo dojrzewała i w ogóle bardzo długo robiliśmy tę płytę. Pozwolę sobie teraz powiedzieć o procesie, bo robiliśmy tę płytę razem z Maćkiem Leśniakiem i poświęciliśmy na nią niemalże 2,5 roku, więc trwało to chwilę, no ale...
1: Czyli takie bardzo dopieszczone wasze dziecko.
2: Nasze dopieszczone, ukochane, wyciumciane dziecko.
1: Okej. No właśnie, ale jeszcze o procesie twórczym, bo wspomniałeś, że robiliście z Maćkiem Leśniakiem, zbieżność nazwisk, łatwo zapamiętać, ale to nie bracia, proszę nie mylić.
2: No... Znaczy, może prawie, bracia, prawie. Może nie bracia, to już
1: bracia
2: w ogóle...
1: Bracia z wyboru, nie? Wiesz, że się wybrali. No, wybrali, nie planowali.
2: Tak, to prawda.
1: Ale a propos właśnie pracy, bo każdy artysta ma jakiś tam swój, powiedzmy, unikalny system pracy. Czy ty, tworząc już Eldorado, powiedzmy, na tych początkowych etapach, ty miałeś zamysł w głowie, jak to będzie wyglądało, jak to będzie brzmiało?
2: Tak. Ja w ogóle dużo rzeczy mam w głowie i to się później jakby materializuje, natomiast bardzo, bardzo ciekawe i w ogóle to jest, myślę, że najpiękniejsze w ogóle w tworzeniu rzeczy jest zderzenie z drugą osobą i wtedy jakby ten mój świat jest jeszcze dopełniony światem drugiej osoby i właśnie tak było w tym przypadku, kiedy robiliśmy to z Maćkiem. W ogóle mega to było ciekawe, bo ja sobie wymyśliłem jakiś tam szkic, wybrałem jakieś podstawowe brzmienia, które chciałem wykorzystać, wybrałem sobie je w kompie i później się trochę rozchorowałem i przyjechał do mnie Maciek i byłem taki zmęczony, leżałem na kanapie i Maciek po prostu wziął kompa i zrobił. Ja sobie spałem, a Maciek zrobił to, co chciał z tą piosenką zrobić i było cudownie. A później jeszcze dwie dodatkowe osoby dołożyły kilka swoich dźwięków, czyli jest to Jasiek Dąbrówka, perkusista, oraz Daniel Peszko, gitarzysta,
1: Który jest z nami. Tak, jest z nami Daniel. No właśnie, bo z nami jest Michał Leśniak. W studiu jest też obecny Daniel Peszko, czyli można powiedzieć, że człowiek, który dorzucił swoją muzykę do tej płyty. No i my rozmawiamy o utworze Eldorado, ale żeby nie być gołosłownym, no to zaraz do was wracamy i tutaj udało się nam wynegocjować trochę, że usłyszymy live w wersji akustycznej właśnie pierwszą część tego utworu, także warto czekać. Za moment wracamy. Michał Leśniak razem z nami.

0: Klient na początku roboty ma na wszystko kasa. Jak zaczyna się wykończenie, to budżet akurat się kończy.
1: I dokąd wtedy jedziemy?
0: No nie wiem.
1: No a gdzie masz wszystko od ręki w hurtowych ilościach, a do tego w cenie, która nikogo nie wykończy?
0: A, dobry komana.
2: Dobry fachowiec wie, że jak potrzeba czegoś szybko i od ręki, a do tego w najlepszej cenie, to tylko dobry komana, gdzie 10 litrów odpornej na szarowanie farby lateksowej Decoral Acryli 2 dostaniesz już za 98,95. Zajrzyj do Brikomana, wykończenie cię nie wykończy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: Reklama. Radio Campus. Same sztosy.

0: prossima puntata. Dai.
1: Za 4 minuty godzina 16 i tak jak obiecaliśmy, premierowo tylko w Radiu Campus Michał Leśniak i Daniel Peszko premierowo zagrają utwór Eldorado.

0: Mamy to bardzo, bardzo ładnie. Przede wszystkim gratulacje z okazji tego singla, bo chyba nie gratulowałem jeszcze. Śpiewał Michał Leśniak, Daniel Peszko grał na gitarze. Panowie są z nami w studiu stale. Mówimy o utworze Eldorado. To była tylko jego, powiedzmy, taka próbka, bo już po tej audycji będziecie mogli po tej rozmowie będziecie mogli wysłuchać tego utworu w całości. Także jeszcze raz gratulacje. Wcześniej rozmawialiśmy o tym unikatowym procesie twórczym, powiedzmy, że każdy artysta ma swój i jak ty pracowałeś przy tym. Natomiast niektórzy nasi słuchacze, Michał, mogą cię kojarzyć już z poprzednich twoich projektów i ja się zacząłem zastanawiać, jak słuchałem tego utworu, jak łączysz te swoje poprzednie rzeczy z tym aktualnym utworem, to czy to jest swego rodzaju kontynuacja, czy w ogóle zupełnie coś innego, zupełnie inne brzmienia, które ty chcesz celować?
1: Ja to traktuję projektowo. Aha. To znaczy, myślę sobie o tych piosenkach i o tej płycie jak o projekcie. I w zasadzie poprzednie projekty po prostu miały swoje jakieś cechy i nie staram się w sumie ich jakoś łączyć. Nie jest to moim celem, ale tak sobie myślę, że one na pewno mają swoje wspólne cechy. Mm-hmm. No na pewno największą różnicą jest to, że w przypadku projektu Wąsy, o którym mieliśmy okazję rozmawiać jakiś czas temu, w tamtym projekcie byłem głównie saksofonistą, mm-hmm. a tutaj jestem jakby...
0: Z człowiekiem orkiestrą.
1: Tu jestem na froncie. Jestem frontmanem i śpiewam tutaj, więc mm-hmm. myślę, że to jest ta podstawowa różnica. No i tak.
0: No i tak, no właśnie. Już zdradziliśmy, że 24 to jest liczba tego albumu. Nie sprawdziliśmy co prawda, co to oznacza, ale łatwo będzie zapamiętać, że każdy mm-hmm. kolejny numer wychodzi 24. Tak. No więc skoro już zapowiedziałeś, że będzie właśnie 24 mm-hmm. kolejny, to musisz nam zdradzić jeszcze więcej na temat tej płyty, czyli... Ja przynajmniej się zastanawiam, czy to będą właśnie wszystkie takie podobne, w podobnym klimacie brzmienia, czy w ogóle będzie jakiś taki miks artystyczny, jak musisz zdradzić coś.
1: Dobrze, więc myślę, że jest bardzo różnorodna ta płyta, ale mieści się w obrębie, nazwijmy to, tak trochę na siłę szukam jakiegoś gatunku, żeby to trochę skategoryzować. Mm-hmm. Myślę sobie, że jest to pop elektroniczny.
0: Okej.
1: Okay. Coś takiego?
0: Tak myślę sobie. Daniel kiwa głową, potwierdza. Potwierdza, że tak może być.
1: Tak sobie myślę. Rzeczywiście to jest przekrój różnych styli. Ta piosenka najbardziej, tak myślę, jest najbardziej taką piosenką radiową, chociaż mam z tyłu głowy jeszcze cztery inne, które myślę
0: które
1: sobie,
0: też
1: że
0: by się nadały
1: też by się nadały, mm-hmm. oczywiście.
0: Okay. A całość ile będzie miała tytułów?
1: Jest 14 pozycji na tej płycie, z czego jedna
0: z to
1: jest... Z
0: czego cztery to radiowe.
1: Przynajmniej cztery to radiowe, nie no. 14 radiowych w ogóle.
0: 14 radiowych, okej. Okay. I jedna jest jaka? Zacząłeś?
1: Jedna to jest po prostu instrumentalna, uh-huh. a pozostałe 13 to są piosenki jakby takie rzeczywiście wokalno-instrumentalne, które zaśpiewałem porządnie i no są po prostu wokalno-instrumentalne.
0: I każda też miała taki sam, powiedzmy, proces twórczy, czyli też jest tak dopieszczona, one też dojrzewały
1: każda.
0: Długo, tak?
1: Niektóre dojrzewały krócej, inne dłużej. Uh-huh. Rzeczywiście to jest jakieś niewiarygodne, że no nie ma tej recepty na napisanie piosenki w ogóle dobrej czy niedobrej, to już jest druga kwestia, tak. ale w ogóle, żeby ten proces trwał, powiedzmy, w jakichś podobnych ramach czasowych, to jest w ogóle jakieś dla mnie nieodgadnione, że czasami potrzebuję 2,5 roku, żeby poczuć, że ta piosenka jest skończona, czasem 2,5 roku, żeby nadal nie poczuć, że ta piosenka jest skończona, a czasami w 20 minut mam... Cały tekst z gotowymi liniami melodycznymi i trzeba tylko to później wyprodukować.
0: No dobra, bo jeszcze tak mówimy o płycie trochę jeszcze enigmatycznie, ale tak jak rozmawiamy, to mnie przynajmniej zaczęło zastanawiać, o czym będziesz śpiewał, bo tutaj mamy lato, tematyka letnia, taka melancholijna, jak sam powiedziałeś. Co będzie dalej? Czego się możemy spodziewać?
1: No, cóż, jest czasami osobiście... Niektóre piosenki są mocno osobiste. No starałem się jakiś taki baśniowy klimat również uzyskać, ale pytasz mnie dokładnie, o czym są te piosenki. Kurczę, nie wiem, czy ja chcę to wszystko zdradzać, wiesz?
0: Tak, no właśnie sobie... tak myślałem, że trochę przemycisz, wiesz, tak między nami.
1: No cóż, jakby nie da się ukryć, że opowiadam trochę o swoim życiu albo o otoczeniu moim. Mhm. Czasami wprost, czasami mniej wprost, a chociaż staram się jak najbardziej wprost. I tak.
0: Nie ma znamaków zapytania, są po prostu wykrzykniki, zdradzasz wszystko w numerach.
1: Ale w ogóle bardzo ci trafnie ująłeś, bo następna piosenka nazywa się Wykrzykniki, w sensie po prostu są wykrzykniki.
0: I co najlepsze,
1: wypisane,
0: nawet się nie umawialiśmy, że ja to będę znał, po prostu trafiłem.
1: No oczywiście.
0: Wielkie umysły myślą podobnie.
1: Otóż to. Telepatia.
0: Telepatia, dokładnie tak. Wiem, że czasami masz okazję gdzieś w Warszawie, też w ogóle w Polsce czasami też występować i czy będzie cię można usłyszeć właśnie z nowymi numerami gdzieś... Gdzieś na żywo, na jakimś wydarzeniu na przykład.
1: Na ten moment to jest wszystko, czuję się jak taki absolutny debiutant,
0: okay.
1: Jeśli chodzi o muzykę autorską. I to się teraz będzie działo, mam nadzieję, ale wszystko to jest na razie takie macanie. W zasadzie chyba mogę powiedzieć, że dzisiaj wybieramy się z Danielem do Food Townu, do fabryki Norblina i tam jest jakby opcja zaprezentowania swojej twórczości i dzisiaj to się wydarzy.
0: To się wydarzy dzisiaj.
1: Natomiast koncertów zaplanowanych jeszcze nie mamy i mam nadzieję, że na przestrzeni najbliższych 6 miesięcy coś się takiego wydarzy. W zasadzie na pewno.
0: Dobra, możemy mieć umowę, że w razie czego powiesz?
1: Oczywiście.
0: Dobra, no to fajnie, jesteśmy umówieni, czyli dzisiaj ewentualnie w Norblinie możemy was usłyszeć.
1: Tak.
0: Jam session, tak. Okej. Okay. No to w takim razie o której?
1: W okolicach 21.
0: Okej, okolicach 21. To odsyłamy do Norblina, jakbyście chcieli usłyszeć więcej. Michała Leśniaka, Daniela Peszko, to właśnie tam was odsyłam dzisiaj. No właśnie, dziękuję wam bardzo za rozmowę. Jeszcze raz gratulacje z okazji premiery singla Eldorado. No a my teraz posłuchamy go w całości, tak jak obiecaliśmy. Razem z nami byli Michał Leśniak i Daniel Peszko.
2: Normalnie o tej porze.

0: Kultura w mieście.
1: Wonder Breakage na antenie Radia Campus. 11 minut po godzinie 16. My przed momentem mieliśmy premierowy występ tak naprawdę Michała Leśniaka, Daniela Peszko, którzy grali swój utwór Eldorado. Taki letniaczek polecam wam posłuchać. Natomiast my przechodzimy do tego, co dzieje się w kulturze. No bo dzisiaj środa. Środa to taki mini piątek, więc już można powoli się przygotowywać do weekendu, a no właśnie, wielkimi krokami zbliża się wielki finał jednego z takich najbardziej chyba nieszablonowych moim zdaniem cykli tego lata. Więc jeżeli lubicie scrollować, ale jednocześnie jesteście zmęczeni takim bezcelowym scrollowaniem algorytmów na TikToku czy Instagramie, no to nadchodzący wieczór to jest taki idealny moment, żeby rzucić telefon i wyjść do ludzi i trochę porozmawiać o internecie właśnie w gronie. W gronie trochę takim nieznajomym, mam wrażenie, bo dzisiaj 1 lipca na plenerowej scenie Placu Zabaw nad Wisłą odbędzie się ostatnie spotkanie dla prawdziwych koneserów internetowych skarbów. I to będzie właśnie przegląd internetu. I na finałowym spotkaniu swoją absolutną, subiektywną i oczywiście głęboko wyselekcjonowaną przegląd internetów będzie, zaprezentuje jedyna w swoim rodzaju Pieniądze 7, znana szerzej jako Dziewczyna 7. Więc wyselekcjonowała takie perełki, przynajmniej tak nam obiecują autorzy tego wydarzenia. Więc myślę, że możecie być pewni, że z tych czeluści internetowych wybrała to, co jest najlepsze. Całość tradycyjnie i oczywiście z najlepszym humorem poprowadzą dla was niezawodny duet, czyli chłop i baba. I spotkanie potrwa około 1,5 godziny i będzie taką okazją do tego, żeby trochę poprzeglądać, co dzieje się w świecie internetu. No i przede wszystkim, żeby pogadać, żeby też trochę, no, pokomentować to, co się dzieje w internecie i to, co zostało nam zaprezentowane, więc trochę takie scrollowanie, ale jednocześnie nie scrollowanie, poznawanie internetu, ale we wspólnym gronie, no i przy okazji nad Wisłą, więc bardzo, bardzo miła scenaria. Wszystko startuje punktualnie o 20:30, wstęp oczywiście na Plac Zabaw, na scenę letnią Placu Zabaw jest całkowicie bezpłatny, także jeżeli lubicie scrollować internet, a przy okazji lubicie to robić w gronie znajomych, no to idealna okazja do tego jest dzisiaj. 20:30, Plac Zabaw nad Wisłą.

look into my eyes of the trees and earth tank na antenie Radia Campus, 22 minuty po godzinie 16. Za moment serwis informacyjny, po serwisie porozmawiamy o temacie, który zapowiadałem na samym początku, czyli o komiksie Ćma. Będzie z nami jego autor Tomek Grodecki, także to już wszystko za moment. Natomiast my jeszcze zostaniemy chwilę w wydarzeniach kulturowych i w sumie nie wyjdziemy tak daleko od nich, bo znowu patrzymy na plac zabaw nad Wisłą. No i tak, poniedziałki mogą się kojarzyć wyłącznie z tym, że chodzi się do pracy i jest to zazwyczaj ciężki poranek. Natomiast właśnie plac zabaw ma zamiar trochę odczarować ten dzień tygodnia. No i po wielkim czerwcowym otwarciu na scenę z pełnym impetem wraca cykl komediowy Heca, który jest organizowany oczywiście przez kolektyw Śmiesznie. Już w najbliższy poniedziałek, czyli 6 lipca, czeka na Was wieczór, no, takiego dosyć oryginalnego humoru, można powiedzieć. Bardzo śmieszny, improwizacja muzyczna oczywiście to będzie. Tego dnia kolektyw Śmiesznie zaprezentuje swój flagowy format zatytułowany Piosenki na udręki, więc jeśli kiedykolwiek byliście w warszawskim klubie komediowym przy Placu Zbawiciela, no to to jest, no doskonale wiecie, znacie ten taki powiedzmy musical improwizowany i wiecie, że on od lat przyciąga publiczność, no i przede wszystkim bawi. Zabawa będzie polegała na tym, że Piosenki na udręki to będzie recital, który w 100% powstaje na żywo, na waszych oczach. No i tutaj nie ma gotowego scenariusza, nie ma wcześniej pisanych tekstów, będą natomiast wysłuchiwane wasze opowieści, takie codzienne problemy, marzenia, albo nawet te najbardziej błahe udręki dnia codziennego. No i na tej podstawie artyści będą wykonywać, już tworzyć tak naprawdę musical. Oczywiście kolektyw Śmiesznie gwarantuje nam zabawę, śmiech na najwyższym poziomie, także no, polecam to sprawdzić. Wszystko już w najbliższy poniedziałek, 6 lipca, na Placu Zabaw nad Wisłą o godzinie 19. So

0: Autopromocja.
1: Mamy ucho i oko na miasto. Historia, kultura, przestrzeń miejska, ekologia, a na pierwszym planie Warszawa. We wtorki o 16 w stacji Warszawa przysłuchujemy się stolicy. O sprawy bieżące pytamy ratusz. Z ekspertami rozmawiamy o tym, jak działa miasto. Dołącz do nas. Wtorek, 16, stacja Warszawa w Radiu Campus. Program powstaje we współpracy z miastem stołecznym Warszawa.
0: Autopromocja.
2: 16.30, czas na wiadomości, a przedstawi je Marcel Schneider.
3: Akademicki Radio Campus.
4: Mundialowy cyberbullying, spacer po żydowskiej Warszawie, ale na początek wracamy z nowym komentarzem do sprawy ukraińskiego Panteonu Narodowego.
3: Wiadomości.
4: Ukraiński parlament przyjął ustawę o utworzeniu Panteonu Narodowego. W związku z tym w Polsce pojawiają się obawy o uhonorowanie w nim Stepana Bandery, czego nie wykluczają ukraińscy politycy.
5: Musimy w sposób rozsądny to reagować. Rozsądny. Rozsądne to znaczy uwzględniając to, że mamy 1 500 000 Ukraińców w Polsce, że ci Ukraińcy dają 3% budżetu, wypracowują, że płacą 2 300 000 000 podatków poza VAT-em, że będzie Ukraina wcześniej czy później wchodziła do Unii Europejskiej i musimy zabezpieczyć interesy polskiego rolnictwa, że w momencie, kiedy nie daj Boże by doszło do jakiegokolwiek zagrożenia naszego terytorium, to Ukraińcy mają technologię dronową, której nikt na świecie nie ma.
4: Tak sprawę komentuje marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Wcześniej też z mównicy sejmowej przemawiał niezrzeszony poseł Janusz Kowalski.
6: Ukraińcy plują Polakom w twarz, a klęczący na kolanach przed Zełenskim Donald Tusk udaje, że pada deszcz. Tak wygląda dzisiaj sytuacja i szanowni państwo, polskie państwo musi na tę sytuację zareagować z honorem, ale również pokazać siłę. Natychmiast wszystkich Ukraińców poborowych przebywających na terenie Rzeczypospolitej odesłać na Ukrainę, odebrać im prawo pobytu w Polsce, odebrać wszystkie przywileje Ukraińcom.
4: Podczas fazy grupowej tegorocznych Mistrzostw Świata wykryto 89 tysięcy obraźliwych postów w mediach społecznościowych, co stanowi 13-krotny wzrost w porównaniu z poprzednią edycją w Katarze, poinformowała FIFA. Odsetek ataków o podłożu rasistowskim wzrósł aż o 3% w porównaniu z fazą grupową w Katarze, a FIFA stwierdziła, że odnotowała znaczny wzrost obiektywnie najgorszych, najbardziej obraźliwych treści w socjalach. Ponad 100 miejsc, w których Żydzi znaleźli schronienie podczas zagłady, przedstawiono na udostępnionej właśnie mapie historycznej Dobry Adres, przygotowanej i rozwijanej przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Oprócz wskazania lokalizacji przedstawiono związane z nimi historię, fotografie i relacje historii mówionej. Według źródeł historycznych w różnych okresach okupacji niemieckiej na terenie Warszawy mogło ukrywać się blisko 27 tysięcy Żydów i Żydówek. Schronienia udzielali im Polacy, inni Żydzi, bądź też ukrywali się oni samodzielnie. Wszyscy, którzy pomagali, ryzykowali własnym życiem. Niemieckie władze okupacyjne karały śmiercią zarówno za opuszczenie getta, jak i za udzielanie Żydom pomocy.

0: Przypominamy, że rozpoczął się właśnie Open Air Festival w Gdyni. Na festiwalowych scenach aż do soboty będziemy mogli oglądać grono różnorakich artystek, artystów i zespołów. Jednak jeśli nie stać Was na czterodniowy wypad do Trójmiasta, to tylko wspomnę, że na TVP oraz TVP Kultura będą prowadzone transmisje na żywo z koncertów. Już dzisiaj o 20:00 na przykład będziemy mogli obejrzeć występ Zary Larsson. Więcej informacji o transmisjach z lotniska w Kasakowie możecie przeczytać chociażby na Instagramie Openera. I trzymamy kciuki, żeby w tym roku nikogo burza ze sceny nie wywiała.
1: Korki. Sytuacja korkowa w zasadzie niewiele się zmieniła. Najdłużej postoicie na Andersa, na Czerniakowskiej, zakorkowana cała Wisłostrada, również Aleje Jerozolimskie i Aleja Prymasa Tysiąclecia.
2: Pogoda.
1: Stale na termometrach 33 stopnie, odczuwalna 35, ciśnienie 1012 hektopaskali, wiatr 11 km na godzinę i jakość powietrza jest dzisiaj dobra.
2: Kampus.

0: punktualnie o tej porze.
1: Za 20 minut godzina 17 już i my przechodzimy do kolejnej premiery dzisiejszego dnia, tym razem do premiery komiksu, bo razem z nami jest Tomasz Grodecki, autor komiksu Ćma. Dzień dobry, cześć.
2: Cześć wszystkim.
1: Widzieliśmy się jakiś czas temu, więc myślę, że warto zacząć przede wszystkim od gratulacji, bo Żabie Królestwo jest to taka chyba pełnoprawna powieść już graficzna w świecie ćmy i na początek się zastanawiam, czym różniło się dla ciebie pisanie też takiej formy, tej formy, porównując ją do wszystkich innych poprzednich.
2: Kiedy zaczynaliśmy z ćmą, wydawaliśmy komiksy w formacie zeszytowym. Krótkie historyjki na 10-20 stron w takim formacie typowo amerykańskim. Mm-hmm. Obecnie, tak jak już wspomniałeś, mamy Żabie Królestwo, pierwszy album, powieść graficzna samego komiksu jest chyba 44 strony, coś koło tego, czyli taki typowy frankofon, jak Torgal, jak różnego rodzaju komiksy science fiction z Francji. I oczywiście to było trochę wyjście naprzeciw tego, czego chcieli czytelnicy. Bardzo często słyszeliśmy, że te historie są fajne, że ćma jest fajnym superbohaterem, że to jest prawdziwy obrońca Warszawy, ale że te historie szybko się kończą, więc musiałem tutaj przede wszystkim zgrać zespół składający się z Tomka Borkowskiego, Kacpra Wilka, czyli rysowników, Adama Rozińskiego, kolorysty oraz twórcy okładki, Kuba Oleksowa. I w tym pięcioosobowym teamie stworzyliśmy pierwszy album z ćmą.
1: No właśnie, bo też nam się trochę sceneria też do tego wszystkiego pozmieniała, takie mam wrażenie, nie? Że mamy teraz noir, dobrze mówię? Noir, dobrze.
2: Zdecydowanie.
1: Zdecydowanie tak. No i tak, klasycznie mamy go osadzonego w tych polskich realiach dwudziestolecia międzywojennego, ale teraz mamy w tle mafijne rozprawki.
2: Chyba jeszcze żadna ćma nie była tak noirowa. Czerpiemy z tego mrocznego, ciemnego kryminału z lat, powiedzmy tutaj 40., 50. z filmów noirowych, też z powieści noirowych. I powiedziałbym, że tak jak wcześniejsze ćmy z noirem tylko eksperymentowały, romansowały, ponieważ mieliśmy tutaj też wpływ retrofuturyzmu. Komiks rozgrywał się w takim dwudziestoleciu międzywojennym, ale z twistem retrofuturystycznym. Z jednej strony mężczyźni w pięknych strojach, kobiety w pięknych sukniach, z kolei smartfony, plecak odrzutowy głównego bohatera. No ta nowoczesna technologia, która jakimś cudem przeniknęła do tego świata. A tutaj z kolei skupiamy się na czymś bardzo przyziemnym. Jest rodzina mafijna, jest główny złol, antagonista, czyli Żaba. Są jego synowie, czterech synów i jest ta akcja. Ćma musi tutaj rozprawić się ze złoczyńcami.
1: No właśnie, ale też mamy, to o tą mafię też chciałbym zapytać, bo się zastanawiam, czy mafia to jest trochę taki koncept wymyślony, czy bardziej taki koncept, że historyczny on miał odzwierciedlenie faktycznie.
2: Kiedy zajrzymy do różnego rodzaju kronik policyjnych z lat 20. XX wieku, znajdziemy masę informacji o zorganizowanej, niezorganizowanej działalności przestępczej właśnie w Warszawie. Więc tutaj tło jest jak najbardziej realistyczne i mimo, że w tym świecie znajdziemy smartfony, mimo, że znajdziemy plecak odrzutowy głównego bohatera, mimo, że mówimy cały czas o komiksie superbohaterskim, chociaż ćma w odróżnieniu od innych superbohaterów nie posiada supermocy, ale jedną supersłabość, pociąg do światła, to mimo wszystko jest to komiks mocno osadzony w Warszawie dwudziestolecia międzywojennego.
1: Czyli osadzony w realiach, no także Żabie Królestwo, ćma to jest album, który wam wszystkim polecamy. Natomiast, no właśnie, no bo od ostatniego naszego spotkania ćma, mam wrażenie, niesamowicie się też rozrosła, no bo chociażby też byliście na Pyrkonie, gdzie się działo dużo takich ćmowych rzeczy.
2: Właśnie wróciliśmy z Pyrkonu, największego festiwalu fantastyki, popkultury w Polsce. Ponad 60 tysięcy uczestników, komiksiarze, mangowcy, fani popkultury, cosplayerzy, no absolutnie cudowne wydarzenie. Mhm. Uważam, że nawet jeżeli ktoś nie siedzi w fantastyce, powinien przynajmniej raz zobaczyć Pyrkon, choćby z zewnątrz, bo Poznań wygląda wtedy zupełnie inaczej niż na co dzień. I co tutaj możemy dodać? Pyrkon bardzo udany. Na Pyrkonie można powiedzieć, że mieliśmy drugą premierę ćmy, ponieważ komiks zadebiutował na Targach Książki w Warszawie, na Festiwalu Komiksowa Warszawa. Natomiast Pyrkon odbył się jakoś 2 tygodnie później, także przyjechaliśmy do Poznania ze świeżutkim, jeszcze ciepłym z drukarni albumem i pierwsze recenzje, pierwsze tutaj odzewy od czytelników były bardzo pozytywne. Też nie spodziewaliśmy się, że tak dużo osób będzie chciało jakiś wrys, podpis, przybić piątkę. Polecamy Pyrkon i dziękujemy, że mogliśmy tutaj odwiedzić Poznań.
1: No właśnie, czyli też miałem o to zapytać, jaki był odbiór najnowszego albumu. Czyli to nie jest tak, że wróciliście tylko zmęczeni, czyli też trochę usatysfakcjonowani z rozmów, ewentualnie z jakimiś pomysłami.
2: Absolutnie po Pyrkonie padłem na twarz, ale równocześnie cały czas się uśmiechałem, więc to też o czymś świadczy. Mhm. Odbiór myślę, że jest pozytywny. Oczywiście też są jakieś opinie krytyczne, ale wychodzę z założenia, że tylko hamburger smakuje wszystkim, a ćma nigdy nie była takim hamburgerem. To zawsze był komiks, który trochę polaryzował i myślę, że to jest fajne, kiedy dzieło też potrafi skłaniać do jakiejś dyskusji, kiedy ludzie potrafią się o nie pokłócić, więc na Targach Książki przynajmniej jedną kłótnię między blogerami zaobserwowałem o ćmę i mam nadzieję, że będzie ich tylko więcej.
1: No to trzymam kciuki w takim razie, żeby było. Ćma bardzo ewoluowała muzycznie oraz filmowo, ale o tym za moment. Razem z nami autor ćmy Tomasz Grodecki. Zaraz wracamy.

0: Za 10 minut, godzina 17. Już zmierzamy do końca, ale jeszcze nie zmierzamy do końca z tematem ćmy. Tomasz Grodecki, autor ćmy, razem z nami. Ćma ma nową odsłonę, Żabie Królestwo, taki nosi tytuł. Na OFF-ie udało mi się też dowiedzieć od Tomka, że jeżeli chcielibyście przeczytać ćmę, to nie musicie znać wcześniejszych zeszytów. Możemy ją czytać po prostu.
1: Dokładnie. Album jest przemyślany jako zamknięta historyjka i nie musicie nic wiedzieć o ćmie, by wejść w ten świat.
0: No i coś pięknego, czyli nie trzeba się w ogóle cofać, także możecie cały czas teraz rosnąć ćmą z tym właśnie nowym wydaniem, z nowym albumem. Żabie Królestwo, jeszcze raz przypomnę, taki jest tytuł. Natomiast obiecaliśmy, że wrócimy do muzy, i do filmu, ale zacznijmy od muzyki, bo gdzieś tam jesteśmy w radiu, więc to nam bliższe, nie ma co ukrywać. No i ćma, nie ma co tutaj ukrywać, że ma dosyć duże szczęście, ja bym przynajmniej tak określił, do muzyki, bo najpierw mieliśmy hip-hopowy kawałek od Tronka, teraz z kolei dostaliśmy taki punkowy numer od projektu i Tomek, mógłbyś mi podpowiedzieć?
1: KGAP.
0: KGAP, dokładnie, z takim też klipem animowanym od Konrada Gawrońskiego. No i jak to się dzieje, że tak naprawdę komiksowy bohater przyciąga tak skrajne gatunki muzyczne.
1: Chyba ta ćma przyciąga jak światło tych muzyków i w sumie artystów wszelakiej maści, ponieważ dostajemy non-stop różnego rodzaju fanarty, różnego rodzaju grafiki, nawet scenariusze, jakieś historie, które mogłyby się rozgrywać w tym świecie, a kto wie, może się faktycznie rozgrywają. Mm-hmm. I pierwszym takim kawałkiem muzycznym był wspomniany przez ciebie utwór Ćma autorstwa Tronka, utwór hip-hopowy. Też zabawna sytuacja, ponieważ Tronk nabył zeszyt z Ćmą w trakcie turyńskiego Kopernikonu i ten krótki zeszyt, lektura na 15 minut, komiks za 15 zł, zainspirował go do tego stopnia, że nagrał utwór muzyczny. Ja wtedy absolutnie nie wiedziałem, że sprzedaje komiks raperowi. Mm-hmm. Podziemnemu, ale cały czas, no, raperowi, który ma już trochę dokonań. A teraz takim drugim kawałkiem jest ćma KGAP, utwór, który zadebiutował na Pyrkonie w zeszłym tygodniu. Też na Pyrkonie mogliśmy zobaczyć animację Konrada Gawrońskiego, więc zupełnie inny klimat. Myślę, że to też pokazuje, że ćma nie tylko jest komiksem, który jest w stanie fajnie zaiskrzyć z hip-hopem, ale też z punkiem czy z innymi gatunkami muzycznymi. Jak to mówią, sky is the limit. Każdy twórca ma inną interpretację ćmy.
0: No właśnie, a jak rezonuje taka punkowa nuta, punkowa energia z tym, co się dzieje na kartach ćmy?
1: Ćma jest takim śmiałkiem, jest ryzykantem, jest, jak to kiedyś określiliśmy, super samobójcą, ponieważ on każdej nocy ryzykuje swoje życie za uciśnionych, za osoby, które potrzebują pomocy i to jest w jakimś stopniu punkowe. Myślę też, że format wydawania tego komiksu jest bardzo punkowy, ponieważ zaczynaliśmy od zeszytówki, od takiej formuły pulzinowej, to był produkt, to był projekt całkowicie oddolny i to się jakoś trochę wiąże z tym punkiem. To jest po prostu komiks do it yourself.
0: No właśnie, bo jeszcze oprócz oczywiście sukcesów muzycznych, które ćma już ma na swoim koncie, no to mamy też sukcesy filmowe, no bo to trochę chyba brzmi jak, wydaje mi się, że spełnienie marzeń artysty, twórcy, że no, pada ostatni klaps na planie filmowym. Ćma jako główna postać, reżyseria Kacpra Wilka, tak? No jak to jest zobaczyć postać, którą wymyśliłeś, którą gdzieś tam przelewałeś na papier i nagle widzisz ją na ekranie?
1: A to się w ogóle zaczęło w formie takiego żartu. Jeden z rysowników ćmy, Tomek Borkowski, chciał stworzyć cosplay głównego bohatera na Pyrkon. Mhm. Dostał od znajomych maskę, sam uszył tą pelerynę, czy te skrzydła ćmy białe. Dodatkowo gdzieś tam wydrukował za pomocą drukarki 3D plecak odrzutowy głównego bohatera. I tak zrobiliśmy testowe zdjęcia, one wyszły naprawdę bardzo fajne. Mhm. I wrzuciliśmy na Prima Aprilis z podpisem ćma na Netflixie.
0: A widziałem to, tak.
1: I dostałem, naprawdę, nie żartuję, masę wiadomości, DM-ów, gratulacje, czekaliśmy na to, ale super. No i musiałem raz za razem odpisywać potem tym ludziom, że przykro mi, to jest prima aprilis, ja tylko żartowałem, nie będziemy na Netflixie. No i tak zastanawialiśmy się chwilę i doszliśmy do wniosku, że w sumie to Kacper zajmuje się też reżyserią poza rysunkiem. W sumie Tomek Borkowski już ten kostium ma. W sumie mamy już statystów, mamy kolegę, który jest w ogóle aktorem, wprawdzie grywa w takich produkcjach niszowych, telewizyjnych, ale jakieś doświadczenie ma, więc zagrał trupa. I ogólnie rzecz biorąc, zebraliśmy całą ekipę i stwierdziliśmy, skoro ćma zawsze była do it yourself, to znów zróbmy to sami i sami nakręćmy tą ćmę Netflixa. Więc powstaje pierwszy, właściwie prawie już powstał pierwszy film aktorski, krótkometrażowy z ćmą. Jest już w fazie postprodukcji i myślę, że no jest na co czekać. Film jest bardzo mocno stylizowany na taki noir z lat 50.
0: I kiedy będziemy mogli zobaczyć?
1: Wrzesień tego roku.
0: No to już całkiem niedługo w takim razie. No to jeszcze, skoro o film zapytałem, gdzie możemy zobaczyć, no to czy muzyka też jest już dostępna gdzieś na streamingach?
1: I tak, muzykę na Spotify usłyszycie, zarówno utwór Tronka, jak i Kogipe. Mhm. Na YouTubie z kolei już jest pierwsza animacja do utworu hip-hopowego Tronka, natomiast jeżeli chodzi o utwór Kogipe wraz z teledyskiem, tutaj trzeba się uzbroić w cierpliwość. Na dniach pewnie będziemy wrzucać na nasz kanał na YouTubie.
0: No, to w takim razie polecam obserwować Tomka w mediach, bo myślę, że warto będzie to zobaczyć. Razem z nami był Tomek Grodecki, autor ćmy. Bardzo ci dziękuję, Tomku, za rozmowę.
1: Dzięki, szukajcie nas na ćma Comics. Facebook, Instagram, YouTube, ćma Comics.
0: Dokładnie tam was odsyłamy wszystkich, a my mamy za 2 minuty godzinę 17, co oznacza, że ja również żegnam się z wami. Byłem z wami ja, czyli Kuba Sołtysik. Słyszymy się już niedługo. Do usłyszenia. Pa, pa.
2: Normalnie o tej porze.

0: 22.05. facebook.com/radiocampus.
1: Siemanko, to jest Alternator na jedyneczce w pierwszej dzisiejszej parze. Georgia Smith i The Way I Love You. Do 19 to wy wybieracie, co zagramy. Zasady są proste. Piszecie 1 albo 2 na 886 971 971.

0: Możecie też zadzwonić, ale o tym za sekundę.
1: Alternator.
0: Dwójeczka to Chasen Status i Lancey Folks. Homework. Mówiłem, że możecie zadzwonić? Możecie. 22 827 7205.

No to była jedyneczka, była dwójeczka, a teraz pozostaje wszystko w waszych rękach. 228-27-7205, tam czekam na telefony. No i już czytam SMS-y z 886-971-971. Możecie, tak jak właściciel numeru 064, po prostu napisać numer, który was bardziej przekonuje. Georgia Smith na jedynce, Chasen Status na dwójce, albo możecie oczywiście rozwinąć się dalej, na przykład napisać, jak wam mija kolejny, ale chyba już jeden z ostatnich upalny dzień. Tak to działa. Cóż, sezon wakacyjny, ja jestem Bartosz Perguł, normalnie w środę mnie nie słyszycie, ale wiecie jak to jest, urlopy. Teraz jest mnie trochę więcej, potem będzie mnie trochę mniej, kiedy sam pojadę. Tak to działa pewnie też w waszej pracy, ale nie jesteśmy pod tym kątem inni. Do 19 będziemy sobie głosować, proszę bardzo. I oczywiście możecie też napisać, czy chcecie posłuchać czegoś spoza konkursu, bo to nie jest tak, że wszystko tylko w mojej głowie i na moich barkach. Możecie też oczywiście prosić o swoje numery. Tutaj zasady są takie same. No, głosów trochę wpada, ale wszystkie tylko numerkowe, więc pozwolę wam się rozkręcić i pozwolę sobie się rozkręcić przy pierwszym kawałku spoza konkursu, słuchajcie, niech to będzie Jamal. Niech to będzie Jamal, Planeta Utopia. Spoza konkursu, pierwszy numer w dzisiejszym Alternatorze. Pozdro!

0: Autopromocja.
1: Mamy ucho i oko na miasto. Historia, kultura, przestrzeń miejska, ekologia, a na pierwszym planie Warszawa. We wtorki o 16 w stacji Warszawa przysłuchujemy się stolicy. O sprawy bieżące pytamy ratusz. Z ekspertami rozmawiamy o tym, jak działa miasto. Dołącz do nas. Wtorek, 16, stacja Warszawa w Radiu Campus. Program powstaje we współpracy z Miastem Stołecznym Warszawa.
0: Autopromocja.
2: Ci, Marcel Schneider.
3: Akademicki Radio Campus.
2: Sposób Rosji na radzenie sobie z niedoborem ropy, trochę o spotkaniu Nawrockiego z Kosiniakiem Kamyszem i o co chodzi z chińskim 11 września.
3: Wiadomości.
2: Jak podaje Reuters, Rosja kupuje benzynę w Indiach, aby łagodzić niedobory wywołane atakami Ukrainy. Z Indii do Rosji wysłano już co najmniej 60 tysięcy ton benzyny. Przekazało agencji jedno ze źródeł. Według drugiego, do Rosji wysłano dwa tankowce, każdy z ładunkiem od 30 do 40 tysięcy ton. A z informacji trzeciego źródła wynika, że Rosja chce importować miesięcznie 400 tysięcy ton benzyny z różnych krajów, w tym z sąsiedniej Białorusi, która już teraz dostarcza paliwa do tego państwa. Jednocześnie w czerwcu eksport rosyjskiej ropy do Indii osiągnął rekordowy poziom 2,7 miliona baryłek dziennie. Było to spowodowane zamknięciem cieśniny Ormuz, przez co Indie szukały nowych źródeł tego surowca. Po ponad godzinie zakończyło się środowe spotkanie prezydenta Karola Nawrockiego z wicepremierem, szefem MON, Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Jednym z głównych tematów rozmów miało być wspólne stanowisko na zbliżającym się szczycie NATO w Ankarze. Sobkowiak-Czarnecka, wiceszefowa MON, przekazała, że podczas dzisiejszego spotkania zostanie też poruszona kwestia dotycząca stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce. Mijają już 4 dni od uderzenia małego samolotu w najwyższy wieżowiec Pekinu i do tej pory chińskie władze nie wyjaśniły, co właściwie się wydarzyło. W katastrofie zginął jedynie pilot, a 13 osób zostało rannych. Jak podaje BBC, do tej pory w ścianie 109-piętrowego wieżowca widnieje dziura po uderzeniu. Całe to wydarzenie zwraca uwagę na to, jak bardzo rozwinięta jest propaganda i kontrola nad przepływem informacji w Chińskiej Republice Ludowej. BBC skupia się również na fakcie, że ten incydent może świadczyć o niewydolności pekińskiej obrony powietrznej. IMGW informuje o burzach drugiego stopnia, które mogą wystąpić w Warszawie i w województwie mazowieckim. Według prognozy do godziny 24 prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu oraz porywy wiatru do 100 km na godzinę. Miejscami może występować grad. Najsilniejsze zjawiska wystąpią późnym popołudniem i wieczorem.

0: Alternator. Zdecyduj, co za chwilę zagramy w Radiu Campus. Twój wybór, twoja muza.
1: I pierwsza para po wiadomościach, a tutaj na jedynce wasza propozycja. Wrzuciłem ją do pary zamiast po prostu zagrać, bo myślę, że zmierzy się z podobną rzeczą. Kazik i Spalam się w remiksie Polotronic 1991.

Na jedyneczce nagrzany Kazik, nagrzany jak my wszyscy, wprawdzie nie na osoby, ale po prostu ze względu na temperaturę powietrza. Na dwójce można pomarzyć o deszczu, deszcz wcisnę. Krystyna Prońko, Kokolino Edit 2016.

0: 886-971-971. Tam czekam na wasze SMS-ki. To jest dwójka. Edytowana Brońko.
1: Alternator.
0: No to jak? Dwa remiksy absolutnej klasyki. Jedynka to Kazik w remiksie Polotronika, a na dwójeczce Krystyna Brońko w edicie Cocolino. I teraz w waszych rękach pozostaje to, który z tych moim zdaniem obu dobrych kawałków poleci w całości. Mogłyby lecieć i oryginały, ale chyba trochę bardziej kampusowe są mimo wszystko te remiksy, chociaż przyznam, że u mnie oryginalna Krystyna Brońko i Deszcz Pisznej też często lata, no bo to jednak jest zupełny klasyczek. 17.37 to cały czas Alternator, cały czas Bartosz Pergu z tej strony, a ja cały czas dostaję od was SMS-ki. Ten Kazik i Spalam się są propozycją w remiksie w edicie Polotronika, więc jeżeli i wy chcielibyście coś ze swojej prywatnej playlisty usłyszeć na antenie Radia Campus, procedura jest prosta. Wystarczy zaproponować, a ja sprawdzę, na ile to możliwe. To znaczy, jeżeli jest polskie, to powinno być na playliście, bo inaczej musiałbym teraz ten kawałek wydobywać i jeszcze czasem cenzurować, a tego no nie mam czasu po prostu, ale z angielskimi jest trochę prościej. No i takie propozycje, tak samo jak głosy, wystarczy mi podrzucić 886-971-971, WhatsApp i SMS-ki, albo zadzwonić, cały czas czekam na telefony, 228-27-7205. Wystarczy wbić ten numer, kliknąć zadzwoń i wtedy ja tutaj mam takie słuchaczki, tu też przeklikam, kliknę odbierz i sobie pogadamy, chyba że oczywiście cały czas bardziej w waszym nastroju dziś jest leżeć do góry brzuchem i dyszeć ciężko ze względu na kolejny upalny dzień. Dajcie znać, jak sobie radzicie, może już przez te parę dni wypracowaliście jakieś rozwiązania. Ja przyznam, że cały czas nie i po prostu ledwo żyję, zwłaszcza że mieszkam na ostatnim piętrze bloku i zwłaszcza że mam wszystkie okna na jedną stronę, więc ani przewiew, ani jakaś ulga w związku z nagrzanym dachem mi nie działa. Staram się po prostu z domu wychodzić do przestrzeni klimatyzowanych. Wtedy jest jakoś lepiej. Przy czym dostać się tam też muszę inaczej niż samochodem, bo chyba narzekałem jakiś czas temu, że jak w moim aucie rocznik szlachetny 2011 klimatyzacja przestała działać, to już nigdy nie zaczęła. Nie, żebym narzekał jakoś mocno, chociaż trochę narzekam. Jeżeli i wy narzekacie, to możecie ponarzekać sobie razem ze mną. Na jedyneczce Kazik Polotronik 1991 Remix, na dwójce Krystyna Prońko w edicie Cocolino 2016. Wpadają głosy z waszej strony, ja te głosy liczę, ale mało do tej pory waszych głosów innych niż cyferki, także zachęcam naprawdę odezwać się do mnie. Można, wszystkim będzie wtedy przyjemniej, delikatnie. No ale czekając na wasze głosy bardziej rozbudowane, ja może puszczę po prostu zwycięzcę poprzedniej pary, tym Chase and Status i Homework. Także proszę bardzo, wasze głosy wybrały.
2: Three, five, seven, like I'm heading whips cross. 357 baddies on my top. Three, lean, Molly in my bag. What you want?

0: Gubernator.
1: Więc kolejna para pod tytułem gitarowe granie sprzed dobrych już kilkudziesięciu, chciałem powiedzieć kilkunastu, ale chyba nie, lat na jedyneczce Foo Fighters i The Pretender, na dwójce The Offspring, Hit That. A ja odbiorę pierwszy telefon w tym wejściu. Halo, halo.
2: Siemanko, siemanko, Archie z tej strony.
1: Siemaneczko, Archie, jak ci mija dzień?
2: A, elegancko, właśnie w sumie dopiero do domu wracam, tak skończyłem o godzinie 15, ale trzeba było olej wypić w samochodzie. A właśnie tak a propos klimatyzacji, to mam zrobione, a też 11 rocznik, ja nie mam pojęcia, co w tym swoim samochodem.
1: Już co, powiem ci tak, starałem się to naprawić i rezultat był taki, że trzy razy płaciłem srogie pieniądze gościowi zajmującego się klimatyzacją, aż ten zbankrutował. A do tej pory udało mu się rozebrać mój samochód do zera, złożyć z powrotem i stwierdzić, że nie ma pojęcia, skąd ten czynnik wycieka, ale no jakoś znika. Stwierdziłem, że już więcej w to pieniędzy nie wpompuję. No cóż, no cóż. Na co głosujesz, Archie?
2: No to problem. Ja zagłosuję sentymentalnie, się śmieję, na dwójeczkę, bo jak kiedyś leciał jeszcze na MTV, jak się było dzieckiem, to chyba za każdym razem głośniki leciały do góry.
1: No, myślę, że tutaj Foo Fighters, The Pretender też sentymentalnie, ale dla ciebie rozumiem bardziej sentymentalnie jednak The Offspring. Nie wiem, czy to kwestie rocznikowe, czy po prostu gustu muzycznego, głos zapisany. Podziel się jeszcze tym, jakie masz plany na wieczór.
2: Nie, to raczej planów nie ma. Małe dziecko, tak. Wracam, zajmę się syneczkiem, trzeba będzie umyć, pójść spać i koniec. No. To jest taki już, powiedzmy, zobaczymy jeszcze, co się będzie działo. Planów nie ma, wszystko na spontanie.
1: Z małym dzieckiem chyba planów nie ma i tak się może dziać, no nie?
2: No zawsze, to codziennie coś się dzieje. Wczoraj musiałem, pojechaliśmy na rowery, on ma takie swoje biegóweczce, bo jeszcze tam, jeszcze trzech lat nie skończy, na razie trenuje na biegówce. I w końcu zmęczył się, nie chciało mu się, a byliśmy gdzieś z półtora kilometra od domu, kurczę, no to dobrze, chociaż bagażnik mam na rowerze, to wziąłem go na ten bagażnik, biegówka w rękę i jakoś dotłapaliśmy się, to był koszmar, kurczę, jeszcze w ten upał, to była tragedia dla mnie, przyznam, ale daliśmy radę, jakoś wróciłem do domu, wróciliśmy,
1: Współczuję
2: sam
1: Współczuję.
2: I zobaczę, dzisiaj będzie pewnie podobna sytuacja.
1: Ale pomyśl, będzie już na tyle duży, żeby kontaktować, będzie się, nie wiem, buntować jako nastolatek, a ty mu wtedy wypomnisz, kto z nim na bagażniku i z rowerem w jednej ręce pedałował do domu, żeby jakoś w upale dotrzeć. Dobra, dzięki, Archie, pozdro!
2: Dzięki, trzymaj się, na razie.
1: Siemaneczko. To był Archie i wy możecie zadzwonić 228-27-7205, podzielić się historią dowolną zupełnie, albo po prostu zagłosować. Wasze głosy wpadają też oczywiście SMS-kowo, ale do tego przejdziemy później, bo na razie mam kolejny telefon. Halo.
3: Halo, halo. Dzień dobry, Wieczesław, tej strony.
1: Siemana, Wieczesław. Jak ci mija dzień? Oj, strasznie cierwie,
3: Przepraszam najmocniej, widocznie zasięg tutaj na A2. Jestem 28 km od centrum, a nie ma zasięgu w Rzeczpospolitej, także no to trudno.
1: Ale nie, już chyba nadszedł, wiesz? Już chyba wrócił, bo to było słychać bardzo dobrze.
3: Okej, no to świetnie.
1: Dokąd jedziesz, albo skąd jedziesz?
3: Już jadę z roboty do domu, jadę z Łosic do Śródmieścia Południowego, także jestem już pod Warszawą.
1: Jesteś tym człowiekiem, który z Warszawy dojeżdża do pracy do Łodzi? Słyszałem, że to raczej działa w drugą stronę.
3: Nie, do Łosic.
1: Łosi, dobrze, zrozumiałem. Zrozumiałem.
3: No tak, ja dojeżdżam z Warszawy, tak, mieszkam od 25 lat, czy od 20 w Śródmieściu. I jak wszyscy jadą do Śródmieścia, to ja jadę gdzieś aut, także tak to jest. Przynajmniej korków nie mam.
1: Właśnie Wieczesław wymyślił sposób na korki, pracować w Łosiach i kiedy wszyscy przyjeżdżają, to ten wyjeżdża i odwrotnie. Może tak trzeba właśnie.
3: Tak.
1: Zrobić z Warszawy sypialnię, a pracować gdzieś indziej, no i w ten sposób, prawda, przechytrzyć wszystkich innych.
3: Dokładnie tak. Jedyną barierą mogą być po prostu ceny w Śródmieściu są większe niż na obrzeżach i to może być trochę konflikt.
1: No to znaleźć dobrą pracę w Łosiach i nie ma kłopotu.
3: W Łosicach, nie mówię, ale
1: Łosicach, przepraszam, bo cały czas cię słyszę tak sobie. Wieczesław, na co głosujesz?
3: jest jeden słuchacz. Jeszcze ja chyba na co tam było? Fighters, przepraszam, nie słyszałem.
1: Foo Fighters na jedynce, The Pretender, a na dwójce The Offspring, Hit That.
3: No to w takim razie The Offspring, a w takim razie poproszę, jeśli mogę tradycyjnie pozdrowić Sean, Core, Kręgosłup, Szkielet, całego tutaj kampusowej społeczności.
1: Śmiało.
3: Mr. Andy, który pewnie już ogląda i mam nadzieję za chwilę za relację z wielkosztemowego tenisa. Aleksandra z tego, Andrzeja i przede wszystkim Maksia oraz Ireczka, Irka i panią Krysię, jeśli jeszcze żyje.
1: Pozdrowieni.
3: Także pozdrawiam serdecznie.
1: Dzięki, Wieczesław. Trzymaj się.
3: Trzymajcie się w takim razie. Do zobaczenia. Hej.
1: No i ostatni telefon odbiorę w tym rozdaniu. Halo, halo.
0: Halo, halo. Cześć, Przemek.
1: Cześć, Przemek. Jak ci mija dzień?
0: A bardzo dobrze. Jeszcze właśnie jadę z psem. Z psem jadę do szkoły.
1: No, a że tak powiem, na jakim etapie edukacji pies?
0: Pies jest już dyplomowany.
1: O! To naucza, rozumiem.
0: Doktorat i te inne sprawy.
1: Bardzo dobrze. Gratulacje dla psa. Gratulacje dla psa. Nie wiem, czy to podyplomówka, czy jedzie nauczać, ale mam nadzieję, że jest zadowolony. Na co głosujesz?
0: Wiesz, ja bym poprosił jedyneczkę na Foo Fighters, a pies jest dyplomowany z węszenia.
1: A, to w ten sposób. Jak, no i co, jedzie coś węszyć, czy jedzie się dalej rozwijać?
0: Tak. Jedzie na... Zajęcia z tam różnych przeszukań.
1: No i korzystasz z niego, że tak powiem, jakoś zawodowo, czy może na grzybach, żeby ci trufli szukał, czy...
0: Absolutnie nie, to jest po prostu bardzo tak angażujące i wysiłkowo to też psa potrafi zmęczyć, a taka pogoda jak dzisiaj, więc no nie spaceruje za dużo z psem, więc trzeba go zmęczyć w inny sposób, więc węszyć.
1: Dobrze, niech w takim razie węszy, twój głos też zapisany, pozdrow Przemek, pozdrowienia też dla psa. A
0: dzięki,
1: jak się nazywasz? Czy tam?
0: Ja czy pies?
1: Pies, ty to wiem, Przemek.
0: Pies Tadeusz.
1: Tadeusz, no i pięknie. Pozdro.
0: Tak. Dzięki.
1: 228-27-7205, tam czekam na wasze telefony. Swoją drogą, jeżeli i wy macie psa i w upalne dni zastanawiacie się, jak sobie poradzić, albo raczej jak pomóc psu poradzić sobie z temperaturą, to polecam wam najnowszy odcinek podcastu Łapy w Górę, gdzie Klaudia Szkaradek o tym w rozbudowany sposób opowiada. No ale dobrze, tymczasem wystarczy już tego gadania, ktoś jeszcze dzwoni, ale to polecam zadzwonić przy kolejnym wejściu. Na razie czas już puścić zwycięzcę poprzedniej pary, tym został Kazik i jego Spalam się w remiksie Polotronik 1991.

0: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
1: No to w czym problem?
0: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
1: No i?
0: No i obawiam się, że nie zdąży.
1: No to weź klienta do Brikomana, nie tu się stresujesz.
2: Zamiast się stresować, jedź do Brikomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dąb Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: Reklama. Autopromocja.
4: Sample, covery, bajery to program o inspiracjach muzycznych. Kto z kogo samplował, remiksował i coverował? Zapraszam, Kasia Rodek. Sample, covery, bajery w piątek po 16.30. Podcasty wszystkich audycji znajdziesz na radiocampus.fm /podcasty.
5: This is your life! Right here, right now!
3: Autopromocja.
6: Teraz Daniel Avery i Lemon, a ja zaraz wracam do Was z kolejną parą.

0: Alternator.
1: A na dwójeczce wydmy z numerem Restart. 886 971 971. Czekam na wasze głosy.

0: I tak ten alternator. Dropik również brzmi. Jeżeli chcecie posłuchać, jak kawałek Restart się rozwija, zagłosujcie na dwójkę. Jeżeli wolicie Expo 2000 i Asleep z numerem Liminalnie, to jedyneczka jest dla was w kolejnej parze. A na co zagłosuje osoba, która dzwoni? Siema.
1: Siemam, Dairo, z tej strony Blaski. Ja wybieram jedyneczkę z tej pary.
0: Proszę bardzo.
1: A można mieć propozycje takie letnie, odkrycie, może macie, a może nie macie.
0: No pewnie, że można, chociaż można, ale nie obiecuję, że puszczę.
1: To ja w ogóle zastanawiam się, czy będziecie mieli, no. Ale spróbujmy. Wokalistka nazywa się Noga RS.
0: Aha.
1: I kawałek nazywa się Dumb.
0: A coś innego?
1: Takie wakacyjne odkrycie z Francji. A coś innego? A w ogóle ta wokalistka jest...
0: Jest właśnie. Noga RS. Pod ręką mam You So Done, Off The Radar, Bad Habits. Tam jest razem z MIA. Może to? I Pity jeszcze mam.
1: Okej. Okay, dobra, bo wakacyjnie wchodziło Dump i wakacyjnie wchodziło Vandalism.
0: Dobra, to ja zrobię tak, że ja posłucham tego, co mamy i puszczę coś, co moim zdaniem z Nogi RS jest najbardziej wakacyjnego. Co ty na to?
1: Idziemy w to.
0: No i proszę bardzo. No i umówieni. I to mi się podoba. Jak ci mija dzień, powiedz jeszcze.
1: Jadę po młodego człowieka do Brwinowa na Wejka z odbiorem pod adresem. Więc chyba dobry był dzień i chyba generalnie pogoda dała na wodzie dzisiaj czatu.
0: O Jezu, być nad wodą, móc napisać tego słynnego SMS-a, wy w robocie, a ja nad wodą. Och, och. Już niedługo.
1: Nie, ale wiesz, ja też byłem w pracy, więc generalnie jadę teraz tylko po odbiór, tak?
0: No tak.
1: Czyli ojciec Uber.
0: No tak.
1: To jest taka historia, a druga, tak przyglądam się po prostu temu, że narzekamy w Polsce na upały, ale muszę przyznać, że narzekamy mniej niż we Francji, bo tydzień temu właśnie byłem w tej największej fali na południu. I tam wszyscy żyli sensacją, że w Nantes o godzinie 24 było 30 stopni.
0: Jezus
1: Maria. Ja chciałem tylko złożyć zażalenie, że u nas nikt nie narzekał, jak było 34 po wyjściu z koncertu pod siadło. Więc chyba jesteśmy z innej gliny, tak mi się wydaje.
0: Wiesz co?
1: I to chyba nie jest przypadek.
0: Ja mam tutaj teorię, bo ja mam też tak, że no trochę się złamałem rzeczywiście w tych ostatnich dniach przez brak klimatyzowania w moim życiu. Natomiast przysiągłem sobie lata temu, że trzeba coś wybrać. Albo narzekam na paskudne zimy, albo narzekam na upalne lata, no żeby nie narzekać przez cały rok. No i stwierdziłem, że wolę marudzić na te paskudne polskie zimy z tym po prostu, z tą pluchą wszędzie, brakiem śniegu i tak dalej, chociaż w tym roku było w miarę ładnie. Wolę marudzić na to, niż marudzić na gorąco, które się tam zdarza przez miesiąc i wiem, tam zmiany klimatu, wszystko to są poważne rzeczy, ale tak emocjonalnie postanowiłem nie narzekać na gorąc. No i się staram.
1: I to jest bardzo dobra koncepcja.
0: Prawda? Prawda? Polecam ją serdecznie. Tak, wprawdzie jest, trudno jest żyć teraz, ale pomyślcie, że już niedługo listopad, potem kolejny listopad, a potem jeszcze jeden listopad i tak aż do kolejnego kwietnia, więc cóż, ja te upały przyjmuję jakoś z otwartymi ramionami, chociaż no, w tym roku jednak trochę hardcore. Dobra, dzięki za telefon. Pozdro dla syna z nad wody.
1: Jeszcze chciałem powiedzieć, że pozdrawiam redaktor Michałowski, Król Polski, jak najbardziej i całe radio kampusowe i trzymajcie się cieplutko.
0: Rewelacja.
1: Nie narzekajcie, oglądajcie film Hydro Zagadka, będzie wam lżej.
0: O, tak jest, pozdro. Albo oglądajcie wydarzenia sportowe, bo oczywiście dopisało. Nie miałem pojęcia, że teraz rozpoczął się Wimbledon. Jeżeli dla was jest ważny, to dajcie znać. Tutaj spodziewam się Andiego z jakąś relacją, ale to nie musi być tylko Andiego rola. Możecie inni się podzielić, no bo ja Wimbledon nie oglądam. Jestem całkowicie sfokusowany cały czas na Mistrzostwach Świata, a tam oczywiście wielkie wieści dla Polaków. No i Niemcy odpadli, i Szwecja, którą ja generalnie lubię, ale cóż, po tym jak w barażu nas pokonali, pokonali, no to chyba w Polsce trudno było im kibicować. Odpadła z Francją, tak jak i my 4 lata temu, w związku z czym no, polska dusza złośliwie z Schadenfreude, ale może się przez chwilę radować. Cóż, czemu nie? Ja nie przyjmuję tego, że ten mundial jest jakiś dziwny, inny, a przeciwnie, lubię po nocach siedzieć, więc po nocach sobie oglądam i wkręciłem się co niemiara, ale wystarczy może na razie o sporcie. Pora na trochę muzyczki, a dokładniej na The Offspring, bo to jest zwycięzca poprzedniej pary.

To był The Offspring i Hit Dad, zwycięzca poprzedniej pary. A teraz spoza konkursu na wasze życzenie Noga RS z numerem Off The Radar. Taki znalazłem. Moim zdaniem dosyć letni. Hear me, no one sees me, no one.

0: Chciałem to zrobić kluczem brytyjskiego rapu, a okazało się, że jest też klucz numerowy, bo na jedynce ten, a na dwójce five. Głosujecie więc bądź to na dziesiątkę na jedynce, bądź to na piątkę na dwójce.
1: W nocy tylko myślę, ale nie śpię. Wiem, że jestem tak daleko, tego nie chcę. Weź ten jeden wielki oddech, łap powietrze. And we can make this right. Been awake since five.
2: Alternator.
0: Na jedynce dziesiątka, czyli Central Cee i Skepta, na dwójce piątka w wydaniu Pata, polsko-brytyjskiego rapera. Ja osobiście często ten rap z brytyjskim rozpędem wolę w sumie od amerykańskiego, tego amerykańskiego. To się już nasłuchałem. Dajcie znać, co wy sądzicie i dajcie znać, na co głosujecie. Na razie odezwała się Patrycja. Cześć Patrycja, głosująca na jedynkę, a na dwójkę zagłosował ktoś na WhatsAppie, więc pozostajemy na remisie, chociaż to już się powoli zmienia z kolejnymi SMS-ami. Możecie też zadzwonić, oczywiście 228-27-7205. Tam czekam na wszystkie telefony. Podzielić się tym, czy jesteście nad wodą, czy w robocie, czy żyjecie, czy macie jakieś plany wakacyjne, bo w sumie zupełnie przegapiłem to, że słyszymy się 1 lipca. Wprawdzie wakacje szkolne już od chyba tygodnia trwają, no nie? Wprawdzie dla urlopu ten 1 lipca nic nie musi znaczyć, ale jednak jakaś taka data budząca wakacyjnego ducha, no to jest. Więc jeżeli i wy poczuliście zew wody, zew pensjonatu, zew wyjazdu na działkę, piszcie, co do was najbardziej się odzywa. Ja słuchając, no w końcu przegrała tę parę, ale jak słuchałem Krystyny Prońko z propozycją Deszcz w Cisnej w remiksie, no to o tej Cisnej sobie pomyślałem, o pojechaniu tam do jakiegoś schroniska, no odezwała się we mnie taka dusza, że ten plecak zapakować, buty założyć i pojechać na jakiś czas. Wiecie, rzucić wszystko i w Bieszczady, nie? Bo to mój styl. Co wy lubicie, dajcie znać. No, ja trochę się zdekoncentrowałem, bo urwałem tu jedną rzecz na konsolecie. Zajmę się tym za chwilę. Na jedynce Central Cee i Skepta, na dwójce Pat, i podliczam wasze głosy. Teraz tylko SMS-owe, bo żaden z was nie dzwoni. Zachęcam, ale tych SMS-owych za to jest sporo. Ktoś też pisze, że wybiera się do pewnego dużego hotelu, sławnego bądź to niesławnego, marki nie powiem, i że gorąco, tam dokładniej pada nazwa, potem gorąco. Tak, rozumiem, że trochę bardziej rozbudowane komunikaty może być teraz trudno formułować. Ciekawe, czy gorąco jest już w Londynie. Było, ale nie wiem, czy ta fala trochę nie była w taki sposób zorganizowana w Europie, że najpierw uderzyła na zachodzie, a potem przeszła do nas już odpowiednio, prawda? Rozgrzana. Tak, tak. Mózg przegrzany. Zdecydowanie wszystko przegrzane. Dobrze, powiem wam, że jak urwałem tutaj fragment konsolacji, to jednak trochę mi to zestresowało, więc teraz poszukam tego suwaka, który prawda, wziąłem i zdewastowałem, a dla was zwycięzca poprzedniej pary w tym czasie, czyli Liminalnie w wydaniu Expo 2000 i Aslipa. Już za chwilę zresztą serwis informacyjny. Nie wiem, czy puszczę coś dłuższego do tego czasu, czy jeszcze na chwilkę się przed nim usłyszymy. Tymczasem Liminalnie.

Expo 2000 i Asleep liminalnie. Ja podzielę się tym, że naprawiłem konsoletę, także jestem bardzo zadowolony. Was to oczywiście nie musi obchodzić, więc kończmy ten temat. Czytam wasze SMS-ki, mam trochę zaległości. Gdy Bartosz miksuje, Ferdek Kiepski z Laczków wyskaktuje. Gdy Bartosz suchara rzuci, to nawet Egon Olsen po nieudanym skoku się nie smuci. Pozdro z małego Fiata. Pozdro, chłopaki. Dla was też serdecznie. A inny słuchacz proponuje parę Kazik versus Maleńczuk, ale oryginalne kawałki. No, nie będę Kazika po raz drugi proponował, ale tą radykalną propozycję zapisuję sobie w głowie na kolejny alternator. Tymczasem spoza konkursu DJ Marki i XRS LK, a za chwilę wiadomości.

Chcesz rozumieć świat? Nie tylko obserwować, ale wiedzieć, jak działa? Dlaczego ludzie wybierają tak, a nie inaczej? Co stoi za decyzjami, trendami, zmianą? Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW. Tu pytania są początkiem zawodowej przygody. Studia licencjackie i magisterskie, prowadzone w trybie

0: komu zależy na rozpowszechnianiu nieprawdziwych informacji. Nauka sprawdza. Rozmowy z naukowcami i ekspertami o dezinformacji i manipulacji. Każdy czwartek po 12:45 i w podcastach Radia Campus. Audycja powstaje w ramach projektu Nauka sprawdza, finansowanego ze środków ministra nauki i szkolnictwa wyższego.
1: Autopromocja.
2: 18:30, Marcel Schneider.
1: Akademickie Radio Campus.
2: W ostatnim serwisie porozmawiamy o tym, czym jest e-dyplom, o zbliżającym się proteście nauczycieli i o utrudnieniach w dojeździe do Mińska Mazowieckiego.
1: Wiadomości.
2: Związek Nauczycielstwa Polskiego zapowiedział manifestację 31 sierpnia przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów. ZNP domaga się realizacji obietnicy dotyczącej projektu obywatelskiego Godne płace i wysoki prestiż nauczycieli.
3: Że grzecznie już było, spokojnie już było, że nauczyciele mają dość tego rodzaju zachowań. Chcemy przypomnieć politykom, że to, co się obiecuje, to, co się deklaruje w kampanii wyborczej, nie może być tylko trzą gadaniną i taką czystą kiełbasą wyborczą, że środowisko to zapomni.
2: Mówił prezes ZNP Sławomir Broniarz. Broniarz przekazał także, że we wtorek i środę kierownictwo związku dyskutowało na temat sytuacji nauczycieli w kontekście warunków pracy, płacy i dobrostanu. W środę spotkało się z posłami Platformy Obywatelskiej i Lewicy, a kilka dni temu odbyło się spotkanie z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Zaznaczył przy tym, że żadne ze spotkań nie było przełomem. Polskie uczelnie mają już możliwość wydawania elektronicznych dyplomów, które absolwenci będą mogli dodać do mObywatela. Ten dokument ma taką samą wartość prawną jak ich papierowe odpowiedniki.
4: Po wielu miesiącach przygotowań możemy wreszcie ogłosić, że e-dyplomy wkraczają do naszych uczelni. Nowelizacja ustawy wprowadzającej e-dyplomy otworzyła proces, którego zwieńczeniem właśnie jesteśmy świadkami. E-dyplomy to forma elektroniczna, która staje się podstawową i obligatoryjną postacią dyplomów ukończenia studiów oraz dyplomów doktorskich i habilitacyjnych. Koniec z papierologią.
2: Mówi Marcin Kulasek, minister nauki i szkolnictwa wyższego. Od stycznia kolejnego roku cyfrowe dyplomy staną się podstawową formą wydawania dokumentów potwierdzających ukończenie studiów. Aktualnie występują utrudnienia w kursowaniu pociągów kolei mazowieckich w związku z pożarem traw wzdłuż torów pod Mińskiem. Na trasie możliwe są opóźnienia. Przedstawiciele powiatu informują, że na odcinku od Grodziska do Wiciejowa wstrzymany został ruch pociągów. Pożar jeszcze nie jest opanowany, ale jak uspokaja kapitan Piotr Jałocha, obecnie nie ma zagrożenia dla zabudowań w okolicy. Przypominamy, że rozpoczął się właśnie Open Air Festival w Gdyni. Na festiwalowych scenach aż do soboty będziemy mogli oglądać grono różnorakich artystek, artystów i zespołów. Jednak jeżeli nie stać Was na czterodniowy wypad do Trójmiasta, to tylko wspomnę, że na TVP oraz TVP Kultura będą prowadzone transmisje na żywo z koncertów. Już dzisiaj o 20:00 będziemy mogli obejrzeć na przykład występ Zary Larsson. Więcej informacji o transmisjach z lotniska w Kosakowie możecie przeczytać chociażby na Instagramie Open. I trzymamy kciuki, żeby w tym roku nikogo burza ze sceny nie wywiała.
5: Lecimy nie przedłużając ze zwycięzców poprzedniej pary Central Sea i Skepta ten.
6: Done it again, 10:30, just made me a 10, they ain't got out of bed. Hunting there, but I ran out of lead. One cool mate, broski, blam out your head. We're the ones putting on West, not them. They got more money than sense. Sweet one.

0: Alternator.
1: No, myślę, że para może rzucić pewne wyzwanie. Dajcie znać, który z tych kawałków jest dla was zwycięzcą i który ma polecieć w związku z tym w całości. Możecie dać na przykład znać telefonicznie, tak jak ktoś. Halo, halo.
2: Halo, halo. Dzień dobry, Lula z tej strony. Ja chciałam zagłosować na dwójkę.
1: Proszę bardzo, głos zapisany. Powiedz, Lula czy Zuza? Nie słyszałem.
2: Lula, od lulania.
1: Powiedz, Lula, jak ci mija dzień? Czy lulanie jakoś w formie jakiejś drzemki już było, czy dopiero przed tobą?
2: Nie, nie, nie, ja nie drzemię w takie upały, ale no, mam duże wyzwanie. Jadę na hardkorowy trening, więc zobaczymy, jak w tej saunie będzie się ćwiczyć.
1: Ale na dworze trening w takiej pogodzie?
2: Nie, nie, nie, nie, w zamkniętym pomieszczeniu.
1: No to przynajmniej tyle. Mam nadzieję, że będzie klimatyzowane do tego. A podzielisz się, co to za sport?
2: No, takie ogólnorozwojowe, crossfit obwodowe ćwiczenia, hardkorki takie.
1: No to bardzo fajnie. Bardzo fajnie, no, bardzo fajnie. No, trzymam kciuki.
2: Dzięki.
1: Trzymam kciuki. Głos zapisany. Pozdro. I wy możecie zadzwonić tak jak Lula 228277205 albo po prostu zagłosować SMS-owo 886971971 w tym na WhatsAppie. Tutaj głosy również wpadają, ale i dzielicie się waszymi doświadczeniami z pogodą w całej Polsce. W Białej Podlaskiej było gorąco, przeszła burza i dzięki temu jest ciągle gorąco. Ale również parno, napisał ktoś z Białej Podlaskiej. Współczuję. Wczoraj miałem jakiś taki moment, że na chwilę wychodzę na balkon wieczorem i jest, no może nie jest chłodno, ale jest, nie wiem, ze 25. Pomyślałem sobie, jak przyjemnie, jak sympatycznie. Może to już koniec, może teraz tak już będzie, ale jak dziś się obudziłem, to zrozumiałem, że nie, że jeszcze chwilę z upałem nam pozostała. Chwilę z upałem, ale też chwilę z wakacjami na 1 lipca. To data, w której się słyszymy. Dajcie znać, czy macie jakieś wakacyjne plany, czy może urlop już się dla was zbliża. Mam nadzieję, że tak. Tego wam życzę w każdym razie. Czy wybieracie wakacje w pensjonacie polskim, czy może gdzieś za granicę was wyniesie? Ja jestem rozdarty, mam plan podróży transatlantyckiej, ale zobaczymy, czy to się uda. Trochę nie zależy to ode mnie, wiecie, akademia i tak dalej. Byłoby fajnie, a poza tym chyba siedzę w kraju, zresztą tak, przyjemnie. A w Gdańsku wszyscy wystrojeni jadą na openera, a ja wracam z pracy i zazdroszczę, bo nie idę. Cóż, też im zazdroszczę, tobie współczuję, ale jak powiedział serwisant, przynajmniej możesz odpalić sobie w TVP Kultura transmisję, zawsze coś, albo zostać z nami i posłuchać Kampusa, bo teraz jeszcze do 19 Alternator, a później Suwak i audycję On The Streets. Myślę, że jest to również zupełnie przyzwoity plan na wieczór. Muzycznie na pewno od openera nie gorszy, no i też przecież wprawdzie na żywo, no, nie w sensie wystąpień live, ale w sensie naszego live gadania. Urbański teraz, kończąc na chwilę gadanie, Urbański teraz i Justyna Święs Ultraviolet i wracam do was z kolejną parą. Zapowiem już, nie będzie to tym razem rapowa para. Za momencik.

Żałuję, że sprawdziłem, kto gra na openerze, bo zobaczyłem, że grają Idols jutro i zrobiło mi się trochę ochota, żeby kupić bilet na jeden dzień i tam pojechać, ale nie wiem, czy dam radę. No ale przynajmniej odbiję sobie tym, że siedzę za konsoletą, a więc mogę Idols puścić spoza konkursu. Idols Slow Tie teraz więc dla was Model Village i niedługo słyszymy się chyba już z ostatnią dzisiaj parą.

0: Idols and Slow Tie, Model Village i w ten sposób dojechaliśmy do ostatniej pary w środowym alternatorze.
1: Alternator. Piszesz, dzwonisz, słuchasz, wygrywasz. Telefon 22 827 72 05. Zdecyduj, co za chwilę zagramy w Radiu Campus.
0: Jedynki przedstawiać nie trzeba. MIA i numer Boys.

228-2772-05. Zezwońcie się pożegnać, bo to ostatnia już para w alternatorze. Albo chociaż napiszcie SMS-ka 886-971-971.

0: Alternator.
1: Na jedynce MIA, na dwójce Little Sims, dwie świetne w muzyce kobiety. Wybierajcie, która poleci jako ostatni numer w dzisiejszym Alternatorze. Wcześniej będzie trochę rapu, jeszcze nie zdradzę, kto wygrał parę poprzednią, chociaż mogę zdradzić, że jednym głosem się ten zacięty wyścig rozstrzygnął. No i cóż, w ten sposób mi nie zostaje chyba nic więcej do powiedzenia niż to, że życzę Wam wspaniałego wieczoru. Może będzie trochę chłodniejszy niż był dzień. Nie żałujcie, jeżeli nie ma Was gdzie indziej. Dobrze jest tu, gdzie jesteście. Jestem o tym przekonany, gdzie byście nie byli. No i pamiętajcie, żeby na upały nie narzekać, bo nadejdzie jeszcze jeden z kolejnych 6 w jednym roku listopadów. I wtedy będzie można przynajmniej powiedzieć, że kiedyś w Polsce było ciepło. A to kiedyś to czerwiec i już lipiec 2026 roku. Bartosz Pergu z tej strony. Dzięki, że byliście, pisaliście, dzwoniliście. Słyszymy się następnym razem. Tymczasem Alternator dobiegł końca. A czemu skończyłem w ten sposób optymistyczny? No nie był to przypadek. Nie był to przypadek, ponieważ to było wprowadzenie do kawałka zwycięzcy rapowej ostatniej pary, Ace i Najlepsze Dni. Pozdro!

0: on the streets. Zaprasza Suwak.
1: Tak jest, tak jest. Godzina 19, środa, więc audycja On The Streets przy mikrofonie Suwak On The Streets. Jak zawsze w kampusie, słuchajcie, no dziś wydarzyła się rzecz niebywała, ponieważ wysypał mi się gość, który miał tu dzisiaj razem ze mną być. Mieliśmy sobie rozmawiać na temat różnych, no właśnie nie powiem na jaki temat, bo nie zdradzę wam tego, bo ten gość jeszcze tu kiedyś przyjdzie, więc na razie nie będę się wysypywał z tego tematu, ale jak to w życiu bywa, trzeba sobie radzić z takimi sytuacjami w dosyć, no, że tak powiem, szybki sposób. I tak sobie właśnie z nim, z tym problemem poradziłem, więc mam dla was naprawdę mnóstwo ciekawych, nietypowych rzeczy, jak na audycję. I mam nadzieję, że nie będziecie się ze mną nudzić przez najbliższą godzinkę, więc zostańcie, bo będzie ciekawie. I na sam początek chciałbym podsumować zawody Roll-Up Skate Contest, edycja 11, które te zawody właśnie miały miejsce w ostatnią sobotę. No i powiem tak, no nie było lekko, ponieważ 34 stopnie na warszawskim Bemowie, na skateparku, a nawet więcej. Ja myślę, że tam asfalt na tym skateparku to mógł naprawdę osiągać przynajmniej 50 stopni Celsjusza, czyli to będzie na jakieś, na moje oko, z 80 Fahrenheitów. A może i więcej, a może mniej, nie wiem, na Fahrenheitach się nie znam, ale jeżeli chodzi o Celsjusze, to było naprawdę gorąco. No i tak, wielkie podziękowania dla ekipy organizacyjnej, czyli Nowe Patenty z Leszkiem na czele, który dopiął jak zawsze zadania i zawody udały się świetnie. Było nawodnienie dla wszystkich, były mgiełki, więc pomimo tego żaru można było sobie jeździć i wszystko się świetnie udało. Shoutouty dla Dimy, Padiego G, Patryka Przeździeckiego, Igora Sitarka i Dimy 2.0. To właśnie ci zawodnicy zgarnęli najwięcej nagród podczas swoich przejazdów i podczas Best Tricku. No a jeżeli chodzi o tą wieczorną sekcję afterkową, tam mnie nie było, więc niestety nie mogę wam zdradzić szczegółów, co tam się działo, ale podobno było grubo. I myślę, że idealnym kawałeczkiem, żeby podsumować sobie Roll-Up Skate Contest Volume 11, będzie Kodak Black i Roll in the Peace.
2: Hey, everything be like off the top these days. Like these we days, I don't even know track, what a pad is these days, you know? Yeah. Hey. Fuck that hoe, cause she a knack-knack.

0: Wiem, że temat upałów i tego, że jest gorąco i 40 stopni już pewnie został przemielony, ale ja dzisiaj wpadłem na taki pomysł, ponieważ to jest audycja On The Streets. Mówimy o tym, co się dzieje na ulicy, gdzie warto pójść, co warto odwiedzić. I wczoraj, wiem, że pewnie nie będę Galileuszem i pewnie już niektórzy znają te spoty, ale ja wczoraj odkryłem coś takiego jak oglądanie meczy nad Wisłą. I powiem wam tak, przepięknie tam było. Było naprawdę cudownie, było chłodno, był lekki wiaterek, była leciutka, kojąca bryza, która sponiewierała moją twarz. I nie wiem, czy u was w domu jest tak gorąco jak u mnie, bo u mnie naprawdę mieszkanie się nagrzewa i nawet ostatnio miałem plan zakupienia takiego klimatyzatora przenośnego, wolnostojącego, ale no niestety, najbliższa dostawa chyba 23 listopada, lipca. No, na pewno nie da rady tego na teraz zamówić, więc stwierdziłem, że wyjdę nad Wisełkę, obejdzie sobie meczyk. Wczoraj Francja z Szwecja 3-0. No cóż, że ze Szwecji. Przynajmniej udało się potrenować wczoraj podczas tego meczu to powiedzonko. Ostatnio Brazylia-Japonia, też ciekawy mecz. Ale jest ze mną ekspert, który wam trochę więcej opowie o tym futbolowym świecie, bo jest ze mną Antek Partum z kanału sportowego. Antek, jesteśmy na linii?
1: Siemanko, Suwak, witam także wszystkich słuchaczy.
0: Cześć, cześć kochany, powiedz mi, no bo ty jesteś na bieżąco z tym, co się dzieje. Powiedz mi, czy ostatnia porażka Niemców to jest coś, czego można było się spodziewać, czy to jest raczej coś zadziwiającego? Bo ja byłem, szczerze powiedziawszy, zszokowany.
1: No wiesz, z jednej strony no to jest to oczywiście duża sensacja, no bo Niemcy grali z Paragwajem, czyli drużyną raczej pozbawioną gwiazd. Z drugiej perspektywy można było brać pod uwagę, że jeżeli ktoś z tych faworytów może się wysypać, no to właśnie Niemcy. Przypomnijmy, oni w 2014 roku wygrali złoto mundialu, ale na dwóch kolejnych mundialach nie wyszli z grupy. Mhm. Więc można było podejrzewać, że jak ktoś może się skompromitować, to właśnie Niemcy, ale wiesz co, tak powiem ci, taką mam szerszą w ogóle obserwację na temat tego mundialu, bo coraz częściej i głośniej mówi się o tym, że młodzież już nie interesuje się futbolem, przynajmniej tak jak kiedyś, że bardziej niż całe mecze, dziś dzieciaki wolą oglądać, wiesz, skróty na TikToku i tak dalej. A ja mam wrażenie, że ten mundial przynajmniej w pewnym stopniu może odwrócić ten trend, no bo jak się zakochiwać w piłce, to właśnie na mundialu, to na prawda, którym błyszczą wielkie gwiazdy, a to jest właśnie turniej gwiazd. Mamy Leo Messiego, który czaruje, mamy niesamowitego
0: tak
1: Kyliana Mbappé.
0: Oj, mamy pięknie wczoraj zagrał.
1: Viniciusa Juniora i tak dalej, tak. Więc jest tak, mam taką małą nadzieję, że przynajmniej kilku młodych fanów może się zakochać w piłce.
0: Tylko lewego tam brakuje w tej czołówce, którą wymieniłeś. No ale niestety, no wiemy, jakie są realia.
1: Jeżeli teraz zalatany, bo musi do Chicago pojechać,
0: no właśnie,
1: podpisać kontrakt.
0: Tak jest, welcome to Chicago, a mogło być Miami, ale myślę, że lewy wie, co robi. Powiedz mi, Antek, no bo jak już mam ciebie na linii, to nie mógłbym nie skorzystać z tej sytuacji. Powiedz mi, kogo ty obstawiasz jako finalistę tego mundialu?
1: Wiesz co, tak na papierze, no to wydaje mi się, że zdecydowanie najsilniejszą kadrę mają Francuzi. Tak zacząłem się zastanawiać, czy Francja obecna z Mbappé, Olise, Dembélé i kilkoma innymi gwiazdami, czy to nie jest najsilniejsza ofensywna paka od czasów Brazylii, w której błyszczeli Ronaldinho, Ronaldo, Rivaldo i kilka innych legend. Tak gdybyśmy się mieli określić, tylko skupić na XXI wieku, no to myślę, że Francuzi mają niesamowitą pakę, ale wiesz, no to zawsze może się coś przydarzyć, szczególnie w fazie pucharowej, szczególnie przy jednym meczu, tym bardziej, że jeszcze obrona Francuzów jest taką lekką niespodzianką, więc myślę, że gdyby mieliby tego nie wygrać Francuzi, to dla mnie drugim faworytem jest Argentyna, która nie dość, że ma łatwą drabinkę, to jeszcze ma boskiego Leo. Messi ma 39 lat,
0: Ale leci jak petarda. To prawda,
1: no
0: na boisku on się zachowuje, jakby miał z 25 co najmniej.
1: Tak, tak, ale w ogóle wiesz co, zauważyłem fajną statystykę, bo dużo kibiców zauważyło, że Messi Głównie sobie drepta po boisku, rzadko kiedy biega na takich pełnych obrotach. No i sprawdziłem sobie statystykę liczby sprintów. No to pod tym względem Leo Messi jest dopiero na 549 miejscu wśród wszystkich piłkarzy biorących udział na mundialu.
0: Wow, no to...
1: Ale z nim też jest tak, że jak on już sobie pobiega, to już wiadomo, że odbierze piłkę albo że coś z nią konkretnego zrobi. Tak
0: no
1: jakby
0: właśnie.
1: Nie podejmował żadnych ruchów, które mu się nie opłacają.
0: Pochopnych zawsze, decyzji.
1: Tak, jeszcze tak ci powiem, zawsze na boisku jak grałem w piłkę, to starci mówili, pamiętaj, lepiej może stać niż głupio biegać.
0: To prawda i powiem szczerze, że no, biorąc pod uwagę, że Messi ma 39 lat, w krajach, w których odbywa się mundial, toczone są mecze, temperatura też jest dość wysoka, więc chyba właśnie lepiej założyć taktykę delikatnego odpoczynku, ale jak już będzie akcja, to wtedy na pełnym biegu, z pełną mocą, że tak powiem, jak kiedyś bolid Kubicy, wystartować do piłki. No i co, Messi aktualnie, jak dobrze pamiętam, na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o strzelone bramki?
1: Tak, teraz tylko wczoraj w nocy dorobek wyrównał Kylian Mbappé.
0: Tak jest.
1: No to też jest, powiem ci, chłop, można go lubić, nie lubić, ale trzeba go doceniać, bo to jest naprawdę... No historyczny.
0: Nie no, przecież Żółw Ninja jest świetny, no przecież to miło się ogląda, jak on biega na tym boisku.
1: Słuchaj, powiem ci jeszcze jedną ciekawostkę statystyczną. Biorąc pod uwagę wszystkie mundiale, no to Kylian Mbappé został piłkarzem, który zdobył najwięcej bramek w fazie pucharowej. Czyli można powiedzieć, że Mbappé jest takim bohaterem wielkich meczów. Natomiast, co może zaskoczyć niektórych słuchaczy, wielki, legendarny Cristiano Ronaldo w ciągu całej kariery nie zdobył choćby jednej bramki w fazie pucharowej.
0: Wow.
1: Więc jest lekka beczka z Portugalczyka, jeżeli chodzi o media społecznościowe. Poza tym też jest tak, że zawsze żyliśmy tą rywalizacją Messiego i Ronaldo.
0: Tak.
1: I teraz 39-letni Messi błyszczy, a 41-letni Ronaldo no, na razie nie pomaga za wiele Portugalii, ale ja jeszcze z takim ostrym hejtem czy krytyką bym się wstrzymał. Bo też legendarna sportowa prawda mówi tak, nigdy nie lekceważ starych mistrzów, także jeszcze zachowam trochę szacunku wobec jego umiejętności.
0: Powiedz mi, czy oglądasz aktualne zmagania Anglików i Demokratycznej Republiki Konga? Jaki mamy wynik?
1: Tak jest, afrykański zespół niespodziewanie prowadzi 1-0 od 7 minuty, ale Anglicy teraz wrzucili wyższy bieg.
0: Okay.
1: Dobrze między słupkami spisuje się bramkarz Konga, bo to oczywiście tutaj Anglicy byli murowanymi faworytami.
0: No właśnie.
1: Ale słuchajcie, no już Holendrzy odpadli, Niemcy odpadli, kto wie, może i Anglicy nie dadzą rady, choć tym miał stawiać, to podejrzewam, że raczej tutaj jednak ogarną temat, mówiąc kolokwialnie.
0: No i teraz Antek, popraw mnie, jeżeli powiem złą datę, ale jak dobrze pamiętam, to Anglia od 1966 bez finału, bez pucharu.
1: Słuchaj, no, co ja mogę powiedzieć, co ja mogę dodać? Trafiłeś, coś pięknego. 1966 rok, dokładnie tak. Anglicy wówczas wygrali z RFN, jeśli dobrze pamiętam, i zrobili swój jedyny, jak dotąd, tytuł Mistrza Świata. I szczerze mówiąc, nie wydaje mi się, żeby szybko mieliby to się powtórzyć.
0: No, jestem ciekaw, jeżeli okaże się, że rzeczywiście Demokratyczna Republika Konga wygra dzisiaj z Anglią, no to chyba na ten kolejny mecz, który odbędzie się o 22 czasu naszego polskiego, wschodnioeuropejskiego, Belgia, Senegal, chyba w ciemno wale na Senegal. Co ty na to?
1: No, wiesz co, to byś mógł pewnie nieźle wygrać u Buka, ale wydaje mi się, że to mógłby nie być zły typ, bo tutaj tak samo, na papierze reprezentacja Belgii z pewnością jest faworytem, ale z Belgami jest tak, że oni mieli swoje złote pokolenie. W 2018 roku zdobyli brąz mundialu i wydaje się, że wtedy przegapili ten jedyny moment, żeby naprawdę jakoś zaskoczyć i wpisać się w historii futbolu finałem mundialu, bo to złote pokolenie to już są panowie po 30, więc to raczej jest taki last dance, ale nie taki jak na Netflixie i wygrana Chicago Bulls, wiesz, i Michaela Jordana, tylko taki last dance, który się może zakończyć glebą.
0: Alright, powiedz mi jeszcze na sam koniec, Antek, czy ty gdzieś dzisiaj na streetie będziesz oglądał mecz, czy raczej w domowym zaciszu, na spokojnie, na kanapie?
1: Dzisiaj muszę w domowym zaciszu, ale dlatego, że pracuję, gdzieś tam muszę relacjonować dla kanału sportowego to spotkanie, ale mogę was zaprosić na piątkowy poranek do kanału sportowego, program Co Przegapiłeś, tam wszystko będziemy sobie analizowali.
0: Alright, dobra, to w takim razie ja z tobą, Antku, się żegnam, ale tylko na chwilę, bo pewnie zaraz się gdzieś widzimy pod Planikiem, albo może w innych ciekawych okolicznościach. Dzięki, że znalazłeś chwilkę, żeby nam tu troszkę o tym mundialu opowiedzieć. Mam nadzieję, że nasi słuchacze teraz troszkę bardziej zorientowani z tym, co się dzieje. I ja mam dla ciebie i dla naszych słuchaczy świetny utwór Football. Let's go!
1: Dzięki, Subi, do zobaczenia.

0: Zostajemy w temacie upałów, ponieważ no, jest cały czas gorąco i tak, na deskorolce trochę się ciężko jeździ, troszkę jednak ta pogoda no, nie jest do końca sprzyjająca, jak jest te 30 parę stopni i żar się leje z nieba, to raczej na deskorolce skejcik nie lubi jeździć, ale są inne ciekawe formy aktywacji, do których was na maksa zachęcam i tu właśnie pojawia się mój kolejny telefoniczny gość, czyli Makoś, mój spec od Wake'a. Siemano.
1: Siema, siema. Witam wszystkich słuchaczy, zajawkowiczów, skateboardzistów i oczywiście wakeboardzistów, bo sam nim jestem, więc witam wszystkich.
0: Cześć, cześć kochany. Fajnie, że udało się złapać na tą krótką rozmowę telefoniczną. Powiedz mi, no rozumiem, że co no, sezon na Wake'a trwa. Ty pewnie pływasz codziennie. No właśnie, jak to jest?
1: Tak,
0: jak sezon, z tym pływaniem sezon na Wake'a, teraz?
1: Tak, tak, sezon na Wake'a już się rozpoczął w kwietniu, kochany.
0: Widzisz, ja zaspałem można, troszkę.
1: Można też pływać w piance, więc no ale tak, no tak. Pełni ruszu w maju już te temperaturki tak powyżej 20 stopni, więc można pływać w board shortikach i jest to fajna zajawa na pewno dla wszystkich, którzy są z deską za pan brat, że tak się wyrażę.
0: No właśnie, ja bym chciał troszkę, żebyśmy wspólnie tu podkręcili zajawę ludziom, którzy na przykład jeszcze nie mieli styczności z wakeparkami, z wake'em, z wake skate'em, bo jeszcze jest taka odmiana, o której też dzisiaj dokładnie porozmawiamy. Powiedz mi, czy no jakbyśmy na przykład mieli tak wytłumaczyć osobie, która nigdy nie miała styczności, ale na przykład jeździła na snowboardzie. Czy to można jakoś ze sobą delikatnie porównać? To jest podobny vibe?
1: Jest to pewnego rodzaju podobny vibe. Jest to tak mniej więcej na wake'u, jest tak jak z jazdą w puchu. Mm-hmm. Czyli też trzeba troszeczkę na tej tylnej nodze siąść, tak żeby cię nie zatopiło. No i oczywiście, no, z tego co ja miałem styczność z ludźmi, którzy jakby chcieli zacząć wakeboarding, zaczynali, ja ich uczyłem i no, tak naprawdę 90% ludzi, którzy jeżdżą na snowboardzie i radzą sobie na snowboardzie, na wake'u, tak naprawdę swoje pierwsze metry przepływali pierwszego dnia.
0: Więc no, okay.
1: Tak, tak, na luziku, więc jest to zajawka tak naprawdę dla każdego, który miał styczność z jakąkolwiek deską, czy tam deskorolką, snowboardem, longboardem, surfem, no każdy może spróbować tak naprawdę, nie?
0: No fajnie, i powiedz mi, i teraz jeżeli na przykład chcielibyśmy wysłać jakiegoś ziomala albo ziomalkę z Powiśla, tak? Bo tu jesteśmy. Z Powiśla na jakiś wakepark. Gdzie dookoła Warszawy można się udać na fajny wakepark, żeby sobie popływać? Ty na pewno znasz takie spoty.
1: Jest parę opcji. No oczywiście wszystko jest tak w promieniu 20 km, bo w samej Warszawie już nie ma wakeparków.
0: W centrum nie ma żadnego.
1: Był jeden, no w centrum nie ma. Niestety.
0: A mógłby być, pod pałacem jakby zrobili taki wake park z wyciągiem, tak. 5-0.
1: Idealnie.
0: Dookoła pałacu jakbyśmy mogli sobie pływać.
1: Dokładnie, ale tak do rzeczy to no jest parę opcji, jest to w promieniu 20 km. Na pewno w Konstancinie macie dwa wake parki. Jest to Konstancin Jeziorna, tak naprawdę jest Wake Club, Wawa Wake w Konstancinie. I w Warszawie, sorry, przepraszam, jest też jeden, Zalew Bardowskiego Brudno, tam też możecie spróbować swoich sił na wakeboardzie.
0: Okej, okay, to nawet powiem szczerze, że nie kojarzę tej miejscowy.
1: Jest to blisko Rady Mińskiej, tak jak kiedyś się jechało na Rzeczną do Galerii Koloru, może.
0: Okej, dobra, to już wiem, które rewiry mniej więcej.
1: Koło Działeczki.
0: Tak, dokładnie, okay. Dokładnie. No to też jest od centrum, to jest kwestia 20-30 minut samochodem.
1: Dokładnie, ale rzut ja bym beretę polecał jednak te wake parki, które są poza Warszawą, bo tam można poczuć lekką taką nutkę, jakbyś był na wakacjach, wiesz. Czyli można się wyluzować, jest plaża, wiesz, popływać na wake'u, potem jakaś samka, ręcznicek, piknicek, wiesz. Dokładnie.
0: All right. No dokładnie. Dobrze, a powiedz mi, czy ty jesteś gościem takiej miejscówki jak agroturystyka Wake and Skate?
1: Oczywiście, że tak. Tam to jest w ogóle, można powiedzieć, że istnie ziomalski vibe, bo jest teraz jeszcze mini rampka, no jest cały Jamaj, który jest legendą i oczywiście, no, co tu dużo mówić, no, człowiek, który stworzył tą miejscówkę i to miejsce żyje tak naprawdę jego energią, tak? Ze świętej pamięci Jamaj. Jego brat teraz to prowadzi, więc tam też można spróbować swoich sił jak najbardziej.
0: Ja myślę, Makuś, że nie będziemy za dużo zdradzać, bo najprawdopodobniej już 15 lipca Jamaj tu do nas wpadnie i pogadamy sobie troszkę więcej o tym, co daje ta miejscówka. I
1: pozdrawiamy Jamaja.
0: Tak, oczywiście, dokładnie. Pozdrawiamy, w ogóle wszystkich pozdrawiamy.
1: Tak,
0: jak zawsze.
1: Zajawkowiców, wakeboarderów.
0: Tak jest, tak jest. Ale powiedz mi jeszcze, Makuś, dobra, to tak, mamy już wybraną miejscóweczkę, no ale nie mamy sprzętu. Zazwyczaj na takich spotach chyba jest do wypożyczenia deska. Czy ja potrzebuję coś więcej, żeby pojechać? Co ja muszę mieć ze sobą, żeby pojechać i popływać?
1: Przede wszystkim board shorty.
0: Zajawę.
1: Zajawę board shorty. Uśmiech i brak stresu, bo rzeczywiście no, trzeba to do tego podejść na luzie i wtedy te pierwsze metry swoje się przepływa, no nie można się stresować, czyli tak, board shorty, ręcznik najlepiej,
0: wiadomo,
1: zajawę i uśmiech.
0: Dobra,
1: i tyle bym polecał osobie, która by chciała zacząć swoją przygodę z wakeboardingiem.
0: Czy jakiś mały trening przed wybraniem się na wake park, coś takiego polecasz rozgrzewkowego, żeby coś zrobić?
1: Polecam rozgrzać łokcie i barki, bo one najbardziej pracują.
0: Łokcie i barki?
1: Tak, łokcie i barki, ponieważ no, wiadomo, no, ten wyciąg nas ciągnie, wyciąga, więc no tutaj... ale tak naprawdę całe ciało pracuje, bo i nogi pracują, i góra, więc można by rzec, że no 15 minut na wakeboardzie jest jak dobry trening.

0: O wake skate, bo tak go wtrąciliśmy w trakcie rozmowy. Opowiedz, na czym polega wake skate? Bo też wydaje mi się, że to jest dosyć świeży temat, ale może się mylę, możesz tu opowiedzieć troszkę o tym.
1: Już trochę lat ma. No i wake skate to jest deska, która jest bez wiązań i która ma też taki papier jak deskorolka, czyli możesz na niej sieknąć sobie showita, sieknąć flipa, tylko że na wodzie.
0: Alright.
1: I to jest wspaniałe przekierowanie dla osób, które jeżdżą na deskorolce, żeby spróbowały sobie też na wodzie tego. Oczywiście tam w wansikach się pływa też, albo w jakichś też butach skateboardowych.
0: Czyli normalnie w zwykłych butach, takich jak się chodzi, tak, albo jak się właśnie jeździ na deskorolce, to można na tym wake skate'cie pływać. Nice.
1: Dokładnie tak, no jest to fajne przeniesienie też, wiesz, no jak teraz te upały są, tak jak mówiliśmy, żeby tutaj każda osoba, która ma styczność z deskorolką, też tego spróbowała, no bo jednak no jak robisz kickflipa na deskorolce, no to na wodzie myślę, że też da radę.
0: Okej, dobra, ja powiem szczerze, że miałem...
1: Nie jest to łatwe, aha, ale... Myślę, że spokojnie można próbować, nie?
0: No ja miałem okazję spróbować kilkukrotnie wake skate'a i muszę przyznać, że jest to naprawdę super ciężkie, ale też mega ciekawe. No a przy takiej pogodzie, jaką mamy obecnie, każdy upadek do wody to jest po prostu coś bardzo miłego, więc... Myślę, że ja i mój rozmówca Makoś wysyłamy wszystkim dużo dobrej energii i takiego no stresu. Pojedźcie do wake parku, spróbujcie sobie popływać na wake'u, trochę pobawcie się z tą wysoką temperaturą i z wodą i myślę, że wtedy taki fajny wysiłek fizyczny właśnie na wake'u może wam dać fajnego powerka na dalszy bieg tygodnia.
1: Dokładnie i jest to przede wszystkim też coś innego i odskocznia od innych zajawek, takich jak właśnie deskorolka, że możesz raz sobie polecieć w tygodniu na takiego wake'a, a później na świeżości wskoczyć na deseczkę, nie?
0: Dokładnie tak. A powiedz mi, a na nartach wodnych to się jeszcze pływa, czy to już jest w ogóle Miami Vice lata 70? Tylko no, zostało w pamięci.
1: No pływa się coś tam, ale to bardziej za motoróweczką.
0: Okej, okay, ja czyli raczej na wake parku nie zobaczymy nikogo na nartach wodnych.
1: Nie no, ja widziałem na wyciągu też na nartach, ale no przede wszystkim no dla mnie to komicznie wyglądało.
0: Rozumiem. Dobra, czyli narciarze...
1: Zostańmy przy desce.
0: Dokładnie. Narciarzom nie mówimy stop, ani nie.
1: Dokładnie.
0: Ale czekamy na zimę. W takim razie, dobra, czyli ty powiedz mi jeszcze, Małkuś, czy ty jutro gdzieś pływasz? Można gdzieś cię spotkać na którymś wake parku?
1: Ja jutro pływam o 20 w Wake Love Konstancin, więc zapraszam, jak chce ktoś porozmawiać, jakby wstrzynić się w ten temat, ja mogę tutaj... że tak się wyrażę, pomóc, doradzić i skierować do dobrych instruktorów.
0: Kozacko,
1: więc
0: dobra.
1: Wake Love Konstancin, Milkowska 47, jutro o 20.
0: Szukajcie tam jutro Makosia, a my za dwa tygodnie z Jemajem porozmawiamy troszkę więcej o wake parku i o samym wake'u i o tej zajawie, więc za dwa tygodnie na pewno się słyszymy. Makuś, dzięki wielkie za rozmowę.
1: Dziękuję wszystkim, pozdrawiam was i wszystkich słuchaczy. Fajnie było porozmawiać.
0: Pewnie, jak zawsze. I dla ciebie, tak, i dla naszych słuchaczy leci utwór Kosiego oraz Erosa No Name.
1: Pozdrawiam, elo.
0: Pozdro.

Także tak, moi drodzy, wiecie już, co można robić ciekawego, jeżeli jest zbyt gorąco, żeby jeździć na desce. Polecamy wam wodne sporty. Przed sekundą rozmawialiśmy właśnie z Makosiem o tym, że jest dookoła Warszawy mnóstwo wakeparków i tam naprawdę można sobie fajnie poszaleć. Polecam. Jeżeli jeszcze nie mieliście okazji spróbować, to naprawdę nie jest to wcale takie trudne, jakby się wydawało. Wystarczy kilka razy przepłynąć w jedną i w drugą, a później to już zobaczycie. Jak złapiecie zajawę, to będzie was ciężko ściągnąć się z tego wyciągu. A ja do was przychodzę teraz z taką informacją, ponieważ już w sobotę, jak dobrze pamiętam, czekajcie, dzisiaj jest pierwszy, drugi, trzeci, tak, w sobotę. W sobotę rusza Urban Art Area 2026, tym razem w domu braci Jabłkowskich. Ekipa po kilku latach obecności w Pałacu Kultury przenosi się właśnie do domu braci Jabłkowskich, który znajduje się na placu Pięciu Rogów w Warszawie. No i to jest istne święto street artu, które właśnie swój początek będzie miało w sobotę, a trwać będzie aż do 2 sierpnia, więc macie mnóstwo czasu, żeby odwiedzić tą przestrzeń i zapoznać się z wieloma różnymi artystami i artystkami, które tam będą wystawiać swoje prace. Bilety w okazjonalnych cenach, bo 24 i 34 zł, więc można już je nabywać. A przede wszystkim dodatkową ciekawą atrakcją to jest Urban Art Academy. I to jest bardzo ciekawy i bogaty program edukacyjny, który obejmuje nie tylko projekcje filmowe, które odbywają się w Kinomuzeum przy Muzeum Sztuki Nowoczesnej, ale także zajęcia kreatywne, wykłady. Tam są spotkania autorskie, praktyki, tak więc wiele, wiele fajnych, ciekawych spotkań i zajęć i ekranizacji, więc warto już teraz, jeżeli jeszcze się nie zainteresowaliście Urban Art Area 2026 w domu braci Jabłkowskich, to warto sobie prześledzić ten temat i przy okazji zerknąć właśnie na Urban Art Academy. To wszystko organizowane przez Leonarda Art Gallery. Pani Leonarda była u mnie na audycji z miesiąc temu. Rozmawialiśmy i właśnie o tym Urban Art Area, o tym wydarzeniu, ale również o wcześniejszym wydarzeniu, które miało miejsce na Karowej. Ja wam na maksa polecam sprawdzić sobie ten temat, a przede wszystkim merczyk, który tam również będzie dostępny w Urban Concept Store. Bardzo fajne, limitowane rzeczy można sobie tam nabyć, więc jeszcze raz, Urban Art Area w domu braci Jabłkowskich, start już w tą sobotę. Polecam wam wpaść, obejrzeć i podać dalej. I z tej oto okazji piękny utwór Kosiego oraz Erosa CHCGW.

0: co jest pańskim zdaniem szpan?
1: Szpan.
0: Tak, szpan jako zjawisko.
1: To nie jest żadne zjawisko. Widzi pani, jak jest ogólnie źle, to każdy chce być lepszy od tego drugiego, mimo że obaj nie mają nic. Na tym to polega.

0: Mam, kochani, dla was jeszcze jedną fajną alternatywę, jeżeli chodzi o wykorzystanie tej ciepłej, wspaniałej pogody. I tak, możecie sobie pojechać gdzieś na wake'a, ale również w Polsce można surfować. I chyba najlepszą osobą, żeby o tym opowiedzieć, jest mój serdeczny przyjaciel Hubert Stewner. Dzień dobry.
1: Cześć, Suwak, miło cię słyszeć.
0: Cześć, kochany. W ogóle fajnie, że udało się złapać akurat ciebie. Ty jesteś osobą zabieganą. Cały czas gdzieś krążysz po świecie, ale jesteś teraz w Polsce. Jesteś teraz tu z nami. Powiedz mi, kochany, czy przez ostatnie te dni, które jesteś właśnie w Polsce, udało ci się coś posurfować na Bałtyku?
1: Jeszcze mi się nie udało posurfować, bo dopiero co wróciłem, natomiast
0: ale planuję,
1: bo zbliża się najbliższy weekend, myślę, że super warunek, więc poważnie się zastanawiam nad wyjazdem na Półwysep Helski, bo może uda się złapać parę falek.
0: Okej, czyli jednak to nie są plotki, że nad tym polskim Bałtykiem rzeczywiście można coś złapać, idzie połapać falę, idzie popływać.
1: Tak, jak najbardziej. Wakacje, w szczególności w sumie dla młodszych surferów, są idealne warunki. Natomiast raz na jakiś czas, w wakacje również zdarzy się, że wchodzą super fale i są warunki naprawdę, których nie powstydziłbyś się nawet na Oceanie Atlantyckim.
0: Okej, dobra, powiedz mi, czy ty masz, Hubert, jakieś swoje ulubione spoty? I oczywiście, czy możesz nam zdradzić spoty, na które dobrze jest mieć oko, na które można się wybrać, żeby właśnie, będąc nad tym polskim morzem, złapać jakąś fajną falę. Czy nie zdradzisz nam swoich spotów?
1: Nie, myślę, że tutaj nad Bałtykiem bardzo chętnie się podzielę. Chałupy 3, wejście 10, wejście 12, to jest moje ulubione miejsce. Zazwyczaj fajna, szybka, miła falka, natomiast też często pływamy we Władku, we Władysławowie, przy porcie. Trochę zależy to od tego, jaki akurat przyjdzie warunek, czy mamy więcej wiatru, czy mniej wiatru i od tego decydujesz, gdzie będziesz wchodził do wody.
0: No wiadomo, że trzeba patrzeć na warun, czy jest ta fala, czy dobrze nachodzi, no bo wiadomo, że z tym bywa różnie i trzeba po prostu monitorować sobie cały czas na bieżąco sytuacje, które dzieją się nad polskim morzem, ale powiedz mi, czy Władysławowo i ten Hel, ten kemping numer 3, czy to są takie jedyne dobrze sprawdzone miejscówki nad polskim morzem, czy gdzieś jakbyśmy na przykład w stronę Ustki pojechali, to czy tam też złapiemy jakąś falkę?
1: Też, absolutnie. Tak naprawdę w większości miejsc nad polskim morzem, jak przyjdzie fala, to da się połapać parę falek i może być naprawdę fajnie. Ja natomiast po prostu najczęściej kierowałem się w tamtym kierunku. Okay. Wcześniej zawsze pływałem na windsurfingu, więc jakoś tak po prostu z Zatoki Puckiej przeszło na stronę otwartego morza i tam zacząłem pływać na surfie.
0: Powiedz mi w takim razie, gdzie szukać informacji na temat tego, czy ta fala wejdzie, czy nie wejdzie. Jeżeli chciałbym na przykład być na bieżąco, gdzie mam szukać, jest jakiś, nie wiem, portal typu idzie fala albo coś takiego? Gdzie? Mógłby być w sumie. Muszę to opatentować.
1: Pojawia się coraz więcej takich jakichś nowych apek, natomiast myślę, że wciąż najlepszym rozwiązaniem jest grupa na Facebooku ze wszystkimi surfingowymi zajawkowiczami. Ja zawsze też tam sprawdzałem, czy to jest dobry moment na to, żeby jechać z Warszawy na surfa i polecam z tego serca surfgatki, luźne ustawki. Jak nie wiecie, kiedy jechać, to wpisujecie surfgatki, luźne ustawki i czy to moment na to, żeby jechać i na pewno ktoś wam odpowie i podpowie, gdzie i kiedy jechać.
0: Dobry, to jest dobry protip. Ja sam sobie chyba zapiszę tą grupę, żeby być na bieżąco. To jeszcze powiedz mi, Hubert, no bo pewnie wszyscy nasi słuchacze domyślają się, że to nie jest fala jak na Karaibach. Czy to jest fala, na której można stawiać swoje pierwsze kroki? Można się na niej nauczyć surfować? Czy to już jest taki troszkę jednak poziom wyżej?
1: Nie, nie, absolutnie myślę, że wakacje są fajnym momentem do tego, żeby spróbować, żeby w ogóle zobaczyć, czy to nam się podoba, ponieważ no właśnie mamy ciepłą, ładną pogodę, to zawsze pomaga. Na początku dostajemy duże deski, więc nie potrzebujemy wcale aż takiej dużej fali i myślę, że to jest po prostu super okazja. A później, jak się okaże, że się wkręcimy, a pewnie się wkręcicie, sami zobaczycie, no to myślę, że na pewno prędzej czy później czas na to, żeby wybrać się gdzieś nad ocean, bo no właśnie, tam możemy skostować tych prawdziwych zenitnych fal.
0: Czyli najpierw zaczynamy sobie nad polskim morzem, a później lecimy w świat i już nas żadna fala nie ogranicza. Powiedz mi, Hubert, są jakieś prognozy na najbliższe dni? Coś wspominałeś na samym początku, że coś się może wydarzyć.
1: Tak, myślę, że piątek wieczór powinniśmy mieć naprawdę fajne warunki i to takie ładne, nie bałtyckie, sztormowe, tylko ładne, czyste fale, więc kto jest nad morzem, to myślę, że jest dobra okazja do tego, żeby podjechać czy to do Władysławowa, czy to właśnie do Hał, bo myślę, że to będą dobre miejsca i albo samemu spróbować, albo pooglądać surferów, bo myślę, że będzie ich całe mnóstwo.
0: Powiedz mi, czy ty, jak jesteś teraz nad polskim morzem, no bo ja to wiem, że ty jesteś coachem, uczysz ludzi pływać, ale czy teraz, będąc nad polskim morzem, też udzielasz lekcji, czy raczej traktujesz ten wyjazd jako taki swój odpoczynek od pracy z młodymi adeptami surfingu?
1: Teraz myślę, że będzie to raczej czas, żeby pojechać troszeczkę popływać dla samego siebie, przybić piątkę ze wszystkimi, którzy siedzą nad, no właśnie, nad Bałtykiem. A ja przygotowuję się do serii eventów, które gdzieś tam będziemy robić w wakacje po Polsce, więc jak ktoś ma ochotę przyjechać, poznać się i potrenować troszeczkę pod surfing, czy pooglądać trochę surfingowych editów, to zapraszam, byłoby super.
0: Gdzie można w takim razie znaleźć informacje na temat tych wydarzeń? Jak najlepiej znaleźć info?
1: Jak odwiedzicie nas na naszej stronie na Instagramie, na Don Coaching, to będziemy was o wszystkim update'ować. Myślę, że na koniec lipca planujemy w paru miastach, w Warszawie, w Poznaniu, w Trójmieście, w Krakowie prawdopodobnie, serię evencików, więc myślę, że będzie super.
0: Okej, czyli trzeba sprawdzać Instagram Don Coaching i tam na bieżąco będziecie wrzucać informacje i będzie można gdzieś w Polsce was złapać, zbić piąteczkę i podłapać troszkę tej zajawy, którą no, wy macie w sobie naprawdę całe mnóstwo.
1: Tak, żyjemy dla tej zajawy, można powiedzieć.
0: Super, kochany, w takim razie nie zabieram ci więcej czasu. Mam nadzieję, że w piątek wieczorkiem sobie popływasz. No i co? I udanej falki.
1: Dzięki wielkie, do usłyszenia.
0: Trzymaj się, hej.
1: Cześć, cześć.

Kochani, kochani, ja się będę z wami żegnał. Na sam koniec utwór specjalnie dla Karola Dylewskiego, na którego w dalszym ciągu zbieramy charytatywne pieniążki. Jeżeli chcielibyście dorzucić się do tej zrzutki, to wbijajcie na mój Instagram, tam znajdziecie link i wszyscy razem pomagamy Karolowi. A teraz właśnie dla niego i dla was Kim Carnes.

0: Autopromocja.
1: Imię ojca.
2: Kazimierz.
1: Nie no, twoje imię.
2: A, dobra. Rafał. Imię syna.
1: Nie mam. Pamiętasz?
2: Albo jeszcze nie wiem. Zapraszamy na naszą muzyczną audycję Imię ojca i syna.
1: W każdą niedzielę o godzinie 20 w Radiu Campus.
2: Tymek Bryndal.
1: Rafał Bryndal.
0: Autopromocja. Same sztosy. Akademickie Radio Campus.

Szedłem tam, gdyby nie doszedł żaden zwykły ziomek. To nie jest mojego trip, mordo, tak rozmawiam z Bogiem. Patrzę w lustro w szoku, że się w końcu rozpoznaję w sobie. Znów słyszę głos za oknem, jakby wiatr coś mówił do mnie. Bracie, to, że tu doszedłem, jest wiarygodne. Tym, co pluli nienawiścią, dałem radę zamknąć mordę. Oni dalej kwinią, jak to można robić takie forte. Staram się docenić co dzień to, co mam, bo ryjebanie to, że nic nie czuję czasem, chociaż nigdy tak nie miałem. Teraz wszystkie media chciałyby mnie ubrać w grono staje. Żłopię kawę, aż mi prawie serce staje. Się zapoznałem z brakiem, już nie wracam tam, ni chuj. Jestem poza mapą, nie

Zobaczyć, wynajmują wielką halę. Znam się na tym, jak można odlecieć. Nieraz odleciałem i obrazy powracają do mnie zawsze, gdy zapalę. Kiedy byłem sam, krzycząc biłem głową ścianę. Głos Boga był tam, mimo że go nie słyszałem. Gdybym zjechał jeszcze raz na areszt, to już bym nie wyszedł. To dzięki miłości mam nadzieję wciąż na ciszę. Kiedy byłem mały, chciałem umrzeć jak ten ziom z Nirwany i to

powiedzmy parę łysiczek shake'em w Goleniowie. Zamiast do Francji w Alpy na narty. Jedźmy do Mrągowa na festiwal country. Pod namiotem se zagrajmy w karty.

0: reakcją, aż to nieludzkie. Kurwet, a może siurpet? Jak cię wołają w skarbówce, mówże. Starsza pani, czaj się chyba na twoją miejscówkę. Ustęp!
1: Słuchaj, małolek,
2: ale przecież mam bilet.
1: Są zasady.
2: Ale mam bilet.
1: Nie puszczę cię, bo nie masz rękawiczek.
2: A co mają rękawiczki?
1: Nie ma

Tak jest. Etiuda sentymentalna, człowieku. O tym, jak nam się z czasem sens oddalił. O tym, że trochę potańczyłby człowiek, ale ten pesel czaić. O tym, że lżejsze były poranki i że był mniejszy hype na ranking. O tym, że prawdziwy vibe to ostatnio był w 90s. O tym, jak żywy nurt się stawiał brzegom. O tym, że rap nas zmienił, albo że właśnie no nic podobnego. Z nostalgią o skrzypcach i futerałach. I że u Manola nie byłem na dżemie na 5 lipca, bo zamuliłem jak pała. Ile nam dał ten hip-hop, że dziś starszy i fury ma świetne. Ale w sprawach malarskich lubi wciąż pojechać metrem. I o początkach, gdy ledwie kumpli, słyszałeś kilku aplauz. O tym, że udu, że kolor szok i że na ircu daklam. O tym, że nikt nie nuci już starych piosenek. O tym, że teraz już wszystko kupisz, bo wszystko ma cenę. I o tych fotkach, co je tam ktoś ze starych utnie klisz. Ja chętnie o tym posłucham, no ale mordo, na miły Bóg, nie dziś.

mi bracie, powiedz mi siostro, powiedz mi co tam rzucone na tapet. Jaki tam crossword? A jeśli spłaciłeś ostatnią ratę, to gdzie cię poniosło? Tyle zakrętów, a może masz patent sprawdzony gorzko? Daj znać, którędy jest prosto. Że niby długo już biegniesz. Dystans? Proszę cię mordo, co to za dystans? To jest pół metek, nieledwie jedna asysta. Grunt, że daleko fino. Erdian, whisky, Coca-Cola. Jeszcze będzie czas, żeby wspominać. Ale ją gwiazd pójdziemy, że tak wezmę z Sośnickiej wiernie. Jeszcze będzie czas na emeryckie brewerie. Na tę debatę, co nam zostało na dłużej. Poza fundamentami, że pierwsza molesta na blachę. Na pamięć pierwszej wzgórze. I przyjdzie dzień, by powspominać na bogato te wszystkie dachy, na które weszliśmy, oraz kominy takoż. I bez wytycznych wejść na cały ten post.

bo za nim nylon koper dasz tych wspomnień tryb. To ktoś tam jeszcze na parę zwrotek czeka i kilka płyt. Jakiś numer, co w nim nostalgia nie zabiera ci tchu. Wiem co było wtedy i tam, powiedz mi lepiej co teraz i tu. Bo za nim nylon koper dasz tych wspomnień tryb. To ktoś tam jeszcze na

Radio Campus.

Dobry wieczór. 2 minuty po godzinie 22:00, to jest Blend, przy mikrofonie Paulina Bioch, 1 lipca, upalna noc. Zdaję sobie sprawę, że rusza dzisiaj pierwszy dzień festiwalu Open Air, dlatego społeczność słuchaczek i słuchaczy Radia Campus może się odrobinę skurczyć. Niemniej gramy Blend i realizujemy tę audycję na żywo. Zachęcam, żebyście pisali do mnie, wykorzystywali do tego tradycyjne kanały Radia Campus oraz moje media społecznościowe, na przykład Instagram paulina.bioch. Możecie na przykład podesłać propozycje gości, których chcielibyście usłyszeć w tej audycji. Dzisiaj zgodnie z zapowiedzią playlista przesileniowa. 21 czerwca obchodziliśmy Noc Kupały, jedno z najstarszych słowiańskich świąt. No i dzisiaj Blend będzie taką luźną impresją na temat tego letniego przesilenia. Usłyszeliśmy w otwarciu Led Zeppelin z ich debiutanckiego krążka z 1969 roku, Good Times, Bad Times. Ten debiut kosztował ich 1800 funtów, został zrealizowany w zaledwie 36 godzin. Dla mnie ten utwór będzie już dowodem na to, że uzmysłowiłam sobie ostatnio, że mam to szczęście otaczać się ludźmi, którzy słuchają dobrej muzyki, ale nie mam na myśli tylko tego, że znają się na muzyce, ale również mają tę umiejętność, kiedy i w jakich okolicznościach ją zagrać. Następny będzie Brown Rice od Don Scherego. To będzie jeden z najważniejszych utworów w jego dorobku. Udowodnił nim, że wszystkie tradycje w muzyce mogą współistnieć w jednym języku muzycznym. Mam na myśli tutaj jazz, muzykę Afryki, Indii czy Bliskiego Wschodu. Brown Rice tworzy przestrzeń, w której czas zaczyna płynąć inaczej. Trochę jak podczas najdłuższego dnia w roku, kiedy zachód słońca wydaje się nie mieć końca.

Zabieram was teraz do świata kapeli ze wsi Warszawa. Ich świat opiera się głównie na dawnych obrzędach, rytmie natury i muzyce zakorzenionej w cyklu pór roku. Korzystają z instrumentów, które niemal zniknęły z polskiej tradycji, takich jak na przykład lira korbowa czy bębny obręczowe. Równie charakterystyczny jest dla nich biały śpiew, czyli taki mocny, otwarty sposób śpiewania, który dawniej pozwalał nieść głos na duże odległości. Ja miałam przyjemność posłuchać ich rok temu podczas jednego z showcase'ów, w trakcie którego grali wspólnie m.in. z Zamilską, Błotem czy Deserterem. Wspaniałe to było doświadczenie. I zachęcam was do słuchania kapeli ze wsi Warszawa na żywo. Nie zapomnę ogromnych, tradycyjnych cymbałów, które zrobiły na mnie piorunujące wrażenie.

To była reinterpretacja Karma Komy autorstwa Massive Attack, przygotowana przez legendę dubu producenta Matt Professora, którą oczywiście możecie znaleźć na albumie No Protection z 1995 roku. Ciekawe, że album w zasadzie powstał przez przypadek, bo początkowo planowano zremiksować jeden utwór, ale efekt spodobał się grupie Massive Attack na tyle, że oddali cały album Protection jako materiał wyjściowy. W przeciwieństwie do oryginalnej Karma Komy, tutaj bardzo wyraźnie słychać, że najważniejsza jest przestrzeń. To chyba teraz przed nami najbardziej hedonistyczny moment całej selekcji. W najdłuższych dniach roku łatwo jest zapomnieć o czasie, a Serge Gainsbourg doskonale uchwycił ten stan zawieszenia.

sam moment jeden z tych utworów, które nie opowiadają o lecie wprost, ale brzmią jak upał. Los Natas, czyli argentyńska odpowiedź na pustynny rok z Kalifornii. Jednak zamiast kopiować amerykański stoner rock, wprowadzili do niego atmosferę południowoamerykańskich krajobrazów, suchego powietrza i hipnotycznego spokoju. Brisa del desierto, czyli po prostu pustynna bryza. Gramy.

0: Tony Rocka w Blendzie jeszcze nie graliśmy. Płynnie przechodzimy do jednego z najbardziej niezwykłych momentów w historii muzyki improwizowanej. Spotkanie Dona Sherego, którego usłyszeliśmy już w początku audycji w utworze Brown Rice, pionier spiritual jazzu i muzyki świata, z Krzysztofem Pendereckim, czyli ikoną awangardy. To spotkanie pokazuje, jak odległe muzyczne światy mogą znaleźć wspólny język. Nie miałam pojęcia, że Krzysztof Penderecki miał taką współpracę i nie mogłam nie zagrać jej w dzisiejszej audycji.
1: We'd like to try something with everyone that is very interested. It's very simple. We'd like to try this rhythm and this song that we'd like to... It's fun. It's gonna be fun. We're gonna try what they call the tintal. The tintal. The tintal is made up of 16 beats. There's three.

0: nikogo chyba nie zaskoczyłam. Jednym z najbardziej rozpoznawalnych tematów filmowych lat 80. utworem pochodzącym ze ścieżki dźwiękowej do filmów Paris, Texas. Oczywiście w reżyserii Wima Wendersa. Cała muzyka opiera się na niezwykłej prostocie. Dzięki technice slide, kilka dźwięków i ogrom przestrzeni między nimi. I dzięki temu muzyka brzmi jednocześnie jak stary blues i coś całkowicie ponadczasowego. Czas na najjaśniejszy punkt albumu Protection. Słuchacze Radia Campus domyślają się, że jest to grupa, do której często wracam. Album Mezzanin znajduje się wysoko na podium moich ulubionych albumów. Na pierwszy rzut oka będzie to cover klasycznego utworu Light My Fire, ale w rzeczywistości grupa Massive Attack robi coś znacznie ciekawszego. Nie odtwarza oryginału The Doors, tylko całkowicie zmieniają jego znaczenie, a to za sprawą głosu Horace'a Andy'ego. Z psychodelicznego rockowego hymnu końca lat 60. powstaje dubowa medytacja oparta na przestrzeni, basie i głosie wspomnianego przeze mnie Horace'a Andy'ego.
1: One more tune. Rock it down to the sound of the master.
2: One more. Hear this now.
1: The sound of Mr. Horace Andy.

Remix version.

0: sounds of the massive.
1: Don't forget the man can't sleep, you are saying on the dance. Little the greater.
2: Po dubowej hipnozie od Massive Attack wybrzmi muzyka Billa Evansa. Myślę, że z pewnością nie spodziewaliście się takiego obrotu spraw. Very Early przywołuje doświadczenie świtu. Pomyślałam, że brzask idealnie wpasuje się nam w dzisiejszą opowieść o najdłuższej nocy. Evans mówił, że napisał tę melodię, obserwując chwilę tuż przed wschodem słońca.

To był standard od Billa Evansa. Powoli zbliżamy się do zakończenia audycji. I to dzisiejsze zakończenie będzie wspaniałym dowodem na to, że ekshibicjonizm w artystycznej twórczości jest bardzo wskazany. I niezależnie od tego, jak jesteśmy bądź jesteście krytyczni wobec siebie, a może w ogóle to powinien być jakiś początek cyklu. Zastanowię się nad tym. Wyciągamy artystów z szuflady. Piszecie do mnie listy, za które wam bardzo dziękuję. Cykliczne pozdrowienia od chłopaków z Malucha i od Jacka z Ursynowa. Zameldowali się, że słuchają. Bardzo jest mi miło. Tak, wracam do tej szuflady i uzmysłowiłam sobie właśnie, że w momencie, w którym wypowiadam te zdania, one przestają być prawdziwe. Za chwilę radiowy debiut artysty, który tworzy już od 6 lat. No i nie możemy zrozumieć, dlaczego nie mogliśmy usłyszeć tych utworów szerzej w eterze. Przedstawiam wam Dawida Wewo, artystę, filantropa. Jeden z nielicznych, który wie, jak posługiwać się autotunem. Będzie to welurowy kac ze świetnym Piotrem. Te tytuły proszą się o freudowskie błędy. Zapraszam was do wysłuchania. Żegnam się z wami. To był Blend. Mówiła do was Paulina Bioch. Słyszymy się za 2 tygodnie. Do usłyszenia.

Vamos ficar.

0: 97.1 FM.
1: Out of a silent prayer.
2: Wschodnie triady. Japonia, Norwegia, 1-1. Środa, godzina 23, nadaje Marcin Witkowski.
3: Where are toilet?

0: out of a silent prayer.
1: Wschodnie triady. Japonia, Norwegia, 1-1. Środa, godzina 23, nadaje Marcin Witkowski.
2: Where are toilet?

Wczoraj umarł mi na rękach starszy obcy pan. W centrum miasta każdy zerkał, a nie podbił sam, bo każdy dba o własny kącik, własny kosmyk włosów. A świat jest szorstki dla takich jak my. Mam kilku broskich, parę szoris, za nich skoczę w moszpit. Żyję pośród bloków, gdzie nie znają smaku ostrych, ale znają smak życia, bo życie to są częściej wstrząsy, więc sporo jest na mieście kostnic.

a my na szyi mielibyśmy spluwy. Wszyscy moi bliscy dawno sobie gdzieś już poszli. Od kołyski stałem zawsze tylko w cieniu siostry. Kupiłem nową skórę, bo w swojej się czułem gorszy. Mówię to z bólem, chociaż rany dawno się już zrosły. W oczach gościa z pierwszej linii nie widziałem życia. I zanim się zamgliły, chwycił rękę, mówiąc mi: oddaj moim wnukom rower, bo nie wrócę dzisiaj. I dzięki, że człowiekiem byłeś chociaż parę chwil. A może

Molestował nam kolegę, rocznik 8-7. Całe dnie na drzewie mu pod klatką drzemy się, by umarł w biedzie, by nie znalazł miejsca w niebie. O ile takie jest, bo sam nie jestem pewien, może w życiu mamy tylko siebie. Co niedzielę wkłada gardziel pod patenę, jego brat też w ławce, ale gra w grę, że nic nie wie. Bo to te dzieci z tamtych mieszkań, a tam już nikt nie patrzy, a tam nikt nie pamięta o tym, że to ślad na zawsze. Bo nikt nie słucha, gdy się krzyczy, bo każdy ma swój kredyt starą, którą zdradza, albo psa na smyczy. Bo każdy jest, jak zaraz wezwę pomoc. I tak nam się tu uszczupliło grono. W naszych głowach była wtedy chyba tylko zemsta. Nie może być, że przejdzie bokiem, musi lać jak z cebra. Ten drugi brat otworzył okno z ostatniego piętra i nam się chyba uszczupliło dwóch. I patrzyliśmy, jak spadł nagle na boisko na dół z wypiekami, jakbym ukradł kablem RTL sąsiadom. A potem każdy biegł przed siebie tak daleko, jak dał radę. Umyłem w domu ręce na wszelki wypadek.

0: coś.
1: W środku nocy ja znów przyznam się, że tęsknię i że szkoda, że zabrakło mi odwagi chwilę wcześniej. Bo jestem tylko tak z doskoku, patrzę na ciebie co dzień, choć widzę cię raz do roku. Zabrałem wtedy tamten rower, z domu ci napisałem, że umarł mi właśnie człowiek na ręce. Ty powiedziałaś mi, że więcej już nie mogłem zrobić, a może właśnie k***a o to chodzi.